Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uczyć.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi dźwigać.

0: ona z nim spała. Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy

0: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
1: Kłania się Bartek Ważny. Dzisiaj kolejny bardzo słoneczny dzień w Białej Podlaskiej i będzie jeszcze cieplej niż wczoraj. Mowa maksymalnie dzisiaj o 21 kreskach na bialskich termometrach, ale już wieczorem oczywiście szybko zrobi się chłodniej, około tylko 15 kresek, a najbliższej nocy tylko 6 stopni na plusie. W trakcie dnia tylko w okolicach południa zobaczymy nieco więcej chmur, potem znowu powinno się rozpogodzić. Więcej chmur dopiero jutro nad Białą Podlaską.
0: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
2: Jest szósta, CSKA 2, Anna Łobocka. Rewanżu za porażkę w barażach o Mundial nie było. Polscy piłkarze przegrali z reprezentacją Szwecji 1-3 w meczu Ligi Narodów. To spotkanie obserwował nasz reporter Michał Skolimowski. Jest porażka, ale były też momenty dobrej gry.
3: Były, ale zdecydowanie więcej było błędów w obronie. Szwedzi szybko wyszli na prowadzenie już w 8 minucie, potem próbowali pójść za ciosem. Polacy to przetrwali, przebudzili się i zaczęli zagrażać bramce rywali. Krótko przed przerwą piłkę do siatki z 5 metra wpakował Szymański. To dało nadzieję na drugą połowę, ta jednak należała do Szwedów. Najpierw krótko rozegrany rzut rożny, techniczny strzał i wyjście na prowadzenie. Kropkę nad i, podobnie jak w marcu w barażach, postawił niepilnowany Jokeres. 3-1 dla Szwecji, biało-czerwoni na razie bez zwycięstwa w tej edycji Ligi Narodów.
2: Kolejny mecz w piątek w Warszawie z Rumunią. Późnym wieczorem zakończył się sztab kryzysowy zwołany przez wojewodę lubelskiego. Alarm we wschodniej Polsce odzywał się wczoraj aż 5-krotnie. Rosyjski dron uderzył blisko polskiej granicy obok przejścia w Dorohusku. Wszystkie służby tej nocy były w stanie podwyższonej gotowości, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
4: Będą obserwowały bacznie to, co się dzieje, śledziły komunikaty również z terenu Ukrainy. Ja mogę tylko powiedzieć, że wszystkie procedury zadziałały zgodnie z przewidywaniami.
2: Na Lubelszczyźnie zawyło wczoraj ponad 600 syren w każdym powiecie regionu. Mają około 1200 lat. 6 doskonale zachowanych dirhemów, czyli srebrnych arabskich monet, odkrył w okolicach młynar poszukiwacz skarbów, mówi Jakub Jagodziński z Elbląskiego Muzeum, gdzie trafiło znalezisko.
5: Te monety były wybijane na terenie Bliskiego Wschodu, na terenie obecnie takich krajów jak Syria, Irak, Iran. Tam znajdowały się mennice i stamtąd szlakami handlowymi te dirhemy docierały.
2: A docierały do osady Trus około dzisiejszego Elbląga, gdzie znajdowała się jedyna w tej części Europy faktoria handlowa Wikingów.
0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: SK2 Sport. Przypomnijmy, Szwecja ponownie lepsza w drugim meczu Ligi Narodów. Polscy piłkarze przegrali z nią na wyjeździe 1-3. W drugim meczu naszej grupy Bośnia i Hercegowina 4-2 wygrała z Rumunią. Maja Chwalińska lekko w górę, Iga Świątek bez zmian. To w nowym notowaniu rankingu tenisistek. Świątek nadal zajmuje w nim 9 miejsce, a Chwalińska przesunęła się na 21 lokatę. Juventus Turyn po 9 latach ponownie zatrudnił brazylijskiego bramkarza Neto. Zastąpi on kontuzjowanego reprezentanta Polski Kamila Grabarę.
0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
6: Chciałbym, żeby Antonina dokończyła sentencję. Niby człowiek wiedział, ale jednak się...
7: Nie dowiedział.
6: Łudził. No. Jak ty nic o życiu nie wiesz.
7: Tak czy inaczej... Jeszcze, ale wy mnie tutaj uświadomicie.
8: Tak. Ja dzisiaj zauważyłem, że Dawid będzie bogaty.
6: Ja? Dlaczego?
8: Tak. Są dwie opcje, bo pierwsza opcja mówi się, że będziesz bogaty, bo ci nie poznałem.
6: No nie poznałeś mnie.
7: To cześć, dobry. Dawid.
6: Cześć,
8: ale jest też druga opcja. Wypłata niedługo.
6: A i co?
8: Za
6: i
8: dwa dni.
6: A, no
8: i będziesz bogaty.
6: Na chwilę.
9: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
6: I Antonina!

0: Ależ to była dyskusja, ależ to była rozmowa, ależ to była napięta sytuacja. Rozmawialiśmy o tym,
1: jaka
0: o czymś
1: napięta. Mówimy tak, no jest... ciekawe jakie dzisiaj są święta. Otwieramy i mówimy, łopanie, łohoho.
0: Jest taki wysyp świąt, że huhu, dzień kawy dzisiaj. Co a my jeszcze? Nie świętujemy, proszę bardzo.
2: Ja tym bardziej, ja nie piję.
0: No to trudno się mówi. To
1: ja świętuję, tylko jeszcze nie, bo nie zdążyłem zaparzyć, ale będę świętował.
0: Mamy ogólnopolski dzień głośnego czytania. Przeczytałeś coś dzisiaj głośno?
1: No właśnie ty to teraz głośno przeczytałeś.
0: Ja już mam to za sobą.
1: Z kalendarza. Ja jeszcze dzisiaj nic nie przeczytałem głośno, ale nadrobię.
0: Światowy Dzień Serca. Proszę bardzo, kogo nosicie
2: tego,
0: w serduszku?
2: Wy tego nie macie, więc akurat...
1: My nie mamy serca.
2: No nie.
0: No zobacz, widzisz?
1: No dobrze, dobrze, kolego.
2: Ty trochę masz tam kiełkuje u ciebie.
0: Może i nie mamy serca, ale dostaliśmy proste między nogi, to boli. No dobra.
1: Ważne, żeby była pompa.
0: Dzień hipochondryka, a propos.
1: O, to nas akurat.
0: Tak,
1: to,
0: czy 30 tak. lat minęło, czy 40, tu cię strzyka, tam cię strzyka, prawda? Niewiele to ma wspólnego z prawdą, ale cię strzyka.
1: Nawet jak cię nie strzyka, to myślisz, że cię strzyka. Dlatego to dzień hipochondryka też nas dotyczy.
2: Ale no i mamy też dzień kuriera i przewoźnika.
0: O to chodzi. O to chodzi.
2: I to lubię. Ale... Paczki.
1: Poczekajcie, jest jeszcze jeden dzień. To do ciebie, Jarzobek, pasuje. Międzynarodowy Dzień Świadomości o stratach i marnotrawstwie żywności.
0: Nie mam świadomości o żadnym marnotrawstwie w żywności.
1: No właśnie, bo wszystko, nic
0: wszystko
1: nie marnujesz.
0: U mnie się nic nie marnuje.
1: Ty wszystko utylizujesz, tak, masz wielki bęben utylizacyjny.
0: Ja chodzę, wyobraźcie sobie, chodzę po domu z taką wielką kartką, że ona mi napisała, nie dokarmiać taty.
1: Tak?
0: Bo to się tatym kończyło, rzeczywiście.
1: A ty masz komora maszyny losującej, która jest pusta.
0: Pusta, następuje zwolnienie.
1: Następuje otwarcie lodówki.
0: Zwolnienie blokady i losujemy, tak jest.
1: Tak to wygląda. Dobra, dobra, no już ale koniec, dobra, tyle świąt, więcej nie ma.
2: Dobra, i teraz to na chwilę trafi.
0: Cicho. Na chwilę trafi, uwaga.
1: No dawaj. Które święto?
0: Dzień kuriera i przewoźnika.
1: Tak wypadło ci z komory maszyny losującej. To pozdrawiamy.
0: Tylko to mówię,
1: pozdrawiamy wszystkich kurierów i przewoźników w takim razie w ich święto. I o tym byś chciał coś dzisiaj porozmawiać, tak? O
0: no
1: tym przewożeniu.
0: Słuchajcie, każdy miał do czynienia z kurierem i przewoźnikiem.
1: Każdy miał.
2: O,
1: każdy.
2: Prawie codziennie.
0: Nawet kurierzy i przewoźnicy też mieli do czynienia z innymi kurierami
1: Antonina
0: i przewoźnikami.
1: Antonina nawet jest na ty ze swoim kurierem.
2: A żebyś wiedział?
1: No, tak to jest.
0: I co w tych paczkach przewozisz?
1: Co kupiłaś dziwnego w paczce?
2: Dziwnego? No, no nie chcecie wiedzieć.
1: No chcemy.
0: No chcemy właśnie, o to chodzi, że chcemy wiedzieć. No powiedz, no.
2: Pomidor może następny.
1: Pomidor kupiłaś?
0: Nie.
1: Pomidor to się na targu kupuje.
0: No właśnie, nie nauczona jeszcze życia.
1: Ale zaczerwieniła się, to coś dziwnego tam musiało być w tej paczce.
0: Posłuchajcie, a co wy dziwnego w paczkach pakowaliście?
1: Albo kupowaliście?
0: Albo wysyłaliście?
1: Tak, co dziwnego dostaliście w paczce? O to dziś zapytamy, a kurier też na pewno jeden, drugi, trzeci może mieć o tym pojęcie, ale nie tylko. Dajcie znać.
0: 7268268 26 albo Messenger.

0: obok nas już teraz na 19 po 6. Alina, cała na biało. Dzień dobry, Alinko.
1: Dzień dobry.
2: Znaczy, no nie cała na biało, bo Alina w pierwszej paczce nie dostała nic białego.
0: A, no rzeczywiście. Tutaj, ale dobra, no to do rzeczy. No, no to prawie cała na biało.
3: No to dawaj, Alinka, co ty takiego dziwnego zamówiłaś?
1: Zamówiłam czerwone, grube skarpety na zimne. Hot. I były tak grube, że nie mieściły się do butów.
2: A, to trzeba buty zmieniać
3: albo
2: od razu.
3: Stopę,
0: albo stopę
3: chodzić.
0: Odchudzić troszkę, żeby ta gruba skarpeta na stopę weszła.
1: Ale zobaczcie... Trudno stopę odchudzić.
0: No trudno, masz rację. Ja tak powiedziałem sobie tylko.
2: Zobaczcie, jaka to jest kobieca logika, prawda? No. Kupujesz specjalnie grube skarpety, żeby sobie później wmówić, że potrzebujesz nowych butów jeszcze do tego.
0: O, chyba coś w tym jest, co,
2: coś w tym jest, nie?
3: Podobam, to bardzo. Dobrze, dobrze, co nowe się, buty potrzebne.
2: Co się stało z tymi skarpetami? Mów.
1: Mam je do dzisiaj.
2: Naprawdę?
0: Ale poczekaj, ale kiedy kupiłaś? To też istotne, jak wczoraj, no to okej.
1: Okay. Kilka lat temu, nie, to był pierwszy zakup. To był, no nie wiem, mniej więcej mogę powiedzieć. Chyba
0: możesz.
1: To był 2019.
0: No 7 lat mają skarpety.
3: Skarpety.
0: I ani jednej dziury?
1: Nie, same dziury.
0: Ale ważne, że są do dzisiaj.
2: Oczywiście,
0: prawda?
2: Że tak.
0: Ja to mam same takie skarpety.
2: Tak, co prawda wszystkie palce wychodzą, nie? Ale pięta wychodzi, ale skarpety są.
0: Skarpety. Tylko do sąsiadów nie chodzę, bo wstyd.
1: Nie, tam tylko pięta wychodzi.
2: A tylko pięta wychodzi. O, no to jeszcze da się zacerować, moja droga, nie? Tak czy inaczej, Alinko, to w takim razie do ciebie lecą prezenty.
0: Też czerwone.
2: Też czerwone.
0: Też czerwone.
2: A, żeby nie wiem, było.
3: W twoim ulubionym kolorze.
2: Kolor.
0: Tak. No. Będziesz miał do skarpetek.
2: To jak Alina weszła nam z rana. Cała na biało, tylko skarpety
0: nie, cała na biało.
2: Skarpety miała czerwone. To jest patriotyczne podejście.
0: Tak.
2: Alina biało-czerwona.
0: Ładnie.
3: O.
2: Prawda?
0: Prawda.
2: Pięknie.
3: Typowy poranek, bardzo
2: 7268268. Dzisiaj rozmawiamy o paczkach. Co dziwnego dostaliście w paczce, albo co dziwnego w paczce wysłaliście, dajcie znać.
0: A o Messengerze mówiliście?
2: Nie mówiliśmy.
3: Messenger jeszcze, czekamy tam.
0: Tak, głosóweczki tam prosimy. Eska.

0: Jak zawsze jest człowiek od tego. Akurat to jest Jarząbek zazwyczaj, bo ja tutaj muszę klikać w guziczki.
1: A ja czytać nie umiem.
0: Nie umiesz? Nie. No dobrze, to jest. Ale ma w rękach swoich pięknych, ma piękną jeszcze bardziej prasę.
2: To jest tak zwana gazeta kolorowa i dzisiaj gazeta kolorowa na przykład donosi o słonecznym weekendzie polityków. Mamy pana premiera, który się opala. Proszę, zamknięte oczka, patrzy w słońce, pije kawę,
1: ciekawe,
2: siedzi na tarasie.
1: Ciekawe, czy użył SPF-u.
2: Czego?
0: Czego?
2: Czego?
1: Kremu z filtrem.
0: SPF to się nazywa?
1: Aha.
0: SPF.
2: SPF. Nie wiem, czy SPF.
0: Ja wiem, że jak idę na słoneczny weekend i jest grill i jest coś innego, to nad ranem też mam SPF.
2: A pan premier pije kawę, więc no pewnie pije fe, bo tam są fusy, więc tylko gdzie jest ten S.
0: No a skąd ta czerwona buzia?
1: Bo świętuje dzień
2: bo
1: kawy.
2: SPF, tak?
0: Bo nie było SPF.
3: SK2. SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Reklama. Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinnam?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepPK.pl i sprawdź, jak zacząć.
5: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
10: Wtorek w Białej Podlaskiej szykuje się bardzo słoneczny. Tylko w okolicach 12 godziny możemy spodziewać się nieco chmur, ale już po godzinie 15 znowu powinno być bardzo słonecznie. Na termometrach dzisiaj maksymalnie 21 stopni, a temperatura odczuwalna powinna być jeszcze wyższa o tych kilka stopni, a to ze względu właśnie raz na obecność słońca na bielskim niebie, a dwa, że dzisiaj znowu praktycznie bez wiatru. W nocy temperatura spadnie do 6 kreski.
9: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminium.

Pierwszy osiągnęła orbitę okołoziemską. Starship firmy SpaceX rozmieściła 26 satelitów Starlink. Z powodu tych problemów z jednym z silników lot skrócono. Po powrocie do atmosfery rakieta pomyślnie wodowała na Pacyfiku.

0: bu, taka pogoda, że bu, aż strach. Anna Jurksztowicz w SC2, 6:37 jest i sygnał, czyli pora na newsy, które pojawiły się jakby dzisiaj, ale nie dzisiaj, czyli 29 września, ale nie tego roku.
1: Nie powiem tego słowa.
0: Nie powiesz tego
1: słowa? Nie powiem tego słowa.
0: Nie?
1: Nie powiem tego słowa.
0: No dobrze, to zaraz powiem. Ja wam tylko powiem, że się przenosimy do 2014 roku. Ciekawe, czy Antonina wypowie te słowa?
2: A jak?
0: Wypowiesz? No dobrze.
2: Seks skandal w poznańskim zoo.
0: No i co jest dziwnego w tym słowie seks skandal? Chodzi o to, że osiołki w starym zoo w Poznaniu rozdzielono po interwencji radnej PiS, do której docierały skargi, że dzieci odwiedzające ogród muszą oglądać, jak te zwierzęta kopulują.
2: Ojej, ojej. Taka decyzja oburzyła jednak wielu poznaniaków, a także internautów z całej Polski.
0: Tych, co klikają, no.
2: Tak.
0: No.
2: Na Facebooku powstała nawet strona Połączmy rozdzielone osły z poznańskiego zoo, który w ciągu zaledwie kilkunastu godzin polubiło ponad 1800 osób.
0: No i zamieszanie wokół tego całego seks-skandalu przyniosło skutek, bo tutaj jest napisane w czwartek, 25 września, czyli to kilka jakby dni temu, władze poznańskiego zoo wydały oświadczenie, w którym przeprosiły za zaistniałą sytuację i zapewniły, że osiołki znowu są razem. I tak pisała Wirtualna Polska 29 września 2014 roku.
1: Brzydkich słów użyliście, ale powiem tak, wezmę w obronę te osły, bo gdyby to robili ludzie,
2: a
1: prawda?
2: W sensie
0: seks.
2: To słowo na S.
1: Powiedzielibyśmy jak? No jakim trzeba być osłem, żeby się tak zachowywać?
0: No tak byśmy powiedzieli.
1: Więc do prawdziwych osłów nie powinniśmy mieć żadnych pretensji. SK2

0: Czy ja dobrze słyszałem?
1: Co słyszałeś?
0: Że te chórki śpiewają bum tererere zakupy?
1: Zakupy?
2: Ja właśnie dlatego już kliknęłam, bum, zamówiłam paczkę.
0: Zakupy, no właśnie, widzisz, przekaz
2: podziałało.
1: Zakupy, no, pasuje, ty.
0: No właśnie.
1: Zakupy.
2: To moja ulubiona piosenka.
1: Tak, a właśnie, ale to dlatego właśnie, jak my gramy gdzieś i w kuchni, to radyjko jest ustawione, przekaz podprogowy delikatny i tam się klika kup teraz.
0: Co kupiłaś?
1: Co kupiłaś teraz?
0: Co kupiłaś?
2: A nową sukienkę.
1: Naprawdę? W tym momencie?
2: No, tak.
1: My tutaj pracujemy, odsłuchujemy telefony,
2: no to się
1: nagrania
2: pracą
1: z radiowej sekretarki, a ta se zakupy robi, no.
0: Takie życie skonstruowane, my pracujemy, ona wydaje, no.
1: No dobra, ale to słuchajmy,
2: musi.
1: Bo nagraliście się na radiową sekretarkę na 726-826-826, co najzimniejszego w paczce. Kupiliście albo wysłuchaliście. Dzień dobry, halo, słuchamy.
3: Dzień dobry, mam na imię Bogdan.
1: Mhm.
3: Kolega pojechał na wkasy, przysłał kartkę z życzeniami, z adnotacją, że jest wszystko w porządku, ale jest zimno. Więc ja wysłałem mu taką dużą paczkę, około 10 kg węgla.
1: Okej. Dobrze, że to był węgiel, a nie na przykład koks. Bo za to są paragrafy. Bo za to są paragrafy. Jeszcze jeden telefon słuchamy. Halo?
4: Cześć. Ja właśnie tej nieszczęsnej paczki. Mhm. Był sobie starszy pan, który bardzo dokuczał młodzieży. Uwagi na to, że był takim dokucznym człowiekiem, postanowiliśmy zrobić mu psikusa i zrobiliśmy zamówienie na płytę z filmami dla dorosłych i kilkoma gadżetami.
0: Ciekawe, czy ten pan miał poczucie humoru, bo jak miał, to docenił pewnie niezłe jaja. SK2.
1: No, a może nie miał odtwarzacza.
0: To okładkę sobie pooglądał.

0: no, ciekawe, z kim dzisiaj się spotkamy na antenie. Co to było?
1: Moczarkę.
2: Krzeszło jest zaskrzypiało. Ciężko.
0: Ale
2: jest.
0: Ty to zrobiłaś paszczą, czy twój mikrofon to zrobił?
2: Nie, no paszczą zrobiłam, no przecież zobacz, no.
1: No dobrze, nieważne. Czym to, czym
0: no bo
1: to
0: ja
1: zrobiłam?
0: Nie widzę monitor mi Antonina uchem. Zasłania.
1: No to musimy się odsłonić.
0: Ale, ty powiedz,
1: ale nie powtórzę
0: co,
1: tego.
0: Ale powiedz, co nie. To, nie powtórzysz.
1: To była taka istota wodna, moczarka się nazywa.
0: Okej.
2: Okay. Moczarka.
0: Po co ci moczarka,
2: moczarka.
0: W pracy? Dobrze, słuchajcie, nie o tym, a o tym, że będziemy grać sobie w naszą nową zabawę, w której trzeba odgadnąć, kto ściemnia. I ta zabawa się nazywa Ściemnia się. Wesce 2. Można się zgłaszać na 726-826-826 SMS-owo albo poprzez Messengera, tylko tam zostawcie nam swój numer telefonu. Jak ktoś jest dobry we ściemy, to ściemnić też potrafi i zazwyczaj ściemą się zgłaszamy do tej zabawy. Czy wiesz, co jest do zdobycia w tej zabawie?
1: Tak, 100 zł.
0: 100 zł, jak się trafi? A jak się nie trafi?
1: No to jakieś gadżety damy chyba, co?
0: No prezenciki damy. Od Radia SK2 też polecą do was. A Jarząbek tak siedzi, milczy
2: nie, bo ja
0: i zastanawia się.
2: Zastanawiam się
0: nad tą, ściemą
2: nie,
0: dzisiejszą.
2: Nad moczarką tą, prawda?
0: A, moczarką.
2: Się okaże, że rzeczywiście... Wstaniesz z krzesła, będzie moczarka na krześle, no.
0: Dobra, to my zastanawiamy się nad moczarką,
1: a wy się... zawsze jest jakaś ściema.
0: Wy się zastanówcie, żeby dobrą ściemę teraz nam sprzedać, bo ściemą wchodzimy do gry.
3: SK

0: promocja.
1: Na grzyby!
2: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
0: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: 18,47,12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24,39.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
14: Myślisz, że żeby zobaczyć zebrę, wielbłąda czy kapibarę, trzeba wyjechać daleko? Nie, takie miejsce jest w Siedlcach. Czeka tu aż 26 gatunków zwierząt. Zobacz z bliska kapibarę, lemury i małpkę, a zebrę czy wielbłąda możesz nawet pogłaskać i nakarmić. Kolorowo, bajkowo i rodzinnie. Mini Zoo Siedlce. Ulica Dzieci Zamojszczyzny 45. Przyjdź i poznaj nas.
3: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
16: Jadąc z domu do pracy, będziecie musieli teraz zwolnić chociażby na Francuskiej, na Brzeskiej, ale także na Sidorskiej czy na Łomackiej w południowej części miasta. A to dopiero sam początek porannego szczytu komunikacyjnego. Na bielskich termometrach dzisiaj do 21 stopni, czyli będzie jeszcze trochę cieplej niż wczoraj. Dużo słońca przez cały wtorek, jedynie w okolicach południa trochę więcej chmur się pojawi, ale absolutnie nie przesłonią one naszego nieba całkowicie. Opadów deszczu też się dzisiaj nie spodziewamy.
15: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
17: Jest 7, News SK2, Anna Łobocka. Musimy wziąć się za granie, przyznali po meczu biało-czerwoni. Polska wciąż bez zwycięstwa w Lidze Narodów. To nie był udany rewanż za porażkę w barażach do Mundialu. Przegraliśmy na wyjeździe ze Szwecją 1-3. Jedynego gola dla Polski zdobył Sebastian Szymański. Selekcjoner Jan Urban przyznał, że jest rozczarowany.
18: Ja wiem, że chcielibyśmy wszyscy zdecydowanie więcej, ja też. Może na dzień dzisiejszy, jednak mimo wszystko Szwecja jest od nas silniejsza i przegraliśmy spotkanie.
17: Polacy po dwóch meczach mają jeden punkt i są na trzecim miejscu w grupie. Przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. 13-latek, który planował atak w szkole, został przesłuchany. Zatrzymali go policjanci z Wąbrzeźna w Kujawsko-Pomorskim. Co wiadomo o jego motywach, o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
1: czekamy na szczegóły po przesłuchaniu. Wiadomo, że dalsze decyzje w sprawie 13-latka będzie podejmował sąd rodzinny, mówi Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji.
19: To od decyzji sądu do spraw nieletnich zależy, czy chłopiec wróci do domu, czy też pozostanie w jakiejś placówce, na przykład w policyjnej izbie dziecka.
1: Wcześniej policjanci przeszukali mieszkanie, w którym 13-latek przebywał razem z ojcem. Zabezpieczono tam tasak, a także znaleziony w plecaku bagnet. Informacja o nastolatku, który planuje atak w szkole, mundurowi z Wąbrzeźna otrzymali z Biura Międzynarodowej Współpracy w Komendzie Głównej. Nastolatek udzielał się m.in. na internetowych forach o treściach faszystowskich.
17: Ceny paliw biją kolejne rekordy, a będzie jeszcze drożej. Już w tym tygodniu diesel może kosztować sporo powyżej 9 zł.
20: Eksperci alarmują, że litr oleju napędowego może kosztować nawet 9 zł i 29 groszy. Za benzynę 95 zapłacimy według prognozy do 8 zł i 9 groszy. To nie jedyne paliwo, które drożeje.
21: Jeśli chodzi natomiast o autogaz, tutaj na poziomie 3 zł i 14 groszy średnio.
20: Mówi Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl. Na ceny wpływa niepewność na Bliskim Wschodzie i ponowny wzrost notowań ropy.
17: A informacje zebrał Mateusz Gołębiewski.
22: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: SK2 Sport.
17: Bez rewanżu, za to z porażką. Polska przegrała ze Szwecją w meczu drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów. W innych meczach w najwyższej dywizji Francja 1-0 wygrała z Belgią. Po wcześniejszej porażce właśnie z Belgami obudzili się Włosi, którzy 4-1 pokonali Turcję. Hubert Hurkacz wygrał z kanadyjskim tenisistą Denisem Szapowalowem 6-7, 6-3, 6-3. Tym samym awansował do finału turnieju ATP 250 na kortach twardych w chińskim Chengdu. Rywalem Polaka w decydującym pojedynku będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina.
22: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
23: Prawie 3 minuty po 7.
24: A ja, Rząbek, tak się zaczytał i chyba zna przyczynę wczorajszej porażki.
25: Tak, przeanalizowałem wszystkie.
23: Wszystko?
25: Wszystkie układ,
23: za i przeciw?
25: Tak, wszystko patrzyłem,
24: no
25: na ten mecz dokładnie.
23: Tutaj szyny były złe.
25: Jak
23: i podwozie też było złe.
25: Rozrychowałem wszystko i wyszło mi, że no, co prawda mieliśmy w bramce bułkę,
23: no,
25: ale to jednak Szwedom gra szła jak po maśle.
3: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
23: I Antonina! Co?
24: Jestem!
25: Myślałem, że do mnie krzyczysz.
23: Nie, do Antoniny.
24: Tak, jeszcze tak nie masz na imię. Ale wszystko przed nami.
25: Nie znasz mojego alterego, moja droga.
23: 3,5 już się zrobiło po 7. Wiecie, tak mnie to gadu.
24: I fajnie.
23: Pitu, a to już ludzie od godziny w robocie są. I może nawet teraz fajnie przygrywamy do tej pracy. Na przykład na tym, linii produkcyjnej. Nie jesteś sam, nie? Jesteś z nami.

0: Margaret i Prima Ballerina to jest numer jeden naszej gorącej polskiej dwudziestki, ale notowanie w każdy piątek po 18 u Łukasza Zduńczyka, więc wbijajcie na stronę sk2.pl i głosujcie na to, co wam się tam podoba.
1: A tymczasem nam się podoba to, jak nam rośnie często, prawda?
2: No, rośnie, rzeczywiście rośnie. Rośnie liczba bezrobotnych w Polsce. Podobnie zbliża się do miliona. Według najnowszych danych GUS w sierpniu w urzędach pracy zarejestrowanych było ponad 909 tysięcy osób, czyli o 3 tysiące więcej niż miesiąc wcześniej. Jeszcze wyraźniej to widać w ujęciu rocznym, bo bezrobotnych przybyło o ponad 53 tysiące.
1: No, nie, my w sumie moglibyśmy to jakoś skomentować, ale po co szczępić, jak można oddać głos komuś bardziej odpowiedniemu?
3: Łysowam i to jest dopiero początek.
4: SK2.

0: 18 minut po godzinie 7. Pięknie, mój imiennik, jak każdy fajny Dawid, podsiadło w tym przypadku w dobrą stronę. No to co? No to co?
1: No to nic,
0: no to co?
1: Jedziemy.
2: Ściemnia się w Radiu SK2.
3: Czyli to, co najbardziej lubicie. Słuchajcie, będą ściemy, będzie ściemniał albo Wajda, albo Jarząbek, albo będzie ściemniał jeden i drugi, więc tutaj trzeba być czujnym i jest z nami jakiś słuchacz, z tego co słyszałam.
0: Damian, cześć Damian.
4: Cześć.
3: Czy ty jesteś wyczulony na ściemy?
0: Zobaczymy. Różnie mówią,
1: tak średnio
0: tak bym średnio powiedział. Ale nie, zobaczymy. Chodzi tak, pamiętaj, że zawsze musi być jedna ściema. Ktoś z nas ściemnia, albo możemy naraz też ściemniać, ale dwóch prawd nigdy nie może być.
1: Tak.
0: Zawsze jedna ściema musi się pojawić i teraz najpierw mówi Jarząbek, potem mówi Wajda,
1: a potem masz
0: 3 sekundy, żeby odgadnąć. I stuwa będzie twoja, jak odgadniesz, jasne?
4: Jasna sprawa.
0: No dobra.
1: Dobra, to Damian, to lecimy w takim razie. To Jarząbek mówi tak. Pomidor z botanicznego punktu widzenia jest warzywem.
0: Wajda mówi tak. Francja to kraj, w którym wliczając terytoria zamorskie, znajduje się najwięcej stref czasowych na świecie. Kto ściemnia?
4: Jarząbek.
1: Jarząbek.
0: Padło Jarząbek.
1: W ostatniej chwili tak naprawdę.
0: Że Jarząbek ściemnia. Jesteś tego pewien? Znaczy nie będziemy się pytać, czy jesteś pewien, bo już padło.
1: Bo już wiemy.
0: Stuwa jest twoja! Udało się, Damian, zgadłeś.
1: Proszę
0: pomidor
1: bardzo.
0: Z botanicznego punktu widzenia nie jest warzywem.
1: Tak, pomidory rozwijają się z kwiatu i zawierają nasiona, co czyni go owocem, a dokładnie jagodą.
0: A ja chciałem ciekawostkę powiedzieć.
3: Jagoda?
0: Bo tak. Można by było pomyśleć, że Francja nie ma tak dużo stref czasowych, ale wliczając terytoria zamorskie, Francja ma aż 12 stref czasowych. W tym rankingu wyprzedza Rosję i USA.
1: Które mają po 11.
0: Proszę
1: no i
0: bardzo.
1: Jasne.
0: Damian, stówka leci do ciebie, gratulujemy, przytulamy, ściskamy. I co tam jeszcze byś chciał?
1: I jutro ściemniamy dalej. Pamiętajcie, że po godzinie 7 zawsze ściemniamy i już można teraz się zastanowić, czy się nie zgłosić jutro.
2: Ściemnia się w Radiu SK2.

0: W Radiu SK2 dzień na dzień dobry, 25 minut po godzinie 7 mamy już.
1: Dzień, bardzo ładnie. Słuchajcie, my tak z innej strony chcieliśmy teraz temat ugryźć, bo jest fajna ciekawostka. Są takie ryby, które mają plan na suszę. Lepszy plan niż jeden człowiek na ten wtorek. Afrykański prapłetwiec, tak się nazywa ta ryba, kiedy wysycha jego zbiornik, zakopuje się w błocie, czy tam, owija własnym śluzem i zapada w stan uśpienia. Czeka też tak, aż pojawi się woda i będzie mógł wrócić do normalnego życia.
2: Nie szczerze?
1: Nie, nie szczerze, powiedz.
2: Ja bardzo szanuję ten system. Sama we wtorek trochę jestem rano jak prapłetwiec. Niby żyję, ale błagam, nie wymagajcie ode mnie zbyt wielu.

0: Reklama.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. Podwajamy wasze naklejki. Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki. Klejki

0: nocy temperatura spadnie do 6 kreski.
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
2: 7.31, News SK2, Anna Łobocka. Wyrok więzienia za znęcanie się nad pracownikami. Na karę 1,5 roku skazał sąd rejonowy w Radomiu byłą szefową Domu Pomocy Społecznej w Jedlance. Izabela L. była oskarżona m.in. o psychiczne znęcanie się nad pracownikami i przekroczenie uprawnień. Wyrok nie jest prawomocny. Podkarpacie pożegna dziś księdza Stanisława Zbojnowicza. W Grzęsce odbędzie się pogrzeb duchownego, który zmarł po ataku nożownika w opactwie w Jarosławiu. Napastnik Ihor M. został zatrzymany, przebywa w szpitalu na obserwacji psychiatrycznej. Weszło w życie rozporządzenie prezydenta Donalda Trumpa o zakazie importu nabiału, alkoholu i motocykli z Kanady. To część trwającego sporu USA ze swoim drugim, największym partnerem handlowym. 14 września do 50% podniesione zostały cła m.in. na sery, papier, stal i aluminium czy meble.

0: Idealna piosenka na jesień. Idealna. Z liściem na głowie. Proszę bardzo. Byle nie na policzku. To najważniejsze. 23 minuty zostały do 8. Pora na...
1: Kącik.
0: Kącik jaki?
1: Odkurzający.
0: Newsy z którego dnia?
2: Z dnia.
0: Z dnia.
2: Tego, co dzisiaj, tylko nie z tego roku,
0: no
2: moi drodzy.
0: No o co chodzi?
2: To się cofamy o ile? O 9 lat.
0: 9.
2: Napisali wtedy tak. Dyżurni z Komisariatu Rzecznego w Warszawie, czyli stolicy, dostali nietypowe zgłoszenie. Dzwonił przechodzień, który zauważył, że w Wiśle dryfuje człowiek. Jak się okazało, dwóch napastników zrzuciło go z mostu gdańskiego, gdy nie poczęstował ich papierosem.
1: I po odebraniu zgłoszenia patrol motorowodny natychmiast udał się w te wskazane miejsce. Policjanci wciągnęli mężczyznę na pokład łodzi i udzielili mu pomocy. Po dopłynięciu do brzegu przekazali go pogotowiu ratunkowemu. Nic mu się nie stało, był jedynie wychłodzony.
0: Tak podała Wirtualna Polska 29 września 2017 roku.
1: No bo widzicie, palenie szkodzi zdrowiu.
2: Ale nie palenie w określonych okolicznościach też szkodzi zdrowiu.
0: To właśnie nie palenie może być punktem zapalnym w kontakcie z warszawskim dresiarstwem.

0: dzisiaj.
1: Sandra Reiser za nami. Budka suflera już gra, 12 minut zostało nam do 8.
2: A panowie, czy wy wiecie, że naukowcy radzą, jak lepiej spać?
1: Znowu?
3: Czego nie radzą?
2: No znowu i mówią, że minimum to jest 7-9 godzin.
1: No to u nas się nie zgadza.
3: Nie.
2: Po drugie, ważna jest wieczorna rutyna.
1: To u nas się nie zgadza.
2: No i po trzecie, może to się zgadza, jeżeli chcecie przesuwać pobudkę, to najlepiej stopniowo, na przykład o 30 minut.
3: O 30 minut, no i ja tak właśnie na przykład robię, widzicie. Mam 10 pobudek ustawionych w telefonie i zawsze przesuwam o jeszcze 5 minutek.

0: Zegar tyka, do ósmej niedaleko. Dokładnie 6 minut zostało nam do ósmej. A co robimy po ósmej?
1: Gramy w Państwa Miasto, moi drodzy, oczywiście. Zegar tyka, elektryka, zegar nie tyka, można powiedzieć. O, widzisz, taki wymyślałem
0: elektryka,
1: przysłowie.
0: Zegar nie tyka. No, bardzo ładne
1: wymyślić.
0: A to może wymyślcie też przysłowie i zgłoście się do gry w ten sposób.
1: 726-826-826 albo Messenger, tylko pamiętajcie, żeby na Messengerze zostawić też numer do siebie jakiś, bo no cholerka, nie wiemy do kogo dzwonić później.
2: Ale będziemy po ósmej, jak się...
1: Nie wiem,
2: to
1: czy
2: wiemy,
1: będziemy.
2: Jaki numer.
1: Zobaczę, czy będziemy.
2: Ja będę kręcić kołem w każdym razie.
1: Jaki jeszcze przysłowie może być?
0: Grabie liście jest jedwabiście. Na przykład. Takie przysłowie na jesień.
1: Prośny prosiaku.
0: No, prezent marzeń do zgarnięcia. Zgłaszajcie się wymyślonym przez was przysłowiem. Esk.

0: Reklama.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel. 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinno?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
13: W Białej Podlaskiej szykuje się kolejny ciepły dzień. Nawet można będzie się zastanawiać nad opalaniem. No, oczywiście żartuję, bo już przecież mamy jesień kalendarzową, a nie lato, ale naprawdę będzie słonecznie przez cały dzień. Na termometrach do 21 stopni. Jedynie w okolicach południa trochę więcej chmur się pojawi nad Białą, ale wcale nie tych deszczowych. No, w tym tygodniu więcej obłoków jeszcze tylko jutro się pojawi, bo od czwartku znowu bardzo słonecznie w Białej, a temperatury nadal do 20 stopni.
12: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
14: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Reagowaliśmy adekwatnie do sytuacji. Procedury zadziałały, ocenia wojewoda lubelski po sztabie kryzysowym, a ten odbył się wczoraj wieczorem w Lublinie po atakach niedaleko naszej granicy z Ukrainą. Rosyjski dron uderzył obok przejścia w Dorohusku. Alarm we wschodniej Polsce odezwał się wczoraj kilkukrotnie. Za każdym razem do mieszkańców wysyłane były alerty RCB.
15: Wszystkie procedury zadziałały, wszystkie ręce na pokład i śledzimy to, co się będzie działo. Jesteśmy przygotowani i będziemy na bieżąco reagować.
14: Mieszkańcy z kolei czują się zdezorientowani.
16: Jest to nowość dla nas. Widzimy też po reakcjach ludzi, którzy nie robią sobie z tego nic.
17: Piwnice też nie do końca mnie przekonują.
18: Trzeba to kontrolować po prostu i to wszystko.
14: Wczoraj m.in. przerwane zostały obrady Rady Miasta Zamościa. Radni zeszli do schronu. W łódzkim akwaparku Fala przeprowadzono eksperyment procesowy. Prokuratura sprawdza, co mogli zobaczyć ratownicy i instruktorka. To po tym, jak pod koniec lipca podczas wakacyjnego kursu pływania 7-letni chłopiec tonął w basenie. Zmarł po 2-tygodniowym pobycie w szpitalu. Ze szczegółami nasza łódzka reporterka Julia Niewiadoma.
19: Śledczy sprawdzali między innymi widoczność z poszczególnych stanowisk, mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
20: Prokurator starał się na tyle wiernie odtworzyć warunki, kierował się prognozą pogody. Sprawdził ustawienie słońca, tak żeby znajdowało się mniej więcej w tym samym punkcie, w którym znajdowało się w dniu zdarzenia.
19: Sprawdzono również, jak wyglądałaby widoczność, gdyby ratownicy przemieszczali się wzdłuż basenu.
20: Będziemy dysponować dwoma nagraniami. W eksperymencie uczestniczył także biegły z zakresu ratownictwa wodnego. Jego zadaniem będzie odpowiedź na pytanie, czy ratownicy zachowali się prawidłowo.
19: Ostateczne wnioski z eksperymentu prokuratura przedstawi na dalszym etapie śledztwa.
14: Kolejny kamień milowy w sprawie amerykańskich Apache osiągnięty. Polska podpisała umowę na serwisowanie silników dla śmigłowców. Porozumienie zawarte w Dęblinie to kluczowy krok w realizacji umowy, na mocy której Polska pozyska 96 śmigłowców, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
21: Chcemy, żeby Polska była takim drugim centrum przemysłowym dla Stanów Zjednoczonych w Europie.
14: Wartość offsetu wynosi ponad 1 mld zł.
12: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: SK2
14: Piłkarska reprezentacja bez wygranej w Lidze Narodów ze Szwecją. Biało-czerwoni przegrali 1-3. Podopieczni Jana Urbana zaliczyli lepsze momenty, ale chwilami byli bezradni. Selekcjoner pytany, czy wobec słabszych występów myśli o rezygnacji, odpowiada.
0: Nie myślę o żadnej rezygnacji, że nie mogę.
14: A już w piątek kolejny mecz, tym razem z Rumunią, a podczas tego zgrupowania Polacy zagrają jeszcze na wyjeździe rewanż z Bośnią i Hercegowiną.
11: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
22: 8:03.
23: Dzisiaj mamy ważne święto.
24: No, świętujmy.
22: Mamy ważne Cieszmy święto. Się. Wspominałeś coś, że elektryka nie tyka, a masz coś dotyczące hipochondryka?
24: A bo dzisiaj święto hipochondryka.
22: Tak.
24: No to w takim razie dzisiaj świętują wszyscy raperzy. Przecież to oni rapują o tym, co ich boli.
25: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
24: Ten styl w rapie nazywa się hip-hop-hondrycy.
22: Hip-hop.
23: To teraz Szymon Wydra. Dla odmiany, nie raper.
22: Dajcie wody! Dajcie wody!
24: Co, suszy?

0: 9 minut po 8. 100% polskiej muzyki to u nas na antenie Radia SK2. Sanach w ten trend się wpisuje, jak i każdy inny artysta, którego gramy na naszej antenie. Za chwilę na przykład Manam. My troszeczkę o jedzonku. Jest ten youtuber taki, co testuje.
1: Jest.
2: Jarząbek.
0: Nie, Jarząbek to w zaciszu domowym testuje. Ale jest jeszcze Książulo.
1: No jest.
2: No i to nas różni, że jemu nic nie smakuje, a mnie wszystko smakuje.
0: I Książulo ostatnio odwiedził Zieloną Górę, bo tam się odbywa takie fajne wydarzenie.
1: I to jest winobranie.
0: No tam różne rzeczy są. Jedzonka, różne takie straganiki. To jest takie święto zielonogórskie. No i
1: on się trochę czepiał, nie?
0: Książulo się zawsze czepia. I tym razem też się doczepił, bo sobie zjadł w jednym miejscu, w drugim, trzecim, czwartym i doczepił się do tego, że nie dość, że chyba nie smakowało mu.
1: Tak, to jeszcze nie było kas fiskalnych i nie dał muala.
0: Nie wszędzie dostał paragon, no.
2: Tak, ale ci od winobrania się tłumaczą, że Książulo tylko kawałek tego winobrania zwiedził, a reszta była spoko, nie?
0: I kawałek paragonu pewnie dostał.
2: I kawałek paragonu dostał gdzieś tam na karce. Znaczy, Książulo i urzędnicy pokazali, że jednak mimo wszystko całe winobranie było idealnie zorganizowane. Trzeba na to spojrzeć w ten sposób. Nie doszukujmy się niczego, bo co prawda, na jednych stanowiskach wszystko było super, jak mówi organizator. No. Na innych nie było kas fiskalnych, czyli co? Czyli co? I tu było bez VAT. No właśnie.
0: Książulo powinien pracować w skarbówce.

0: Jaki to piękny czas, zazwyczaj po ósmej jest ten czas, że...
1: Jest 8:17.
0: No, mówię, po ósmej.
1: No to jest piękny czas, właśnie 8:18 też.
2: Zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: A koło wzięła? A wzięła sobie,
4: dobrze.
0: Zapytałem jak pani z rzędu, a koło wzięła? Dobra, mamy koło i mamy uczestników dzisiejszej zabawy, Kamil i Michał, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
6: Cześć.
0: Mamy dwa przywitania się, to znaczy, że zasięg jest. To dobrze. Przypominam zasady. Z koła Antonina kręci w prawo lub w lewo, co zależy od was, i w ten sposób losuje wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, wygrywa. Prezent marzeń. Jokery są na kole. Jak się wylosuje, można samemu wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Tak jest.
0: Dobrze, Kamil zacznie.
1: W prawo czy w lewo? No to sakramentalne pytanie zawsze. Kamilu.
5: Spróbujmy w prawo.
4: Dobra.
1: No spróbujemy. Zobaczymy. I widzimy. Ja już widzę. Klauna wylosowałeś.
0: Ja znowu Joker. Joker, Kamil, możesz wybrać sobie literę.
5: To może K niech będzie.
0: K. Dobrze. 20
1: Sam
0: sekund.
1: Tego chciałeś.
0: Uwaga.
1: Państwo.
5: Kanada.
1: Miasto.
5: Kraków.
1: Znana postać.
5: Dalej.
0: Nie można. Nie pomijamy.
5: A nie można. Kurde?
0: No dobrze. Roślina.
5: Konwalia.
1: Cześć, zobaczcie, jest jakiś kurde.
0: Sprawdźcie, jest jakaś znana osoba, która ma pseudonim kurde. Może jest. Bo odpowiedź padła, nie? Nie było dalej, odpowiedź padła.
1: Sztuczna mi podpowiada. Ha, wygląda na to, że urwałeś myśl. O jaką znaną osobę ci chodzi? No kurde, no chodzi mi o kurde.
0: Dobra, Kamil, dwa punkty.
1: Czekaj, zobaczę, czy jest jakiś raper. Raper kurde.
0: Może jest raper, który się nazywa kurde?
1: No, ja nikogo nie znam o nazwisku kurde.
4: Była taka
0: co
4: bajka kiedyś, kurdowie, ale
0: co,
4: to nie kurde.
0: Co my sprawdzamy?
1: Kurdowie byli.
0: Dobra, Kamil ma dwa punkty. Michał, w prawo, w lewo?
6: No to może niech już Antonina zdecyduje, dobrze?
0: O, Antonika, w co decydujesz?
4: Zdecyduję w lewo.
0: Dobrze.
4: Dobra, dziękuję. Uwaga. Postaram się dobrze tutaj wylosować. Maszyna losująca kręci się.
0: Taka literka jest na nauce jazdy. Litera L, L, 20 sekund. Uwaga, państwo.
6: Litwa.
0: Miasto.
6: Lizbona.
0: Tytuł filmu.
6: Lucifer.
0: Imię.
6: Laura.
0: Roślina.
6: Lilia.
0: Dobra, jeszcze ta lilia w czasie była. Okej, poprawiłeś się. Dobrze, sprawdzamy. 1, 2, 3, 4, 5. Jak jest tytuł filmu Lucifer? A wydaje mi się, że jest.
1: Ja myślałem, że ktoś powie lalka tak głośno ostatnio o tej lalce, nie?
4: No.
1: Jest oczywiście, jest i serial, jest i film. Proszę bardzo, Lucifer zapewnił ci prezent marzeń.
0: Czyli Michał, 5 do 2.
6: Serdeczne, bo dzisiaj mamy imieniny, to wspaniały prezent.
0: O, 100 lat niechaj żyje dla naszego solenizanta. Gratulujemy do Kamila nagrody pocieszenia. Państwa miasta jutro po 8.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Mało punktów, ale kurde, jaka to była dobra gra.

0: to pas to jest bardzo ważna rzecz. Czasami dopinasz się, czasami się nie dopinasz. I tak to z tym pasem jest. Flinta i Zagrobelny, Wesce 2, 24 minuty po 8. Afera jest farmaceutyczna.
1: Tak, tak. No. W listopadzie, 1 listopada jest święto zmarłych, a u nas prochy już dzisiaj.
2: No panowie, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył kary o łącznej wartości ponad, właściwie prawie miliard złotych na 4 hurtownie farmaceutyczne. Wyobrażacie sobie?
0: No, czyli jakieś tam mafijne sprawy były, zaniżali ceny leków, czy tam zawyżali, żeby żebyśmy my wszyscy mieli w aptece drożej.
1: Dobrze, że nad wszystkim czuwa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i potrafi wymierzyć sprawiedliwość w pigułce.

0: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
1: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon Prime.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
9: Wracamy z prognozami pogody dla Białej Podlaskiej. Dzisiaj dużo słońca przez cały dzień, nieco więcej chmur jedynie w okolicach południa, ale całe popołudnie znowu będzie bardzo słoneczne. Termometry pokażą maksymalnie 21 stopni w trakcie dnia, a w nocy będzie tylko 6. No, w tym tygodniu już cieplej nie będzie, 21 stopni jeszcze jutro, w czwartek już 20 i do końca tego tygodnia bardzo podobne temperatury. Jedynie w środę trochę więcej chmur, ale jeszcze nie tych deszczowych. Od czwartku znowu bardzo słonecznie.
8: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
10: 8.30, News SK2, Anna Łobocka. Poranny pożar w Kostomłotach II pod Kielcami. Około 4 rano zapaliło się poddasze budynku mieszkalnego, mówi Marcin Bajur ze Świętokrzyskiej Straży Pożarnej.
11: Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. W działaniach udział bierze 6 strażackich zastępów.
10: Strażacy wciąż dogaszają pogorzelisko. To nieprawda, nie zaoferowałem im niczego, zapewnia Donald Trump. To po tym, jak portal Axios przekazał, że amerykański prezydent jest gotów na złagodzenie sankcji i uwolnienie zamrożonych irańskich środków.

0: Pamiętaj mnie.
1: Dobrze się składa, że ta sarsa jest w okolicach zawsze kącika odkurzającego, bo to chodzi o to, żeby pamiętać. A jak ktoś zapomniał,
2: to mu przypomnimy.
1: To my przypominamy te najważniejsze rzeczy, które się działy, o którym pisała prasa, o którym pisał internet, jeśli trafimy na taki rok, w którym już był internet. Jednak dzisiaj jednak prasa.
2: Wtedy internetu nie było.
1: Tak, nie.
2: Chyba. Ty, ja nie pamiętam, wtedy był internet, czy nie było?
1: No w każdym razie bardzo te odległe czasy dzisiaj, bo 92 rok mamy na tapecie. I proszę bardzo, jest taki nagłówek. Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Turkmenistanem. Podała Polska Agencja Prasowa 29 września 1992 roku.
2: I teraz pytanie, jak nam się z tym Turkmenistanem układa?
3: No stosunkowo, dobrze.

0: nie błądźcie, nie błądźcie, wchodźcie na sk2.pl do zakładki Wygraj.
1: Moja żona mówi, że na sofie jeść nie można. A my będziemy jedli na sofach i nie tylko, bo będą stoły, będą krzesła i będzie wypasiony obiad. To wszystko na Stadionie Narodowym już niedługo. Zapraszamy na obiad razem z Radiem SK2.
2: Mamy naszą jakby specjalistkę w dziedzinie kulinariów.
1: Ona Daria wpadnie w piątek jeszcze.
2: Tak, Daria Ładocha wpadnie w piątek i ona też zaproponowała 10 zup i 10 drugich dań, na które możecie zagłosować w plebiscycie najfajniejszy polski obiad.
1: Pytanie do Antoniny, na co masz dzisiaj ochotę? Zrazy wołowe bardziej, czy może łazanki z kapustą i grzybami?
3: Ja bardziej łazanki.
1: Łazanki jednak. Do dzisiaj nie wiem, jak to
3: Team
1: się
3: Vega
1: robi.
3: Jestem.
2: A ja łazanki zawsze z mięsem jadłem, o proszę bardzo, ale można też swoją propozycję dołożyć, jeśli się zgłosicie, a do zgarnięcia fajne rzeczy.
1: No, w środę, czyli jutro, kolejna osoba dostanie bilet na Narodowy, 500 zł kieszonkowego i jeszcze hotel wypasiony. Wow, no wszystko w pakiecie, tak więc zgłaszajcie się na sk2.pl. SK

0: Gdy mamy ciekawostkę ornitologiczną, tak to trzeba o niej mówić, nieważne jaka godzina. 8:54 dokładnie.
1: Posłuchajcie, żyje na świecie takie ptaszysko, które ma na imię Dzięcioł i ten Dzięcioł potrafi stukać. Nawet
0: walić!
1: Stukać, walić, pukać nawet 20 razy na sekundę w drzewo oczywiście.
0: Co więcej, on to robi 1000 razy dziennie.
1: Do tego, to jest najlepsze, bo posłuchajcie, wyczytałem, że jego język jest tak długi, że część aparatu, która go obsługuje, ten język, biegnie wokół czaszki.
0: Czyli jakby reasumując, mamy ptaka, no ptaszka, który cały dzień stuka, ma bardzo długi język i najwyraźniej nie zna pojęcia zmęczenia.
2: No to chłopaki, wy się cieszcie, że Dzięcioł nie ma Tindera, no bo wyobrażacie sobie, wasz gatunek z Dzięciołem, no nie miałby wtedy żadnych szans.
1: Nie będę się kłócił z tym.

0: pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
0: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
0: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
0: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
5: Autopromocja.
0: Reklama.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
0: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
14: Jeżeli tylko wierzyć prognozom pogody, to dzisiejszy dzień będzie bardzo słoneczny w Białej Podlaskiej. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 stopni, a temperatura odczuwalna powinna być jeszcze trochę wyższa właśnie przez to obecne słońce cały czas nad naszymi głowami. Jednak już w nocy temperatura szybko spadnie, tylko w okolice 6 kreski na plusie. W tym tygodniu cieplej już nie będzie, maksymalnie też jutro jeszcze 21 stopni, od czwartku około 20, ale cały czas dużo słońca.
13: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
15: Jest 9 News SK2. Anna Łobocka. Sąd rodzinny zajmie się dzisiaj sprawą 13-latka. Chłopiec z powiatu wąbrzeskiego przyznał, że chciał zaatakować bagnetem innych uczniów w swojej szkole. O szczegółach nasza reporterka Marta Łazarska.
16: Treść tych wyjaśnień nie jest na ten moment znana. Wiemy na pewno, że czynności przeprowadzone przez policję trwały przez cały poniedziałek. 13-latek na ten moment znajduje się w policyjnej izbie dziecka. Policja jeszcze wczoraj wieczorem dostarczyła do sądu rodzinnego materiały z wczorajszych czynności.
15: Obniżki na stacjach jeszcze nie teraz. Rekordowe ceny paliw na rynkach światowych utrzymają się przez pewien czas, mówi premier. Donald Tusk zwrócił uwagę na sytuację międzynarodową.
17: Ceny paliw na stacjach benzynowych zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych osiągają dzisiaj de facto rekordowe poziomy. Nasze marzenia o pokoju zarówno w Ukrainie, jak i na Bliskim Wschodzie nie wystarczą, żeby te konflikty się zakończyły.
15: Szef rządu przypomniał, że obecnie na podpis prezydenta czeka ustawa wprowadzająca podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
17: I wtedy będziemy mogli wprowadzić znowu, tak jak kilka miesięcy temu, te ceny regulowane. A więc państwo będzie decydowało, a nie stacja benzynowa, o tym, że ceny są niższe o tyle, o ile my dołożymy pieniędzy z tych nadzwyczajnych zysków.
15: To drugie podejście do wprowadzenia ustawy. Wcześniej prezydent skierował przepisy do Trybunału Konstytucyjnego. Pacjent trafi do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Mowa o Polaku, który zostanie przetransportowany z Filipin wojskowym samolotem medycznym. Mężczyzna trafił tam do szpitala po ciężkim wypadku na skuterze.
18: Szpital w Białymstoku wyśle po pacjenta specjalną karetkę na warszawskie Okęcie, informuje rzeczniczka prezydenta miasta Urszula Bowblej.
19: Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego profesor Jan Kochanowicz zadeklarował, że szpital wyśle karetkę po pana Piotra na lotnisko i że zostanie on przyjęty na szpitalny oddział ratunkowy.
18: Placówka zastrzega jednak, że o dalszym leczeniu będzie mogła powiedzieć więcej dopiero po przylocie mężczyzny do Polski.
15: O czym informował Mateusz Gołębiewski.
0: SK2 News Biała Podlaska.
14: I Bartek Ważny, wczoraj na Lubelszczyźnie zawyło ponad 600 syren. Docelowo do końca roku ma być ich 1000. System jest stale rozbudowywany. Obecnie trwa montaż i programowanie 326 nowych urządzeń.
5: To są syreny w pełni cyfrowe, 326 jest w trakcie montażu, więc tak naprawdę z każdym dniem te luki wypełniamy w pierwszej kolejności w terenach przygranicznych i w tych miejscach, gdzie były duże braki.
14: Zapowiada wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. Wczoraj po południu syreny uruchomiono we wszystkich powiatach województwa lubelskiego.
20: 3 minuty po godzinie 9:03, nawet można już by powiedzieć. Kinga Baryga, dzień dobry, witam i zapraszam do słuchania najlepszych polskich hitów. Dzisiaj 29 dzień września, a to oznacza, że dzisiaj obchodzimy dzień kawy. Warto świętować, kawkę śmiało można wypić, a ja do tego tematu kawy będę jeszcze wracać. A tymczasem gram Igor Herbut i Wkręceni, Nie ufaj mi, to na dobry początek godziny 9:00. Zapraszam.

Enej i Lili. Oni pobudzają nas doskonale o poranku, niezależnie czy jeszcze jesteście w domu, czy w samochodzie, czy już na przykład przy biurowym biurku. W Radio SK2 gramy Wam oczywiście najlepsze polskie hity, ale wiem, co jeszcze potrafi nas pobudzić. Jest to oczywiście kawa, dzisiaj jej dzień świętujemy, więc warto o tej kawie trochę porozmawiać i powspominać, ale zanim ja Wam trochę rzeczy o tej kawie opowiem, to przychodzę do Was z takim pytaniem. Jak wygląda Wasz taki najlepszy rytuał picia kawy? Dajcie znać na Messengerze Radio SK2. Czekam na Wasze wiadomości, mogą być też zdjęcia, mogą być głosówki, a ja już sobie tutaj naszykowałam kilka kubków Radia SK2, takich pięknych, czerwonych, z których ta kawa będzie smakowała jeszcze lepiej. No to co, wypiszecie, jak wygląda Wasz rytuał picia kawy, a ja gram dalej. Już teraz Bajm i płynie w nas w gorąca krew. SK2. Choć niektórzy mogliby powiedzieć, że kawa płynie.

Jak? Ania Karwon, w to mi graj w Radiu SK2, a już teraz przychodzimy do Was z nowością, która pojawiła się na naszej playliście Radia SK2. To Roxy i Jesień trwa bez końca. To najnowszy numer właśnie tej artystki, która rzeczywiście pokazuje, że ta końcówka lata to jest idealny moment do tego, żeby opowiedzieć o miłości i wspólnie spędzonym czasie. Swoją drogą bardzo ciekawe jest to, że teledysk tutaj, który jest właśnie do tego numeru, został nakręcony w Stanach Zjednoczonych i w tym teledysku Roxy pojawia się w sukni ślubnej, którą miała na sobie podczas swojego ślubu. Warto ten teledysk obejrzeć, ale warto też tego numeru posłuchać, dlatego już teraz gramy Wam go w Radiu SK2. Roxy i Jesień trwa. Miłego słuchania. SK.

0: Rotary na jednej z dzikich plaż, tak wam gramy w Radiu SK2, 21 minut przed godziną 10. A jakby tak spojrzeć na to, co wysłał nam Artur, to można by było powiedzieć, że na jednej z jabłonek. Artur napisał, że jego rytuał picia kawy dzisiaj wygląda tak, że pije kawę w pracy na wysokości. Wysłał zdjęcie, można by powiedzieć, że z czubka jabłonki, bo właśnie w jego sadzie trwają aktualnie zbiory. Pozdrawiamy cały Karczew i całą okolicę i wszystkich tych, którzy te jabłka zbierają. No, zbiory w pełni. Piękna pogoda, piękna muzyka. Czy mogłoby być lepiej? Brakuje tylko kubka Radia SK2. I ten kubek, Arturze, trafia właśnie do ciebie. Pozdrawiamy was serdecznie i gramy dalej kolejne najlepsze polskie hity. A wam przypominam, że wy również możecie napisać, jak wygląda wasz rytuał picia kawy dzisiaj. Mam kubki, którymi bardzo chętnie się podzielę.
1: SK2. Autopromocja.
2: Na grzyby!
1: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
1: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski. Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wędlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
1: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 10. Dzisiaj 29 dzień września, dzisiaj dzień kawy, więc ja pytam was, jak wygląda wasze rytuał picia kawy? Dajcie znać, piszcie na Messengerze Radia SK2. Mam kubki, którymi się bardzo chętnie podzielę, a z nich podobno kawa smakuje jeszcze lepiej. A do tej kawy mam oczywiście najlepsze polskie hity, które będę wam grała po godzinie 10. Będzie Sylwia Grzeszczak, ale będzie też Dawid Kwiatkowski i Margaret.
1: Reklama.

0: Zapotyko Max.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: I po reklamie.
9: Przed nami pogodny i całkiem ciepły wtorek, więc sprawdźmy, jak aura rozłoży się na najbliższe godziny. W ciągu tych godzin w Białej Podlaskiej temperatura wyniesie około 14-15 stopni. Niebo będzie częściowo zachmurzone, ale zza chmur powinno wychodzić słońce. Na opady się nie zanosi, więc śmiało możecie korzystać z tej pięknej jesiennej aury. Wiatr będzie umiarkowany, chwilami nieco mocniejszy. To jednak dopiero początek ocieplenia, a z każdą kolejną godziną zrobi się wyraźnie cieplej.
10: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Tragedia w Jaworznie. Nie żyje 69-latek. Trzy osoby zostały zatrzymane. Wszyscy wspólnie wcześniej pili alkohol, mówi Justyna Wiszowaty z miejscowej policji.
11: Pomiędzy uczestnikami spotkania miało dojść do sprzeczki, w trakcie której 69-latek został ugodzony ostrym narzędziem, w wyniku czego zmarł.
10: Zatrzymani są właśnie teraz doprowadzani do prokuratury. Podejrzani są ci sami hakerzy. Do trwającego już śledztwa została dołączona sprawa kolejnego wycieku danych pacjentów z bazy prywatnej firmy, ustalił w prokuraturze nasz reporter. Chodzi o cyberatak na firmę Cubusoft, która tworzy oprogramowanie do zarządzania dokumentacją medyczną. O wycieku z tej bazy poinformowała jedna z placówek w Inowrocławiu. Szczegóły zna Mateusz Chłystun. Powiedz, co dotychczas ustalili śledczy.
12: Według ustaleń Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości za atak i kradzież danych odpowiada ta sama grupa hakerów, która w sierpniu wykradła identyczne treści z baz firmy MyDoctor i która pozostaje nieuchwytna. Śledczy na razie nie mówią o skali tego wycieku. Z zaatakowanego oprogramowania korzysta także m.in. grupa Enelmed, która poinformowała, że wyciek może dotyczyć około 3% jej pacjentów. Resort cyfryzacji zapowiedział tymczasem nowe przepisy, które mają wymusić m.in. obowiązkową certyfikację i limity przetwarzania danych medycznych przez prywatne firmy.
13: Słuchacie raportu w SC Rock.
10: Warmia i Mazury kuszą turystów. Właśnie teraz rusza generowanie warmińsko-mazurskich czeków turystycznych. To 300 zł dopłaty na jesienny wypad, mówi wicemarszałek Warmii i Mazur Robert Turlej.
14: Dzięki temu mamy nadzieję, że ten sezon turystyczny nam się wydłuży i dzięki temu też baza turystyczna zwiększy swoje przychody.
10: Szczegóły znajdziecie na stronie czekwarmiamazury.pl.
15: SK2 News Biała Podlaska.
9: I Michał Perzanowski, terytorialsi z pododdziału w Bezwoli zakończyli jesienny poligon. Ćwiczyli marsze kondycyjne, działanie w terenie oraz funkcjonowanie w samodzielnie przygotowanych obozowiskach. Z kolei Akademia Bialska zaprasza 9 października uczniów szkół średnich na Dzień Inżyniera.
16: Jest to wyjątkowe wydarzenie skierowane do młodzieży pod tytułem Zaprojektuj swoją przyszłość.
9: Mówiła Bogumiła Zadrożniak z Akademii Bialskiej. Więcej szczegółów na stronie uczelni.
17: 2,5 minuty po godzinie 10. Radio SK2 gra dalej. Najlepsze polskie hity grają dzisiaj. Dzień kawy. Czekam na Wasze informacje. Gdzie Wy dzisiaj swoje kawy pijecie? Dajcie znać na Messengerze Radia SK2. A już teraz Sylwia Grzeszczak i Dżungla. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Podlaska.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to?

0: Proszę bardzo, na co komu dziś Lady Punk? Tak wam gramy w Radiu SK2. 15,5 minuty po godzinie 10. Jako, że już po 10, śniadanie zjedzone. Trochę na te maile zdążyliście odpisać w pracy. No to moi drodzy, czas na przerwę, czas na kawę. Bądźcie jak Weronika, nasza słuchaczka Weronika, która napisała tak. A ja kawkę dzisiaj piję w przychodni, w pracy. Niestety dyżur od 8 do 18. Nowy kubek na poprawę humoru by się przydał. No, powiem ci szczerze, Weronika, że jak ja patrzę na ten twój, który mi wysłałaś, taki bardzo jesienny, z pięknymi grzybkami, dynią, listkami, no to powiem szczerze, że ja proponuję zamianę. Ty mi oddasz swój, ja ci dam kubek Radia SK2. Możemy się tak umówić? Jeśli tak, to proszę bardzo, kubek Radia SK2 trafia w twoje ręce, a my gramy dalej kolejne najlepsze polskie hity. Już teraz Lanberry i Trips, dzięki, że jesteś. Dzięki, że jesteście, drodzy słuchacze, ale też dzięki, droga kawo, że jesteś i nas pobudzasz.
1: SK2.

0: Kaśka Cerekwicka i na kolana. Tak wam gramy w Radiu SK2, 26 minut po godzinie 10. A już teraz, moi drodzy, specjalnie dla was...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Cofamy się w czasie, do roku 1986, bo to właśnie wtedy powstał ten numer. To był taki przełomowy moment w życiu tego artysty, Andrzeja Rybińskiego, bo właśnie o nim mowa i o numerze Nie liczę godzin i lat. Wtedy przed stworzeniem tego numeru rozpadł się jego duet, rozpadła się też miłość, stracił wiarę w muzykę i w siebie, ale właśnie wtedy pojawiła się ta melodia, a z nią te słowa. Nie liczę godzin i lat. No, rzeczywiście piosenka odmieniła życie Andrzeja Rybińskiego i pomogła mu otworzyć całkowicie nowy rozdział. To jest wielki hit PRL-u, który Polacy śpiewają aż do dzisiaj. No to co? Posłuchajmy razem. Andrzej Rybiński, Nie liczę godzin i lat w Radio SK2.

Bro i wychowane w Polsce, tak właśnie gramy wam w Radio SK2. Dzisiaj dzień kawy i wokół kawy kręci się w sumie, kręcą się wszystkie tematy. No i okazuje się, że są pewne badania, które pokazują, że picie kawy wcale nie jest takie złe i niesie za sobą wiele korzyści zdrowotnych. Na przykład kawa pomaga schudnąć, kawa nas pobudza, kawa nie odwadnia, ale także kawa opóźnia odczuwanie zmęczenia i poprawia koncentrację. Dodatkowo poprawia zdolności wysiłkowe. Jak się okazuje, ta kofeina wcale nie jest tak

0: kazła i w odpowiednich ilościach niekoniecznie nam szkodzi, a wręcz pomaga. Na przykład funkcjonować w pracy. A że godzina jeszcze wczesna i musimy przetrwać, bo to dopiero wtorek, no to proszę Państwa, proszę śmiało iść po kawę, a ja za chwilę wracam do Was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami. Będzie coś od Sanach, ale będzie też coś od Patrycji Markowskiej.
1: SK2. Reklama.
2: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
3: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
4: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
5: Play. W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
6: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
14: I po reklamie.

0: Kombi, kochać cię za późno, tak kończymy godzinę 10. O 11 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a później kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Roxana Węgiel, ale będzie też Oskar Cyms.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie.
4: Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
16: I po reklamie.
17: Cyrkowa aura będzie dziś zdecydowanie po cieplejszej stronie, a najlepsze dopiero przed nami. Temperatura wzrośnie do około 16-17 stopni, jeśli mówimy o godzinach około południowych. Słońce będzie przeplatać się z niewielkim zachmurzeniem, a deszcz pozostanie poza naszym regionem. Wiatr powieje umiarkowanie, momentami trochę mocniej. Termometry nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa, natomiast w kolejnych godzinach temperatura będzie nadal rosła i zbliży się do 20 stopni.
18: Jest 11. News SK2. Anna Łobocka. Miał trudności w nawiązywaniu relacji, ale nie wykazywał agresji. Kuratorium bada sprawę 13-latka, który planował atak w szkole w Książkach w Kujawsko-Pomorskiem. W placówce, do której chodzi chłopiec, przeprowadzane są rozmowy z uczniami. O szczegółach Dawid Olszewski.
19: W szkole z uczniami rozmawiają psycholog, pedagog specjalny i inni specjaliści. Chodzi przede wszystkim o to, żeby ich uspokoić i zapewnić im wsparcie.
20: Część uczniów i ich rodziców nieco się tym faktem przeraziła. W związku z tym dyrekcja stara się tłumaczyć, że mogą być spokojni.
19: Zaznacza Ewa Podgórska z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. 13-latek był już wcześniej objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
20: Trudno nawiązywał relacje, no był bardzo zamknięty w sobie i stąd zainteresowanie szkoły wcześniej. Do tej pory nie przejawiał żadnych agresywnych zachowań.
19: W jego plecaku znaleziono bagnet, a w mieszkaniu tasek. Wcześniej chłopiec miał uśmiercić kilka kotów.
18: 13-latek przebywa teraz w policyjnej izbie dziecka. Premier liczy na podpis prezydenta, to pod przyjętą przez parlament ustawą o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Pieniądze z tej nadzwyczajnej daniny miałyby sfinansować kolejny program na wzór CPN i obniżyć nieco szybujące ceny na stacjach. Prezydent zaproponował tymczasem swój program pod nazwą PKN, czyli paliwa kosztują normalnie. Donald Tusk na sprawę patrzy krytycznie.
21: Upór ze strony Pałacu Prezydenckiego będzie kosztował ludzi kolejne tygodnie bardzo wysokich cen na stacjach benzynowych. I bardzo bym chciał, żeby decyzje prezydenta jednak służyły ludziom, nie muszą służyć rządowi.
18: Decyzję o ewentualnym wecie prezydent ma podjąć jeszcze w tym tygodniu. Poważny wypadek i wielokilometrowy korek na A4 w Małopolsce między węzłami Kraków-Balice, Kraków-Bielany w kierunku Katowic. Zderzyły się 4 osobówki, 1 osoba została ranna. Korek w miejscu wypadku ma około 10 km. Utrudnienia na A4 są też w Trzebownisku między węzłami Rzeszów-Północ i Rzeszów-Wschód. W kierunku Krakowa z powodu awarii ciężarówki przejezdny jest tylko jeden pas ruchu.
1: SK2 News, Biała Podlaska.
17: I Michał Perzanowski, bialski naukowiec, otrzymał ponad 1,5 miliona złotych na badania. Profesor AWF Maciej Płaszewski otrzymał grant badawczy w programie Nauka dla Rozwoju Społeczeństwa. Jego projekt nosi tytuł Badanie implementacyjne pakietów interwencji rehabilitacyjnych WHO. 8 kroków do tańca to bezpłatne zajęcia Fundacji Wytwórnia Talentów z Białej Podlaskiej. Projekt skierowany jest także do początkujących, a zajęcia ruszają 5 października.
7: Bezpłatny program promujący.
17: Mówiła Monika Popielewicz, prezeska fundacji.
0: Blisko 3 minuty po godzinie 11. Radio SK2, najlepsze polskie hity. Wszystko się zgadza i gramy. Sylwia Wiśniewska i 12 West to na dobry początek. Kinga Baryga, witam i zapraszam. We'll be right back.

0: 13 lat temu, dokładnie w 2013 roku powstał ten numer, Patty i Zabiłeś tę miłość, nie ma nas. Tak wam gramy w Radiu SK2, bo u nas możecie usłyszeć zarówno te najnowsze numery, ale także te starsze, te, do których macie sentyment. I już teraz myślę, że jeden z tych wam właśnie zagramy. Baim i Lola Lola w Radiu SK2.
1: SK2.

Ania Dąbrowska i Serce Niesługa, 26 minut po godzinie 11. Ten numer znacie już doskonale, ale przychodzimy do nas z nowością. Na naszej playliście Radia SK2 pojawiła się nowość od Artura Rojka, Mirafiori, którą gramy wam już teraz. Miłego słuchania. SK

0: Numer wiekowy, choć bardzo, ale to bardzo aktualny. Stanisław Sojka i Tolerancja. Tak wam gramy w Radiu SK2, 36 minut po godzinie 11. Gdyby pytały się wasze dzieci, gdybyście wy pytali się waszych dzieci, kim chciałyby zostać, no to zazwyczaj pojawia się odpowiedź, że influencerami. Ale myślę, że ludzie po 30 mogliby na to pytanie odpowiedzieć inaczej. Około 30, może powiedzmy sobie tak. Grzybofluencerzy to nowy zawód, nowy kierunek. Okazuje się, że właśnie grzybofluencerzy podbijają internet. No, skala zasięgów i popularność grzybiarzy rośnie i to bardzo. Mamy aktualnie duży wysyp grzybów. No, okazuje się, że w tym sezonie grzybowym TikTok, Instagram zapełniają się filmami z wypraw do lasu. No bo grzybiarze pokazują swoje znaleziska, chwalą się pełnymi koszykami i nawet, tak, zdarza się, że zdradzają, gdzie tych grzybów szukać. Jak się później okazuje, te filmy osiągają milionowe zasięgi. No i co najciekawsze, jeden z twórców zebrał w sezonie aż, nie mówimy tu o grzybach, absolutnie nie, 76 milionów wyświetleń. No dlatego właśnie powstało określenie grzybonfluencerzy, czyli twórcy, którzy z grzybobrania robią regularny content. No co ciekawe, jak się okazuje, ci grzybonfluencerzy nie cieszą się jeszcze dużą popularnością wśród firm, które chciałyby z nimi współpracować, ale kto wie, może to się zmienić. Może jakaś firma z koszami wiklinowymi się do nich odezwie. Tylko mnie zastanawia jedna rzecz. Jaki będzie content poza sezonem?
1: SK2. SK2.
0: Może po prostu wtedy będą różne dania z grzybów?
2: Autopromocja.
3: Pomidorowa czy żurek?
4: Rosół czy barszcz?
3: Chabowy czy mielony?
4: Pierogi albo bigos?
3: Które danie jest najsmaczniejsze?
4: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
3: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
5: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach?

0: opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemne Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Canal Plus.
6: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło i Nie lubię cię. My za to was bardzo, ale to bardzo lubimy i gramy wam najlepsze polskie hity. Takie wrócą do was po godzinie 12, ale po godzinie 12 także Kamil Nosel. On spowoduje, że naprawdę mogą nas wszystkich boleć brzuchy od śmiania się. No bo Kamil Nosel wkręca w Radio SK2. Przypominam, że cały czas możecie się zgłaszać sk2.pl, tam wysyłacie swoje zgłoszenia, a my po godzinie 12 zobaczymy, kogo i w jakim temacie wkręcił Kamil Nosel.
1: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
3: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na ciebie.
6: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
5: Spotkajmy się w Biedrze.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Jeśli ktoś planuje dziś wyjść na miasto, pogoda szykuje całkiem sympatyczne warunki. W Białej Podlaskiej temperatura sięga 18 stopni, ale w jej szczytowej formie dobije nawet do 21. Zapowiada się sporo słońca, choć na niebie pojawiają się także chmury. Parasole raczej się nie przydadzą, bo opady dziś nie są przewidywane. No chyba, że ktoś gdzieś wylatuje. Wiatr będzie umiarkowany z nieco silniejszymi porywami, a to jeszcze nie koniec ocieplenia, bo najcieplejsza część dnia dopiero przed nami.
12: Jest 12. News SK2. Jakub Koniaczkowicz. Opiekunka trafiła do szpitala. 11 dzieci ma lekkie stłuczenia i obtarcia. Zaczynamy od wypadku w Osowcu, niedaleko Grodziska Mazowieckiego. Autokar wiozący uczniów podstawówki wjechał w ciężarówkę przewożącą koparkę.
13: Autokar prawym przodem był wybity w samochód ciężarowy tuż za jego kabiną na wysokości przewożonej na samochodzie ciężarowym koparki.
12: Mówi Rafał Łyszkowski ze Straży Pożarnej w Grodzisku. W Grodzisku Mazowieckim autokarem jechało 30 uczniów z podstawówki w Adamowiźnie. Droga w miejscu wypadku, to ulica Mazowiecka w Osowcu, jest zablokowana. Dokładne przyczyny wypadku wyjaśni policja. W Grzęsce na Podkarpaciu trwają główne uroczystości pogrzebowe księdza Stanisława Zbojnowicza. 67-letni kapłan archidiecezji przemyskiej zginął w ubiegły czwartek w wyniku ataku na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Na pogrzeb do tej niewielkiej podkarpackiej miejscowości zjechały tłumy ludzi, którzy opłakują zmarłego księdza.
14: Był bardzo dobrym człowiekiem, tych uchodźców go przyjmował.
15: Był dobrym człowiekiem jako ksiądz. Trzeba wybaczać zło dobrym zwyczajem.
12: Przypomnę, w czwartek rano 31-letni Ichor M. zaatakował nożem zmarłego księdza oraz 4 inne osoby. Pozostali poszkodowani trafili do szpitali. Nagły pożar i ewakuacja w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Elblągu. Trzeba było ewakuować 30 podopiecznych.
16: W jednym z pokoi doszło do nagłego zapalenia się nieznanej substancji. Na miejscu trwają czynności policjantów, strażaków.
12: Mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Nikt nie ucierpiał, podopiecznym zapewniono schronienie. Na okoliczności i przyczyny pożaru badają służby.
10: SK2 News, Biała Podlaska.
17: I Michał Perzanowski. Bielczanie będą mogli skorzystać z dopłat do wypoczynku w regionie. Zbliża się druga tura naboru na lubelski czek turystyczny. Szczegóły i zasady dostępne są na stronie lubelskiczekturystyczny.pl. Projekt Dobre Życie to z kolei warsztaty Fundacji Wytwórnia Talentów. Uczestnicy porozmawiają m.in. o relacjach, pracy, zdrowiu i tym, co nadaje życiu sens. Spotkanie odbędzie się 9 października, a liczba miejsc jest ograniczona.
18: Warsztaty dotyczą dobrego życia.
17: Mówiła Anna Matuszewska, organizatorka.
0: 2,5 minuty po godzinie 12. Dzień dobry, witamy Jakuba na naszym tutaj posterunku Radia SK2.
19: Dzień dobry.
0: Dobrze się czujesz? Jesteś szczęśliwym człowiekiem?
19: Jest super.
0: Fajnie, bo się zobaczyliśmy, prawda?
19: Jest wszystko git, chłopaki dobrze robią.
0: Dobrze, a za chwilę Nosel wkręca w Radiu SK2, więc słuchajcie nas uważnie. A już teraz najlepsze polskie hity, które wam gram. Emo i Nie mówiła nic. To na dobry początek.
20: Bez reklam. Jeden po drugim.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Edyta Bartosiewicz i tatuaż 15,5 minuty po godzinie 12. Jako, że 12 to czas na Kamila Nosela, bo Nosel wkręca w Radio SK2. Józefa dzisiaj wkręca. Sprawdźmy, jak to wkręcanie wyglądało, ale przypominam też Wam, że możecie zgłaszać się na profilu na stronie sk2.pl i tam kręcić kogoś znajomego właśnie za pośrednictwem Kamila Nosela. A już teraz Nosel wkręca Józefa.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Słucham. Czy do pani Józefy ja się dodzwoniłam?
3: Tak.
2: Moje uszanowanie, Geowłókni na hali, telefonuję z sanatorium, bo pani była u nas w zeszłym miesiącu, z tego co widzę. I teraz tak, na kiedy pani może kosz do nas wysłać, proszę pani, bo mamy od pani te odpady, jeśli chodzi o pożywienie.
3: Jaki kosz? Nic nie rozumiem.
2: No kosz na bioodpady, proszę pani, bo pani nie jadła wszystkiego, co zakontraktował Narodowy Fundusz Zdrowia.
3: Ale kto powiedział, że ja nie jadłam?
2: No tutaj mamy, proszę pani, odpadki po pani i dlatego mówię, no długo tego nie możemy trzymać, tylko musimy to zutylizować, więc dzwonię do pani, proszę pani, bo po pani jest trochę tych odpadków.
3: Jakie odpadki? Ja nic nie zostawiam.
2: Już mówię, proszę pani, trochę chleba mamy, mamy trochę, proszę pani, sera, masła.
3: Chleba to ja jadłam tylko kromkę, bo no. Więcej nie jadłam.
2: A widzi pani, a Narodowy Fundusz Zdrowia pani gwarantował 3 kromki i tu już mamy odpad, proszę pani, więc musimy to zutylizować.
3: No a to proszę wyrzucić, no to po co mi
2: no
3: to?
2: No dobrze, no widzi pani, i tutaj jest w kropce, bo nie mamy kontenera, proszę pani, pod to.
3: No to co, no. Ja mam kontener dać?
2: Dlatego bardzo bym poprosiła, może pani na adres naszego sanatorium wysłać kontener, ten czarny, żeby, proszę pani, śmieciarka mogła go odebrać?
3: Ale skąd ja mam wziąć kosz na śmieci?
2: A niech pani pójdzie do Budowlanego i kupi, tam jest taki czarny, proszę pani, 120-litrowy.
3: Panie, a gdzie ja tutaj znajdę sklep? Ja nie mam żadnego pojęcia, czy pani jest naprawdę umysłowo chora, czy pić pani ze mnie głupie.
2: Ale proszę pani, procedura odpadów jest następująca, że my te bioodpady musimy do czarnego wyrzucać, a wtedy śmieciarka to odbierze, bo inaczej nie odbierze, bo się obrażają.
3: Pierwsze w życiu się z takim czymś spotykam. Od 40 lat jeździłam do sanatorium, nigdy takich bzdur nie słyszałam, jak dzisiaj.
2: To może inaczej, to może inaczej. Może ja bym do pani wysłała te śmieci, a pani by sobie wyrzuciła u siebie.
3: To chyba tylko trzeba do telewizji dać, przysięgam.
2: No, proszę pani, niestety takie mamy zasady, ja tego nie przeskoczę. Od roku, proszę pani, cuda się dzieją w tym temacie.
3: Nie wiem, naprawdę ja nie wiem, co pani ma zrobić, bo ja takie rzeczy nie mam.
2: Dobra, to wyślę do pani, dobra? Pani sobie już tam sama tu zrobi, co będzie pani będzie chciała, dobra?
3: Dobra.
2: Dobra, no to w tym wszystkim pomoże też Marlena.
4: Cześć, babcia, zostałaś skręcona w Radio SK.
3: Dostaniesz tylko przyjdziesz, no tak. Ja ci tu uszykowałam jajka, rzuka, ja gumę ci teraz wszystko. To w kibie i ma tę posługę.
1: Nosel wkręca.

0: Jugopolis. Paweł Kukiz, miasto budzi się 29 minut po godzinie 12 w Radiu SK2. A już teraz, moi drodzy, coś, na co wszyscy czekali, czyli...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Jako że wehikuł czasu, to przenosimy się do roku 1980, bo to właśnie wtedy wykonała właśnie ta artystka ten numer na festiwalu w Opolu i wywołała ogromne wrażenie, zrobiła ogromne wrażenie na publiczności i jurorach. Mowa o Izabeli Trojanowskiej i o numerze Wszystko, czego dziś chcę. Odważny, stanowczy i taki, który zostaje w głowie. Izabela Trojanowska i Wszystko, czego dziś chcę już teraz w Radiu SK2.

0: Liwka i poza tobą nic, tak wam gramy w Radio SK2. Swoją drogą, ten numer aktualnie znajduje się na miejscu 9 najnowszego notowania gorącej polskiej 20. Ale moi drodzy, wszystko może się zmienić. Jeśli ten numer wam się spodobał, to możecie na niego głosować. Wystarczy, że zajrzycie na stronę sk2.pl. Tam wejdziecie w zakładkę Gorąca Polska 20 i zagłosujecie na ten bądź na inny numer, bądź na inne numery, które wam się podobają. A już w piątek, w najnowszym notowaniu u Łukasza Zduńczyka, przekonamy się, czy ten numer rzeczywiście wyląduje na szczycie gorącej polskiej dwudziestki. Wszystko w waszych rękach, wchodźcie, głosujcie, sk2.pl. No a ja zapraszam na gorącą polską dwudziestkę już w piątek po 18 w imieniu Łukasza Zduńczyka.
1: SK2. Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
3: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,39.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jak niszczy się bohaterów i kreuje elity? Dowiedz się już w piątek, 2 października o godzinie 19. Zapraszamy na spotkanie autorskie z Leszkiem Żebrowskim i Wojciechem Sumińskim. Widzimy się w Białej Podlaskiej w sali pod kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Długiej 1. Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona. Pamiętaj, 2 października, godzina 19. Do zobaczenia na miejscu.
12: I po reklamie.

0: Ira i Wiara. Tak kończymy godzinę 12. Po 13 kolejne najlepsze polskie hity, ale te będzie Wam już grał najprzystojniejszy, z bardzo radiowym głosem, Kamil Kowalski. Zapraszam w jego imieniu, a ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia po krótkiej przerwie.
1: Autopromocja. Na grzyby!
2: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
11: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: 18, 47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
14: To ja też chcę. 24, 39.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.
16: Wrzesień będzie dziś próbował jeszcze trochę poudawać lato. Termometry pokażą dziś nawet 21 stopni, ale miejscami temperatura może być jeszcze wyższa. Zachmurzenie będzie umiarkowane, ale słońca nie powinno zabraknąć. Opady nie są przewidywane, więc pogoda powinna sprzyjać spacerom i aktywności na świeżym powietrzu. Wiatr pozostanie umiarkowany, chwilami mocniejszy. Do dzisiejszego maksimum temperatury będzie już naprawdę blisko.
17: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Tragedia na Słowacji. Uczeń zaatakował nożem koleżankę oraz dwie nauczycielki w szkole podstawowej na północy kraju. Jedna z kobiet zmarła, uczennica jest w stanie krytycznym. Prezydent Słowacji Peter Pellegrini złożył kondolencje i nie ukrywa, że jest głęboko poruszony tymi wydarzeniami. Jestem wstrząśnięty faktem, że to kolejny atak ucznia na nauczycieli i rówieśników. Agresja i atmosfera nietolerancji panujące w naszym społeczeństwie, podsycane w dużej mierze przez media społecznościowe oraz niestety przez niektórych polityków, dosłownie zatruwają przestrzeń publiczną i wpływają na zachowanie naszych dzieci w szkołach. Napastnik jest uczniem 8 klasy. Na miejscu pracują służby. Trwa wyjaśnienie szczegółów i motywów ataku. Szef rządu liczy na podpis prezydenta pod pakietem ustaw w sprawie budżetu na przyszły rok, w tym zmianami w podatku PIT. Zaproponowane w sierpniu zmiany podatkowe mają objąć około 3,5 miliona Polaków i przynieść im oszczędności sięgające nawet 3,6 tysiąca złotych rocznie na podatnika.
18: Biorąc pod uwagę obowiązki państwa wynikające także z potrzeb obronnych, z dużego wzrostu wydatków na zdrowie. Szukaliśmy sposobów jak najbardziej odpowiedzialnych. Na ten czas to jest to, co jest możliwe.
17: Mówił dziś przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk. Zmiany zakładają m.in. podniesienie pierwszego progu podatkowego do 130 tysięcy złotych przy zachowaniu 12% stawki PIT. Ruszyła pierwsza tura, rozeszła się błyskawicznie. Ruszył warmińsko-mazurski czek turystyczny. Bony dla pełnoletnich skończyły się w 3 minuty. Mówi Magdalena Rogowska, wiceprezes warmińsko-mazurskiej regionalnej organizacji turystycznej.
19: Tutaj na czeki przeznaczyliśmy 442 tysiące
8: 2500 zł i wygenerowanych zostało 1475 czeków.
17: W 9 minut natomiast rozeszły się bony dla seniorów. Przypomnę, czek turystyczny to 300 zł dofinansowania na co najmniej dwa noclegi w obiekcie biorącym udział w akcji.
4: SK2 News, Biała Podlaska.
16: I Michał Perzanowski, co oznacza alert zagrożenia atakiem z powietrza, jak się schować po usłyszeniu syreny oraz najważniejsze, gdzie schować się w razie potrzeby. Między innymi o tym informuje w swoich mediach społecznościowych Bialskie Starostwo. Urząd podaje dokładną listę punktów schronienia z podziałem na poszczególne gminy. Czy wśród naszych przodków byli przestępcy? Tego będzie można się dowiedzieć podczas spotkania genealogicznego w Białej Podlaskiej. Organizatorzy zapowiadają zaskakujące rodzinne historie. Spotkanie 8 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
19: Nie pytam, czy oglądałeś wczoraj mecz. Albo to, zapytam. To ja drugą połówkę odmówiłem.
17: Odmówiłeś.
19: To była bardzo dobra decyzja, bo dzisiaj wstałem mega wyspany, wczoraj Szwedzi. No co, zrobili nam kolejny potop, a Wesce 2 potop hitów. I to nie jeden, nie dwa, nie trzy, a ile ich tam teraz gramy?
20: Bez reklam. Jeden po drugi.
4: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
19: Dzisiaj jest dzień kawy. Może nasi piłkarze lepiej potrafią strzelać kawki niż bramki. Za chwilę sobie taką strzelimy tutaj, razem z wami w SC2. Dzień dobry, I love you, strachy na lachy.
21: Chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Kombi i pokolenie w SC2. Wy jesteście pokolenie kawoszy, czy nie? No i u mnie nie ma jednego chociażby znajomego, który by nie pił kawy, tak jak ja. Czas na wyznanie. Dzisiaj dzień kawy w Polsce obchodzimy. Ja wam muszę powiedzieć, ja kawy nie piję. Mówię serio, naprawdę. W życiu wypiłem może kilka. Ktoś zrobił, postawił przede mną. No to głupio było powiedzieć, ej, zabierzcie to. Ale podobno tracę coś ekstra. Tracę coś wspaniałego, więc zadanie dla was. Przekonajcie mnie, dlaczego warto pić kawę. Co jest w niej takiego ekstra? Co jest w niej takiego fajnego? Messenger Eski 2. Odpalam telefon też. 726-826-826. Przypomnę numerek. Przekonajcie mnie, że warto pić kawę. Potrzebuję mocnych argumentów, ale tak mocnych może jak wasza kawa.
1: SK2.
0: A może ktoś, tak jak ja, też nie czuje chemii z kawą, ale wszystko dzisiaj może się zmienić dzięki wam. Bajmy modlitwo o złoty deszcz w dziesiątce tylko najlepszych polskich hitów w SC2.

0: Dlaczego warto pić kawę? O to dzisiaj was pytamy w SC2.
1: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie i pozdrawiam. Dlaczego warto pić kawę? Dla mnie kawa to jest takie pobudzenie poranne do życia. Wypijam dwie kawy, zapalam papieroska. No i często, jeżeli pijemy kawę, to zięć ze mną pije gdzieś na wyjazdach, zawsze mówi: mama, kawa i szarlotka. I to tak wtedy też wspólna rozmowa. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
0: Czyli w sumie wszystko, czego tylko można chcieć. Mrozu.

0: piękne, tnące powietrze gitary. Hej, teksański w Radiu SC2. Ważne zmiany w PIT. Tutaj wszędzie patrzę na żółtych paskach informacyjnych. Rząd podnosi próg podatkowy i uderza w najbogatszych. Uderza w najbogatszych. No to teraz najbogatsi zaczną oszczędzać.
1: SK2. Reklama.
2: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
3: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
4: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60.

0: światłowód od Play. Śmiga, że hej!
1: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane wędliny Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego boczek wędzony i wędzony parzony Kraina Wędlin gwarancja smaku 18,90 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Świętuj z nami 35 lat.

0: at Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
1: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
2: Hot doga poproszę.
1: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
4: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
11: To ja też chcę.
10: 24, 30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.

0: Łowczyni gwiazd w SC2, czyli Cleo, a ja łowię wasze argumenty na 726-826-826. Dlaczego warto pić kawę? Dzisiaj akurat w Polsce obchodzimy Dzień Picia Kawy, a ja za nią za bardzo nie przepadam. W takim razie słucham.
1: Cześć, ja w sprawie picia kawy, więc tak, kawa potrafi być cudownie pobudzająca, mieć cudowny aromat, smakuje nieziemsko, ale tak naprawdę co tracisz? Powiem ci tak szczerze i od serca, tracisz uzależnienie i żółty nalot na zębach.
0: O.
1: Więc czy warto nauczyć się pić? Nie wiem, sam oceniam. Pozdrawiam, Ewa.
0: Oceniam, że kolor żółty jest kolorem ciepłym, zatem uśmiech pewnie też byłby pełen ciepła. A gorące, najświeższe informacje punktualnie o 14 już za chwilę w SC2.
2: Reklama.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Dużo dobrego.
7: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
10: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
7: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 18,47,12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
13: To ja też chcę. 24,39.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: No to teraz pora na najcieplejszy okres pogodowy w tej dzisiejszej prognozie. W Białej temperatura sięgnie do 20 stopni, ale niewykluczone, że lokalnie będzie o stopień wyższa. Niebo pozostanie przeważnie pogodne z okresowym zachmurzeniem. Deszczu nie przewiduje się, za to wiatr nadal będzie umiarkowany i momentami silniejszy. Później temperatura już tylko zacznie spadać, ale całe popołudnie zapowiada się spokojnie, bezdeszczowo i zdecydowanie łagodniej niż sugerowałby kalendarz.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Tłumy żegnały ofiary nożownika z opactwa w Jarosławiu. W Grzęsce na Podkarpaciu spoczął ksiądz Stanisław Zbojnowicz. Mieszkańcy wspominają go jako życzliwego człowieka.
18: Bardzo dobrym człowiekiem, tych uchodźców, bo przyjmował z Ukrainy.
19: To nie powinno się stać. Nie wiem, wybaczenie zawsze jest możliwe. Po prostu trzeba i modlić się tak samo za oprawców.
20: Ciężko przyjąć taką tragedię.
17: Do tragicznych wydarzeń, przypomnijmy, doszło w czwartek rano. 31-letni Ihor M. wszedł na teren klasztoru sióstr benedyktynek. Zaatakował nożem 5 osób, 4 mężczyzn i kobietę. Polskie starania na razie przepadły w TSUE. Unijny Trybunał odrzucił wniosek Warszawy o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy handlowej z blokiem państw Mercosur. Porozumienie to wywołuje ogromne emocje, bo wprowadza preferencje celne dla eksporterów produktów takich jak wołowina, drób nabiał czy cukier z Argentyny, Brazylii, Urugwaju i Paragwaju. Ale rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że rodzimi rolnicy nie są stratni, bo w zamian południowoamerykańskie kraje otworzyły swoje rynki.
1: Eksport polskich produktów do państw Mercosur w porównaniu z zeszłym rokiem wzrósł z 4,6 miliona euro do 5,9 milionów euro, a import zmalał w tym czasie.
17: Wniosek o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy był częścią skargi Polski na to porozumienie. TSUE wyda wyrok w późniejszym terminie. Niebezpieczna wspinaczka zakończyła się akcją strażaków. Dwóch młodych mężczyzn utknęło na kominie dawnej elektrociepłowni EC2 w Łodzi. 17- i 20-latek byli na wysokości około 15 metrów. Ratownicy bezpiecznie sprowadzili ich na ziemię.
2: Wchodzenie do takich obiektów powoduje bezpośrednie zagrożenie swojego zdrowia, jak i życia.
17: Przypomina Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej w Łodzi. W akcji brały udział dwa zastępy ratowników.
14: SK2 News, Biała Podlaska.
21: I Michał Parzanowski. Jesienne szkolenie zakończyli żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej spod oddziału w Bezwoli. Podczas poligonu sprawdzali m.in. kondycję, umiejętność działania w terenie oraz funkcjonowanie w przygotowanych przez siebie obozowiskach. Natomiast Akademia Bialska organizuje Dzień Inżyniera. Uczniowie szkół średnich będą mogli poznać ofertę kierunków technicznych. Szczegóły dostępne są na stronie uczelni.
22: W programie przewidziane są warsztaty i pokazy.
21: Mówiła Bogumiła Zadrożniak z Akademii Bialskiej.
23: Michale, Michale i Michalino, życzymy wam wszystkiego najlepszego. Tak, dzisiaj w kalendarzu, tak nam kalendarz mówi, że macie imieniny, dlatego też będą wam życzyć wszystkiego, co maj. Dawid Podsiadło, Sarsa, Kasia Kowalska, w sumie to mam takich 10 wykonawców.
24: 10 hitów.
25: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
23: To będzie nowość od Sanach. Zabiorę też was do wehikułu czasu. Pogrzebiemy trochę na półce z płytami Budki Suflera i wrzucimy też coś razem na ząbek. W końcu jest 14, 3 minuty już po. Brzuch puścił taki komunikat. Jedzonko, jedzonko. To czas zadbać o podwozie. Dawid Podsiadło.
26: Mało mi-

0: Tylko Ciebie pragnę, tylko Ciebie chcę. Tak śpiewają wszyscy, którzy są głodni i pędzą do domu na obiad. W SC2 serwujemy tylko najlepsze polskie hiciory. Rosół pomidorowa, żurek, schabowy, gołąbeczki. Tu nie ma złych odpowiedzi. Tu jest tylko głód, kochani. Na sk2.pl trwa głosowanie na najbardziej polski obiad. A kto zagłosuje, ten ma szansę, aby razem z nami na początku listopada jeść wspólnie z załogą SK2. Te zwycięskie smaki na samym Stadionie Narodowym w loży, i to VIP, a będzie wam gotować sama Daria Ładocha. Ona tak, ona z wami przygotowuje się do tej kulinarnej imprezy, i to w każdą sobotę w SC2. Ona z wami tam miesza, i to równo w tych garach, a jak ty zamieszasz i jak ty zagłosujesz w naszym plebiscycie na sk2.pl, to jutro, może o poranku, Artur Jarząbek i Dawid Wajda wykręcą numer do ciebie i powiedzą: ej, zapraszamy do VIP-owskiej loży na imprezę SK2. Do tego jeszcze nocleg my załatwiamy. Napoje, również muzyka na 100%. No i 500 zł dorzucamy kieszonkowego. Czyli co? SK2.pl, tam głosujecie na najbardziej polski obiad. Do wyboru zupka i drugie danie.
1: SK2.
0: I może zobaczymy się już na początku listopada na Narodowym. Daria Ładocha będzie gotować, a wy jedyne, co musicie tylko ze sobą przynieść, to apetyt. Na polskie hity Daria Zawiałow.

Już pod koniec dnia widzę obraz twój. Widzę miejsca, w których byłem. Widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk. To chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój. W pustej szklance pomarańcze to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: Phil Jak Anioła, głos w ST2 i słychać tutaj smyczki w tle i smyczki też będą za chwilę.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: No, obiecałem, że zajrzymy do albumu Budki Suflera w ST2, no i wyjąłem z naszej radiowej półki album, który znajduje się na honorowym miejscu, bardzo wysoko, aż drabinkę musiałem w sobie wziąć i pierwszy krążek wyjąłem z tej półki. Krążek Budki Suflera, który ma 51 lat. Cień Wielkiej Góry. A w tym cieniu jest taki samotny dom. I to jest numer, piosenka, która powstała w pośpiechu. Na szybko, jako wypełniacz do albumu. A mówią, że pośpiech jest złym doradcą, choć w tym przypadku to nie.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: To jest właśnie ten utwór, który brzmi jak jesienny wieczór, pusty dom i światło palące się tylko w jednym oknie. Ma ciężar ta muzyka. Jakby za chwilę miało wydarzyć się coś ważnego. I tak będzie. Budka Suflera jest taki samotny dom w SC2, do którego, mam nadzieję, dzisiaj nikt nie wróci.

0: Jak cichosza, to trzeba o tym głośno mówić. Gorące i polskiej dwudziestki drugie miejsce. Sanach i cichosza w Radiu SK2 głosujecie na sk2.pl. Cichosza również tutaj w kolorowych gazetach nie jest. Kategoria normalnie niewiara. Królowa Disco Polo, czytam, ma nowego męża. Magdalena Narożna z pięknych i młodych wzięła ślub z ukochanym ze szkolnych lat.
1: SK2.

0: Jak to mówią, stara miłość nie rdzewieje.
1: Reklama.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
1: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
1: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
1: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/na-firmy.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
12: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 18,47, 12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
17: To ja też chcę. 24, 39.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.

0: Artyści, trzeba przyznać, dyplomowani. Tak samo jak hity, które gramy w Radiu SK2. A 100% tylko polskiej muzy gramy. Za chwilę też punktualnie o 15 najważniejsze newsy, a w nich o handlu dyplomami.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49. A filet z piersi polskiego kurczaka z Lady, 14,99 za kilogram. Kaufland.
6: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
7: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
13: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
14: W biznesie jak w górach. Gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
15: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
16: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
17: 18,47,12.
18: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
18: To ja też chcę! 24,39.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Jak niszczy się bohaterów i kreuje elity? Dowiedz się już w piątek, 2 października o godzinie 19. Zapraszamy na spotkanie autorskie z Leszkiem Żebrowskim i Wojciechem Sumińskim. Widzimy się w Białej Podlaskiej w sali pod kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Długiej 1. Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona. Pamiętaj, 2 października, godzina 19. Do zobaczenia na miejscu.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Nowe utrudnienia na ulicy Długiej w południowej części miasta. Zaczęły się tam prace przy budowie kanalizacji deszczowej. Drogowców spotkacie na fragmencie od Podleśnej do Żwirki Wigury. Na miejscu zwracajcie uwagę na tymczasowe oznakowanie. Okresami odcinki ulicy Długiej mogą być całkowicie zablokowane. A za kierownicą przyda się dziś trochę cierpliwości, bo pogoda wam raczej w tym nie będzie przeszkadzać. Po południu 20 stopni, sporo pogodnego nieba, bez większych opadów, wiatr umiarkowany.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Jest 15. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Prawie 275 miliardów na ochronę zdrowia, blisko 200 na obronność. Między innymi takie wydatki zakłada ostateczna wersja budżetu przyjęta dziś przez rząd. To projekt, który łączy, mówił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
21: Z jednej strony wsparcie dla obywateli z inwestycjami wzmacniającymi nasze państwo. Łączy też stabilne finansowanie kluczowych, najważniejszych obszarów zadań państwa.
2: Według rządowych wyliczeń przyszłoroczne dochody państwa mają wynieść ponad 696 miliardów złotych, wydatki ponad 977 miliardów złotych, a deficyt około 281 miliardów. Rada Ministrów przyjęła dziś także szereg projektów ustaw dotyczących podatków. Na tym, jak zapowiada rząd, ma skorzystać przede wszystkim tak zwana klasa średnia. Kolejne odsłony śledztwa dotyczącego Kolegium Humanum i handlu dyplomami. Funkcjonariusze CBA i Straży Granicznej zatrzymali 11 osób. Wśród nich są takie, które pełniły wysokie funkcje na prywatnych uczelniach. O szczegółach Mateusz Chłystun.
23: 6 osób ujęli funkcjonariusze CBA, a 5 Straży Granicznej w Wielkopolsce i na Mazowszu. Wszyscy trafią do Katowic na przesłuchanie w tamtejszej prokuraturze, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Według prokuratury przestępczy proceder w Kolegium Humanum miał obejmować nie tylko wystawianie fałszywych dyplomów, ale też przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za dokumenty. Jak poinformował dziś rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, śledczy badają także działalność 26 innych polskich uczelni. Dotychczas w całym postępowaniu przedstawiono 475 zarzutów 83 podejrzanym.
2: Najpiękniejsza odsłona jesieni. Na Śląsku temperatura przypomina bardziej lato. Jest 23 stopnie i błękitne niebo.
24: Taka pogoda mogłaby w Polsce panować przez cały okrągły rok.
25: Pogoda idealna.
26: Dla mnie jest bardziej letnio.
27: No warto tą witaminę D jeszcze, póki się da ze słońca łapać.
28: Jest tu pięknie, naprawdę, jest pięknie.
29: To może odwołajmy zimę?
28: Z chęcią.
2: A klimatyczne nastroje w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach sprawdzał nasz reporter Darek Brombosz.
3: SK2 News Biała Podlaska.
0: I Michał Perzanowski. Ponad 1,5 miliona złotych grantu na badania otrzymał profesor Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej Maciej Płaszewicz. Naukowiec będzie realizował projekt dotyczący wdrażania pakietów rehabilitacyjnych Światowej Organizacji Zdrowia. Z kolei Fundacja Wytwórnia Talentów zaprasza na bezpłatne zajęcia 8 kroków do tańca. To propozycja również dla osób początkujących.
30: Będziemy się tutaj uczyć nowych ruchów, oswajać parkiet.
0: Mówiła Monika Popielewicz, prezeska fundacji. Pierwsze zajęcia odbędą się 5 października.
31: Słuchacze Eski 2 piszą dzisiaj do mnie, dlaczego warto pić kawę, bo ja kawy nie pijam, a mamy dzień kawy w kalendarzu. Dlaczego warto? Michał napisał, piję kawę, bo mam dzieci, więc chyba nie muszę się tłumaczyć. No też mam dzieci i bez kawy muszę przyznać, że podnoszą mi ciśnienie i to czasami. A ty pijasz kawkę?
32: Zgadza się, przed chwilą wypiłem nawet.
31: Ile?
32: Kubeczek.
31: Jeden.
32: Filiżaneczkę.
31: A drugą czy trzecią?
32: Pierwsza dopiero.
3: 100% polskich hitów.
31: Kasia też napisała, że wypiła drugą kawkę i jak napiję się kawki, to zrozumiem, dlaczego warto ją pić, bo z kawą jest jak z miłością. Na początku gorzka, a potem nie możesz bez niej żyć. O! Musi być już na początku gorzka? Można wrzucić do niej cukier?
32: Można, ale po co?
31: No to na osłodę. Sylwia Grzeszczak, Karuzela w SC2.
33: Czy by

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

0: przy takich hitach to kurzno nie ma gdzie się schować, a te jesienne porządki robią się same. Zalijaj tylko nie kochaj bez C2. A propos, taki artykuł mi wyskoczył. Robot sprzątający mopuje gorącą wodą. Nie mam takiego, ale podobno bardzo duża moc ssania tutaj napisali. Robot odkurza, robot mopuje, robot sprząta. Jeszcze niech zacznie pytać o... Dlaczego znowu rzuciłeś skarpetki na podłogę? I można robota już rodzicom przedstawiać.
1: SK2.

0: Jazda samochodem, czysta przyjemność. Przy takich hitach Kuba i Kuba, chłopaki w SC2. Chłopak Jakub Konieczkowicz, najważniejszy skrót newsów o 15.30. Kierowcy, dajcie głośniej.
1: Tragiczny wypadek w Warszawie. Tramwaj śmiertelnie potrącił pieszego na ulicy Targowej.
2: Niestety życia 77-latka nie udało się uratować. Z relacji świadków wynika, że pieszy wszedł na przejście na czerwonym świetle.
1: Mówi Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji. Na miejscu pracują mundurowi i prokurator. Poszukiwany 40-latek z Gorzowa zatrzymany. Lubuscy mundurowi ustalili jego miejsce pobytu. Do akcji wysłano antyterrorystów. Przy 40-latku znaleziono broń czarnoprochową, wiatrówkę i amunicję oraz kilka rodzajów narkotyków. Zatrzymany trafił do zakładu karnego na pół roku. Grozi mu jednak dodatkowych 10 lat więzienia. Pierwsza tura rozeszła się błyskawicznie. Ruszył warmińsko-mazurski czek turystyczny. Blisko 1,5 tysiąca bonów dla pełnoletnich rozeszło się w 3 minuty. Przypomnę, czek turystyczny to 300 zł. Dofinansowania na co najmniej 2 noclegi w obiekcie biorącym udział w akcji.

0: Absolutnie. Gramy tylko najlepsze polskie hiciory Westy 2 Sorry Boys za 18 minut 16. Przyglądam sobie jeszcze prasę. Znalazł w lesie koksy. Tutaj jest taki artykuł. 31-letni mieszkaniec z Józefowa trafił do aresztu. W jego mieszkaniu znaleziono ponad kilogram narkotyków, amfetaminę i mefedron. I powiedział przed sądem, że wszystko znalazł w lesie. Myślałem, że w lesie to tylko grzyby można znaleźć.
1: Autopromocja.
2: Na grzyby!
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
9: I po reklamie.

0: Ewi Walarte, niech żyje sztuka i niezłe sztuki dla was będę miał. Kuba i Kuba, Daria Zawiałow, Dawid Kwiatkowski z Margaretto, oni między innymi po 16 z Arturem Jarząbkiem na czele, a punktualnie o 16 najważniejsze sprawdzone newsy w SC2.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Kolejne utrudnienia w ruchu w południowej części miasta. Na ulicy Długiej rozpoczęły się prace związane z budową kanalizacji deszczowej. Drogowcy zajęli odcinek między ulicami Podleśną i Żwirki i Wigury. Kierowcy powinni stosować się do tymczasowego znakowania. Należy też liczyć się z okresowym całkowitym zamknięciem fragmentów ulicy. Jeśli chodzi o prognozę pogody, to na szczęście aura pozostaje po stronie kierowców. 20 stopni sucho i z przewagą pogodnego nieba. Wiatr nie powinien znacząco utrudniać jazdy, a tym bardziej różnorodnej aktywności fizycznej.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Najbliższy czas spędzi w ośrodku wychowawczym. Mowa o 13-latku z Wąbrzeźna, który planował atak w szkole. Udaremnili to policjanci, którzy wtargnęli do jego mieszkania wczoraj rano. W plecaku przygotowanym do szkoły znaleziono bagnet. Sprawę śledzi nasza reporterka Marta Łazarska.
14: Jeszcze wczoraj wpłynął wniosek o zastosowanie środka wychowawczego wobec 13-latka. Do tego momentu przebywał w policyjnej izbie dziecka. Podczas dzisiejszego posiedzenia Wydziału Rodzinnego i Nieletnich zdecydowano, że nastolatek tymczasowo trafi do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Sąd nie udziela też szczegółowych informacji dotyczących tego, jak wyglądał przebieg wysłuchania, zabezpieczonego materiału, czy też wpisów, które nakierowały policję na jego trop.
0: Informacje o nastolatku mundurowi otrzymali z Biura Międzynarodowej Współpracy w Komendzie Głównej. Nastolatek udzielał się na forach internetowych o treściach faszystowskich. Odpowiedź na rosyjskie sabotaże nie zawsze będzie jawna, mówił sekretarz NATO Mark Rutte podczas konferencji prasowej w Brukseli. W taki sposób szef Sojuszu Północnoatlantyckiego odpowiedział na pytanie o sabotażach przeprowadzanych w państwach NATO przez Rosję. Jak twierdzi, NATO ma do dyspozycji wszystkie niezbędne opcje reagowania, ale nie zawsze będzie to odpowiedź wet za wet. Podkreślił również, że Sojusz wzmacnia obronę powietrzną i pracuje nad tańszymi sposobami zwalczania dronów. Przypomnijmy, wczoraj rosyjski dron spadł na Ukrainie, około 2 kilometrów od polskiego przejścia granicznego w Dorohusku. Codzienne spożycie alkoholu deklaruje zaledwie 0,5% Polaków, wskazują dane Eurostatu. Raz w miesiącu po kieliszek sięga 17% badanych, 35% mówi natomiast o całkowitej abstynencji.
15: Coraz rzadziej picie alkoholu stanowi podstawę do zawierania różnego rodzaju kontaktów towarzyskich i coraz rzadziej stanowi pewien element kultury organizacyjnej pracy.
0: Mówi Justyna Kotowska, specjalistka psychoterapii uzależnień. Według danych Polska odnotowuje jeden z najwyraźniejszych w całej Unii Europejskiej spadków spożycia alkoholu.
1: SK2 News, Biała Podlaska.
13: I Michał Paszanowski. Mieszkańcy Białej Podlaskiej będą mogli ponownie ubiegać się o dofinansowanie wypoczynku w regionie. Rusza druga tura naboru do programu Lubelski Czek Turystyczny. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej programu. Natomiast Fundacja Wytwórnia Talentów organizuje warsztaty Projekt Dobre Życie. Uczestnicy przyjrzą się m.in. relacjom, zdrowiu, pracy i życiowym priorytetom.
16: Ale żeby zrobić miejsce na przyjemności w życiu, to trzeba też zrobić porządki.
13: Mówiła Anna Matuszewska, organizatorka.
17: Kuba, powiedziałeś w newsach, że Polacy piją coraz mniej, tak?
18: Zgadza się.
17: Oczywiście odwodnienie nam tutaj nie grozi, ale jak się pije, no to może dlatego, że popełniamy coraz mniej błędów, o.
18: Na przykład.
17: Rysiu Rynkowski śpiewa Wypijmy za błędy i w tej godzinie będzie on tutaj to śpiewał, a Kuba już leci tam grzebać w newsach i wyciągać to, co najważniejsze. Ty, Kuba, nigdy nie kłamiesz, prawda?
18: Zgadza się.
17: Czasami tylko tam wersję zmieniasz.
19: 100% polskich hitów.
20: Polskich hitów.
17: Artur Jarząbek też nigdy nie kłamie i za chwilę będzie miał dla was swoją prawdę, a prawda jest taka, że teraz Daria Zawiałow, Dawid Kwiatkowski, Margaret za chwilę. Tylko polscy wykonawcy, tutaj nic się nie zmienia. No to pijemy to, co najlepsze dla uszu.

0: Cała Podlaska. Cała Podlaska.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Enej to zawsze potrafi rozkręcić. Wesel 2, polskie hiciory i teraz telefony w dłoni. Jest z nami Artur Jarząbek i on rozgryza dla nas M. Obywatelka.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Nowa funkcja w aplikacji M. Obywatel, która może ułatwić życie młodym rodzicom. Od początku marca w aplikacji można zgłosić urodzenie dziecka bez konieczności wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego. Cała procedura polega na wypełnieniu formularza online w aplikacji. Wniosek trafia bezpośrednio do odpowiedniego urzędu, a zgłoszenie, tak jak w przypadku wizyty w urzędzie, może dokonać jeden z rodziców. Trzeba podać podstawowe dane, informacje o drugim rodzicu, wybrane imię, nazwisko dziecka, adres zameldowania oraz dane placówki medycznej, w której odbył się poród. Rodzice mogą też zdecydować, w jaki sposób chcą otrzymać akt urodzenia. Do wyboru jest odbiór osobisty w urzędzie, wysyłka dokumentu pocztą albo wersja cyfrowa na skrzynkę do e-doręczeń. W aplikacji można również sprawdzić status wniosku i prowadzić korespondencję z urzędem. To tam trafiają też ewentualne decyzje administracyjne, na przykład wtedy, gdy wybrane imię nie zostanie zaakceptowane. Ja przypomnę, że w Polsce narodziny dziecka trzeba zgłosić w ciągu 21 dni od wystawienia karty urodzenia. Do tej pory można było to zrobić w urzędzie albo przez stronę internetową. Teraz dochodzi jeszcze jedna opcja: zgłoszenie wszystkiego bezpośrednio w aplikacji M-Obywatel.

0: Sobeli, kochasz w SC2, polskie hity kochamy. Za moment Zio i magiczne słowa, a te ważne słowa ma dla was Jakub Konieczkowicz. Skrót newsów w SC2, 16:30. Dajcie głośniej.
1: Tragiczny pożar w Kujawsko-Pomorskiem. Nie żyje starszy mężczyzna. Ogień wybuchł w jednym z domów w miejscowości Wielki Sosnowiec.
2: W wyniku tego pożaru niestety śmierć poniósł 86-letni mężczyzna.
1: Relacjonuje Piotr Kasprzak z policji w Żninie. Okoliczności pożaru bada teraz policja pod nadzorem prokuratury. Prawie 275 miliardów na ochronę zdrowia, blisko 200 na obronność. Między innymi takie wydatki zakłada ostateczna wersja budżetu, którą przyjął dziś rząd. Według rządowych wyliczeń przyszłoroczne dochody państwa mają wynieść ponad 696 miliardów złotych, wydatki mają jednak wynieść ponad 977 miliardów złotych. Wiele osób nie wyobraża sobie bez niej poranka. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kawy.
3: Czasami jak jest taki gorszy dzień, to trzeba walnąć taką mocną kawkę.
4: Bardzo dużo piję kawy. Potrzebuję rano porządnego kopa.
5: Piję kawkę. Dla przyjemności.
6: Jeżeli kawa, to już mało espresso.
1: Mówili mieszkańcy Radomia, z którymi rozmawiała Daria Żurowska.

0: No, oczywiście, będzie pięknie. Marisa w Radiu SK2 i tak właśnie może wyglądać wasze szczęście, bo to razem z nią spędzimy wyjątkowy czas na Narodowym na początku listopada. Daria, przedstaw się.
1: Dzień dobry, nazywam się Daria Ładocha, mam 44 lata i mam dwójkę dzieci, dwa konie, dwa koty. To wszystko, co mam do powiedzenia.
0: No i
1: takie życie.
0: No, takie życie i wszystkich musisz wykarmić, a do tego jeszcze musisz wykarmić nas i słuchaczy Radia SK2. W każdą sobotę Daria Ładocha gotuje tutaj razem z nami w SK2, przynosi swoje przepisy, garnki, patelnie, robi kulinarne show, ale też jest ciekawa, w jakich polskich daniach gustujecie. Na sk2.pl trwa playlisty na najbardziej polski obiad. Wy głosujecie, a potem my do was dzwonimy i zapraszamy was. Może zaprosimy ciebie albo ciebie na wielkie spotkanie przy polskim stole narodowym z Radiem SK2. Do tego po imprezie jeszcze załatwiamy wam hotel, abyście się przespali i doszli do siebie. No i dajemy 500 zł na wasze wydatki. Napiszcie, dlaczego to wy powinniście usiąść z nami na wielkiej polskiej uczcie na Stadionie Narodowym. sk2.pl
2: SK2.
0: Wielka muzyczna uczta już za chwilę.

0: Razem z Happy 7 oraz z oddziałem zamkniętym w ST2 będzie party.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinnam?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
7: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
8: Cappuccino. Kafe latte.
9: Co robisz?
8: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
10: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jak niszczy się bohaterów i kreuje elity? Dowiedz się już w piątek, 2 października o godzinie 19. Zapraszamy na spotkanie autorskie z Leszkiem Żebrowskim i Wojciechem Sumlińskim. Widzimy się w Białej Podlaskiej w sali pod kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Długiej 1. Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona. Pamiętaj, 2 października, godzina 19. Do zobaczenia na miejscu.
13: I po reklamie.

0: Oddział zamknięty i party w Radiu SK2. To jest jeden z twoich ulubionych kawałków, prawda?
1: Między innymi.
0: Chyba już jest Konieczkowicz, bo to znaczy, że za chwilę godzina 17 i najważniejsze newsy. A jak jest party, to na każdym party co musi być? Bo dzisiaj mamy taki dzień właśnie, obchodzimy tego napoju.
1: Dzisiaj kawa.
0: Kawa. Ty jak zaczynałem tutaj robotę razem z tobą, powiedziałeś, że już jedną filiżaneczkę małej czarnej sobie walnąłeś.
1: A teraz już mam drugą za sobą.
0: Ale teraz to rozumiem, że była ta, jak powiedziałeś, siekiera.
1: Siekiera. Nie, siekiera jest zawsze na początek, a później to tak do wyrównania.
0: Ostre hity będą na pewno po 17, ale to już Łukasz Zduńczyk będzie dla was je grał. Kowalski, bawcie się dobrze ze Skąd 2 i z najlepszymi polskimi hicierami.
2: Reklama.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach. Teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Jak zapowiada się dalsza część popołudnia, w Białej aura nadal będzie spokojna i raczej bez niespodzianek. Temperatura powoli spada i będziemy mieć 18 stopni, a na niebie pojawi się nieco więcej chmur. Na deszcz się już nie zanosi, wiatr pozostanie umiarkowany, a wieczorem zrobi się już wyraźnie chłodniej, bo odczujecie temperaturę w okolicach plus minus 12 stopni, a w nocy nawet okolice 6. Jutrzejszy poranek ugości nas temperaturą 6 stopni.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Na ławie oskarżonych wychowawca drużynowy i ratownik WOPR-u. Przed sądem rejonowym w Wolsztynie za zamkniętymi drzwiami ruszył proces w sprawie utonięcia nastoletniego harcerza w jeziorze Ośno. Do tragedii doszło podczas obozu w zeszłoroczne wakacje. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
11: Oskarżeni odpowiadają m.in. za nieumyślne doprowadzenie do śmierci chłopca poprzez utonięcie. Grozi im do 5 lat więzienia. Zdaniem śledczych 21-letni wychowawca drużynowy i 19-letni ratownik WOPR-u nie zapewnili harcerzowi odpowiedniej asekuracji. Nastolatek w nocy podejmował próbę. Ta polegała na przepłynięciu wpław jeziora w pełnym umundurowaniu oraz obuwiu na odcinku 500 metrów. W pewnym momencie chłopak zniknął pod wodą. Nad ranem wyłowiono jego ciało.
10: Na razie nie wrócą do placówki. Młodzież ewakuowana dziś rano z ośrodka opiekuńczo-wychowawczego w Elblągu nie może na razie wrócić do tego budynku. To po tym, jak w jednym z pokoi doszło do gwałtownego pożaru. Po sprawdzeniu przez pirotechników znaleziono tam pochodne amfetaminy i dezodorant. I to mogło doprowadzić do pożaru, mówi Krzysztof Nowacki z policji w Elblągu.
12: Są to jakieś środki odurzające. Policjanci zabezpieczyli także rozszczelniony dezodorant. Być może w połączeniu właśnie z tymi środkami odurzającymi zadziałało to jak jakiś materiał łatwopalny.
10: Wątek ten będzie sprawdzany w toku dalszego dochodzenia. W pożarze nikt nie ucierpiał, ewakuowano kilkadziesiąt osób. Małym pacjentom w szpitalu Matki Polki bajki czytali piłkarze Widzewa Łódź. To w ramach ogólnopolskiego dnia głośnego czytania. Był tam również Grzegorz Mnich.
13: Będzie trochę akcentu czeskiego, ale mam nadzieję, że zrozumite.
14: Czy były jakieś próby? Kilka razy sobie przeczytaliśmy, bo wiadomo, w bajkach też są wyrazy, które ciężko wypowiedzieć.
13: Na dywanie w pokoju już śpi Bobik. Popiskuje przez sen i przebiera lampkami.
15: A skąd akurat wasz wybór tutaj do tego czytania?
16: Myślę, że więcej czytamy, jesteśmy odczytani.
17: Powiem prawdę, bo wszyscy trzy jesteśmy kontuzjowani.
10: A bajki czytali Marek Hanusek, Mariusz Fornalczyk i Szymon Czyż.
2: SK2 News, Biała Podlaska.
9: I Michał Parzanowski, co zrobić, gdy usłyszymy syrenę alarmową i gdzie szukać schronienia w przypadku zagrożenia z powietrza? Informacje na ten temat publikuje Bialskie Starostwo. W komunikacie znalazła się również lista punktów schronienia z podziałem na gminy. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Białej Podlaskiej odbędzie się spotkanie genealogiczne. Tematem będą m.in. przestępcy w rodzinnej historii i zaskakujące losy przodków. Organizatorzy zapraszają na 8 października.
1: 2 minuty po godzinie 17, to co? Ja myślę, że już nam wystarczy pracy na dzisiaj, można wracać do domu. Znaczy, są dwa podejścia. Można się spieszyć, żeby jak najszybciej wrócić i odpoczywać w domu. No chyba, że wiecie, że no na przykład żona już jakieś tam zadanie w domu szykuje, wtedy miło w pracy posiedzieć. W dwóch przypadkach można słuchać Eski 2. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Ania wyszkoni. Tak łagodnie, powolutku, za rączkę odprowadza nas do domu po pracy i kładzie na kanapie. I odpoczywamy razem z nią. Tak wam gra Radio SK2, to jest 100% polskich hitów, 21 minut po 17. Dzisiaj dzień kawy i z tej okazji eksperci mówią, jakie jest 5 powodów, dlaczego warto ją pić. Powód pierwszy, kawa opóźnia starzenie, pobudza organizm do działania, obniża ryzyko zachorowania na raka wątroby, przyspiesza metabolizm i dzięki temu się chudnie i obniża ciśnienie. Ale słuchajcie, oni nie napisali najważniejszego powodu, dla którego pijemy kawę. Na przykład w pracy to jest idealny powód, żeby właśnie taką przerwę zrobić i nikt nam wtedy złego słowa nie powie. I jeszcze ile plotek można wtedy zebrać przy ekspresie firmowym do kawy. Ale na szczęście już teraz wychodzimy z pracy. To jest ten moment, kiedy mamy taką muzyczną kawkę. Dobre granie, dobre gitary, które was pobudzą, to Mysłowic.

0: To jest Radio SK 2. Gramy 100% polskich hitów, a wśród nich właśnie takie klasyki polskiej muzy jak ten. To Urszula za 22.18. No a dane mówią jasno, słuchajcie, siatkówka staje się polskim sportem narodowym. Według najnowszych wyników oglądalności, uwaga, sobotni mecz Polska-Francja w finale Mistrzostw Europy w siatkówkę, który, przypomnę, wygraliśmy 3-1, oglądało ponad 4 miliony osób, a dla porównania mecz piłkarzy z Bośnią i Hercegowiną oglądało o 1,5 miliona osób mniej. I co te dane mówią, słuchajcie? No, że Polacy po prostu wolą się kłaść spać w dobrych humorach.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
2: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: I po reklamie.

0: Carla Fernandez w Radiu SK2. Jaki ona ma piękny, łagodny głos. Dobry na rozluźnienie, zwłaszcza o tej porze, na chwilę przed godziną 18. Za moment w SK2 będą najnowsze newsy, a potem kawałek, który pasuje do tej pogody, którą mamy w ostatnich dniach, czyli piękne zachodzące słońce i jeszcze wakacyjny klimat Mango od Sylwii Grzeszczak.
1: Reklama.
2: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
1: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
1: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
1: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
1: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinnam?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepk.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jak niszczy się bohaterów i kreuje elity? Dowiedz się już w piątek, 2 października o godzinie 19. Zapraszamy na spotkanie autorskie z Leszkiem Żebrowskim i Wojciechem Sumińskim. Widzimy się w Białej Podlaskiej w sali pod kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Długiej 1. Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona. Pamiętaj, 2 października, godzina 19. Do zobaczenia na miejscu.
1: I po reklamie.
0: Jest 18. Newsy SK2. Jakub Konieczkowicz. Są zarzuty po śmierci 5-latki z Lipna w Kujawsko-Pomorskiem. Dziewczynka została przygnieciona betonowym ogrodzeniem, a ojciec dziewczynki chciał zerwać orzechy podczas wspólnego spaceru. 44-latek miał ponad 3 promile alkoholu. Usłyszał już zarzuty.
11: Będąc w stanie nietrzeźwości, sprawując opiekę nad córką, wszedł na metalowo-betonową konstrukcję ogrodzenia. Wskutek niedochowania ostrożności doszło do przewrócenia się elementu ogrodzenia na małoletnią.
0: Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka z prokuratury okręgowej we Włocławku. 44-latek przyznał się do winy. Poważna awaria instalacji gazowej w Gdańsku. Do wycieku doszło w rejonie Ronda de la Salle na pograniczu Wrzeszcza i Brętowa. Ulice w okolicy są zablokowane, a kierowcy muszą liczyć się z ogromnymi korkami. Na miejscu pracuje pogotowie gazowe i straż pożarna. Alert RCB. Wydano alert związany z zamknięciem plaży w Ustce. To przez zanieczyszczenie brzegu na blisko 50-kilometrowym od w odcinku plaż wykryto substancję ropopochodną. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o niezbliżanie się do tego obszaru. To już za chwilę. Jesteśmy naprawdę blisko, kiedy słuchajcie, po całym dniu pełnym na przykład stresu albo pędu wejdziemy do domu i poczujemy taką przyjemną ciszę. To ja mam numer, który będzie do tego idealnie pasował, bo to taka kołysanka. On to dla córki napisał. Igo i Helena na początek. Minuta po 18. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
1: Stop!

0: teraz już można mieć wszystko jedno, bo już wieczór mamy, 11 minut po godzinie 18 wideo na antenie Radia SK2, to jest 100% polskich hitów. No i słuchajcie, już wiadomo, jaka będzie kolejność startowa w wielkim finale Eurowizji Junior. Nasz Polak, Wiktor Sas, 14-letni talent, ma dopiero 14 lat, ale śpiewa naprawdę fenomenalnie, wystąpi w finale Eurowizji Junior jako siódmy, a wystąpi z hitem Gravity, który za chwilę wam zagram. Także słuchajcie, mocno trzymamy kciuki za Wiktora, bo to naprawdę nie jest łatwe zadanie, żeby szykować się do Eurowizji i jednocześnie uczyć się do sprawdzianów w szkole.
1: SK2.

Ewelina Lisowska w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów i wieczorami mamy dla Was najlepsze polskie nowości. To są takie kawałki, które będą hitami w najbliższym czasie. I teraz świeży numer od Kaśki Sochackiej, która już niedługo, bo 11 grudnia zagra wielki koncert w Tauron Arenie w Krakowie. Kaśka wiele razy przyznawała, że Kraków jest dla niej miejscem wyjątkowym. Uwielbia to miasto i nawet kiedyś tam mieszkała. Słuchajcie, właśnie się dowiedziałem, że Kaśka Sochacka, zanim stała się sławna, zanim zarabiała ze śpiewu, to ona najpierw przez 5 lat właśnie w Krakowie studiowała ekonomię, potem pracowała przy sprzedaży mieszkań, prowadziła konferencje, jakieś różne szkolenia i dopiero po pewnym czasie zrozumiała, że ona bardzo nie lubi tego robić, że ona chciałaby śpiewać i się przerzuciła na muzykę. I to była bardzo dobra decyzja, bo mamy od niej naprawdę wiele hiciorów, a teraz nowość w duecie z Cortezem. I to jest kawałek Jak My, który zapowiada filmową premierę Nasza Rewolucja w kinach od 11 listopada, więc posłuchajmy tego numeru. Ten numer jest taki nastrojowy, taki ciepły. Idealny do jesiennego wieczoru pod kocykiem. To jest Radio SK2.

0: Martyna Jakubowicz wraca razem z nami do tych naszych domów z betonu. To jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów. No i nie ma piękniejszego uczucia, jak człowiek wraca zmęczony po pracy do domu, a tam czeka gotowa kolacja albo gotowy obiad. No właśnie, my wam coś takiego załatwimy. Gotowy obiad i to pyszny obiad w loży VIP na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wpadajcie na sk2.pl i pomóżcie nam wybrać taki najbardziej polski obiad. Wybierajcie wasze ulubione zupy, wasze ulubione dania główne i napiszcie, dlaczego to właśnie wy powinniście zjeść obiad razem z nami w loży VIP na PGE Narodowym. Stawiamy nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie, 500 kieszonkowego, no i wspólne jedzenie. Razem z nami będzie też Daria Ładocha, czyli znana ekspertka kulinarna i prezenterka telewizyjna, która w każdą sobotę po godzinie 11 prowadzi u nas program.
1: Powiem wam szczerze, że ja nie ufam ludziom, którzy nie lubią ziemniaków.
0: Mamy przepis na idealne pire. Polecam zajrzeć na Instagrama Radia SK2.
2: SK2. Reklama.
3: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
14: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje

0: obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
0: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: I po reklamie.

0: Chłopcy z Placu Broni w Radiu SK2 i nie wiem czemu, ale w tym numerze czuć taką jakby wieczorną ulgę, że już po wszystkim, że już można odpocząć. A ja dokładam najlepsze polskie nowości. Po godzinie 19:00 numer jeden gorącej polskiej dwudziestki, czyli wasz ulubiony polski hit ostatniego tygodnia, Margaret i Prima Ballerina.
1: Autopromocja. Na grzyby!
2: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11:00 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play. Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
11: Phonix Ból Uszu Max.
10: Słucham?
11: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
10: Phonix Ból Uszu Max?
11: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, potki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
17: Bartek Ważny, zapraszam. Jutro w Białej Podlaskiej ostatnia odsłona obchodów Dni Patrona Miasta. W Muzeum Południowego Podlasia odbędzie się kuratoryjne oprowadzanie po wystawie Biała Radziwiłłowska, Janów Biskupi. Historia odkryta. Oraz po ruinach bialskich łazienek. W tym drugim przypadku przewodnikiem będzie bialski archeolog Mieczysław Bienia. Początek jutro o godzinie 12:30. Szczegóły znajdziecie już teraz na stronie Bialskiego Centrum Kultury.
0: Jeśli wtorek dał wam w kość, to SK2 spokojnie rozmasuje was gdzie trzeba. Odpocznijmy sobie razem, no i z nami poczujecie się świeżo, bo gram wasze najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Obiecuję w tej godzinie na przykład świeży numer od Michała Szpaka, ale będzie też numer jeden waszej listy hitów, czyli Margaret i Prima Ballerina już za kilka minut. Łukasz Zduńczyk, witajcie, punktualnie 19:00.
4: 100% polskich hitów.
18: Polskich hitów.
4: SK2.
0: A już teraz do wieczornego odpoczynku dołącza do nas pewien sympatyczny pan z gitarą, Grzegorz Chyży już teraz.

0: Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz w Radiu SK2. Teraz chodźcie, coś wam pokażę. Odpalamy wyszukiwarkę, klikamy sk2.pl, enter. Pierwsze, co wam wyskoczy. Potem w górnym pasku Gorąca Polska 20. Zjeżdżamy na dół i w propozycjach czeka Michał Szpak i jego nowy numer Kochanie. Ten kawałek wypłynął prosto z jego serca.
1: To jest moja historia, to jest jakiś komunikat albo też forma przekazu tego, co dzieje się między nami. O, może tak.
0: Czyli Michał Szpak jest teraz szczęśliwy. Jest bardzo. W tym momencie, w którym chciał się znaleźć.
1: Absolutnie. Jest cudownie.
0: A jeżeli chcecie, żeby Michał Szpak był jeszcze bardziej szczęśliwy, no to na sk2.pl dawajcie mu plusy, jeśli ten kawałek wam się podoba. Michał Szpak i Kochanie. Już teraz w Radiu SK2.

0: Kombi w Radiu SK2. Tutaj macie 100% polskich hitów i bardzo dużo nowości. Gramy takie kawałki, których być może jeszcze nie słyszeliście, ale szybko wpadną wam w ucho i tak na pewno będzie z nowością od zespołu Motyle. Bliżej podejdź tak. Ten numer już od kilku dobrych tygodni czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki, no i wiecznie czekał nie będzie. Także wpadajcie i dawajcie nam znać, czy ten numer wam się podoba i czy mamy go grać regularnie, bo to wszystko od was zależy. A zespół Motyle serdecznie pozdrawiamy, bo oni dają znać na Instagramie bardzo często, że słuchają SK2. Bardzo dobry wybór. Motyle, bliżej podejść tak już teraz.
1: SK2.

0: Manam w Radiu SK2, a ja się właśnie dowiedziałem, skąd się wzięła nazwa tego zespołu. Od pierwszych liter imion założycieli, czyli od Marka Jackowskiego i Milo Curtisa. I co ciekawe, na początku to było M&M, czyli czytając po polsku mam, i potem dopiero się to jakoś przekształciło w nazwę Manam. A ja za chwilę gram artystę, który przez lata występował pod nazwą zespołu Myslowic, ale teraz już jest po prostu jako Artur Rojek. Jego wakacyjne Mira Fiori ze świeżo wydanej płyty. Już za chwilę w SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na

0: Ostatnia reklama.
1: Jak niszczy się bohaterów i kreuje elity, dowiedz się już w piątek 2 października o godzinie 19. Zapraszamy na spotkanie autorskie z Leszkiem Żebrowskim i Wojciechem Sumińskim. Widzimy się w Białej Podlaskiej w sali pod kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Długiej 1. Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona. Pamiętaj, 2 października, godzina 19. Do zobaczenia na miejscu.
2: Po reklamie.

0: Święta coraz bliżej, więc na pewno niedługo Titanic w telewizji się pojawi. Ladybug w Radiu SK2. No a teraz zdrówka życzymy Sarsie, która się biedna pochorowała. Powiedziała na Instagramie, że teraz po prostu leży pod kocykiem i pije ciepłą herbatę, co nie brzmi aż tak źle. Czasami fajnie pójść na L4, prawda? Czego wam oczywiście nie życzymy. Żeby być zdrowym, trzeba odpoczywać i tego się trzymajmy.
1: Reklama.
2: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Cappuccino. Caffè latte. Te.
7: Co robisz?
6: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
8: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
11: To ja też chcę. 24, 39.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Bartek Ważny, zapraszam. Bialskie Multicentrum zaprasza najmłodszych na dwa ciekawe cykle zajęć. Pierwsza propozycja to sztuka tworzenia. Dzieci rozwiną wyobraźnię i poznają różne techniki plastyczne. To opcja dla dzieci od 7 roku życia. Druga propozycja dla dzieci od 8 lat to strefa aktywności, odkrywanie tajemnic przyrody i eksperymenty. Zajęcia będą się odbywały popołudniami. Szczegóły w mediach społecznościowych Miasta Biała Podlaska.
0: Punktualnie godzina 20. Wtorek się już prawie kończy. Mam nadzieję, że już coraz mniej rzeczy do zrobienia zostało. Można odpoczywać, a w SC2 są same dobre polskie hiciory. Ignacy, na uspokojenie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. 100%.

Monika Brodka w Radiu SK2, a teraz mam dla was kawałek, który brzmi jak pogoda w ostatnich dniach, czyli okolice 20 stopni w całym kraju i ostatnie niemalże letnie promienie słońca. I taka jest też nowość od Krzyśka Zalewskiego, który nagrał nam numer, który ma nam dać optymizmu i dodać trochę słońca przed zimą, żebyśmy zrobili zapas witaminy D3 przed tym sezonem zimowym, żeby potem była dobra odporność w zimę. No to teraz polecam dawkę witaminy D3, 3-minutowa, 3 minuty 10 sekund czystego wakacyjnego słońca. Krzysiek Zalewski i Jednakowi z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. SK2

0: Kochanie.
1: Zawsze mam ciarki, jak słucham tego numeru. Pin i niekochanie na antenie Radia SK2. Gęsia skórka niektórym może się pojawić od nowości, które dla was mamy. I teraz kolejna propozycja z gorącej polskiej dwudziestki. Coś dla miłośników początku lat dwutysięcznych. Może dorastaliście w tamtych czasach? Między innymi ja, bardzo lubię te klimaty. Nita ostatnio inspiruje się właśnie początkiem lat 2000, w takim stylu nagrywa swoje nowe numery. To jest nie tylko świetna artystka, ale też influencerka, bo swoją pracą chwali się też w mediach społecznościowych. Ma naprawdę setki tysięcy obserwujących i na Instagramie, i na TikToku. Już niedługo rusza w trasę koncertową Nita 2000. O start 27 listopada w Krakowie, a potem w planach jeszcze Katowice, Warszawa, Poznań i 12 grudnia na zakończenie Wrocław. I tam będzie można usłyszeć na żywo m.in. ten hit. Jak mówi Nita, to jeden z najbardziej osobistych kawałków w jej karierze. To zabolało. Już teraz w Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów.

0: To jeden z tych numerów, który musi się po prostu pojawić na każdej dobrej polskiej imprezie. Mr. Zup w Radiu SK2 u nas też się musi pojawić, no bo gramy 100% polskich hitów, a za chwilę artystka, która teraz pewnie by nam odpowiedziała: sorry, nie mogę gadać, na urlopie jestem. Liwka odpoczywa po sezonie koncertowym, znacie ją doskonale z hitu Obejmuje noce, a teraz ma dla nas nowość Poza tobą nic. Ten kawałek staje się coraz większym hitem, no i prędko się nie znudzi.
1: Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
0: Jeśli wy też nie macie jej dosyć, wpadajcie na sk2.pl i na ten kawałek głosujcie. W gorącej polskiej 20 to aktualny numer 9. Poza tobą nic już za chwilę.
2: SK2. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: I po reklamie. 100% polskich hitów.

0: Anita Lipnicka w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów i mamy dla was najgorętsze polskie nowości. Dlatego już jutro po 17 odpalajcie Radio SK2, bo do naszego studia przyjdzie Jeremi Sikorski i po raz pierwszy premierowo zapowie swój nowy numer. Czy to będzie tak wielkim hitem jak numer Wracam? No to jutro posłuchamy i ocenimy.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 18, 47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24, 39.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.
10: Co? Gdzie? Kiedy?
11: Bartek Ważny, zapraszam. Z kolei Bialskie Centrum Kultury zaprasza na koncert Akcja i Gra Muzyka, podczas którego usłyszymy muzykę polskich filmów i seriali. To nie tylko koncert, ale prawdziwa podróż sentymentalna przez najpiękniejsze motywy muzyczne z polskich filmów i seriali. Na scenie zabrzmią utwory, które wzruszają, bawią i na stałe wpisały się w historię polskiej popkultury. Wydarzenie 14 listopada w sali widowiskowej Starostwa przy ulicy Brzeskiej 41.
9: Magazyn lokalny.
11: Bartek Ważny, zapraszam. Coraz chętniej mieszkańcy powiatu bielskiego udają się z problemami intymnymi do specjalistów. Zdaniem Aleksandry Kociuk, fizjoterapeutki urologicznej z Białej Podlaskiej, wpływa to na wzrost świadomości pacjentów oraz na łatwiejszy dostęp do materiałów edukacyjnych w tym zakresie.
12: Dzień dobry, nazywam się Ola Kociuk, jestem fizjoterapeutką, zajmuję się uroginekologią, zdrowiem intymnym i już niedługo coraz bardziej seksuologią.
13: No właśnie, bo już nie jeden wywiad mamy za sobą przeprowadzony, natomiast co skłoniło Ciebie do tego połączenia fizjoterapii z seksuologią?
12: Jest to takie połączenie może dość nietypowe, rzadko się zdarza, aczkolwiek pracując w tym temacie właśnie ze zdrowiem intymnym kobiet najczęściej, no ale też i mężczyzn, musiałam to poszerzyć. Potrzebowałam tego poszerzenia, ponieważ wiele tematów nam się wydaje, że w gabinecie fizjoterapeuty tak czysto medycznie. Coś boli, coś dokucza, coś nie działa, ale jednak musimy mieć też tą świadomość, że wchodzą też pewne aspekty emocjonalne, relacyjne tutaj też w tym życiu intymnym nieraz. No i też tematy no typowo intymne, które dla nas bardzo często są tabu. Niestety mamy trudność w rozmawianiu o takich tematach, o tym życiu intymnym i trudno nam jest otworzyć się, kiedy nieraz może nawet zgłaszaliśmy gdzieś swoje jakieś tam problemy, już odważając się bardzo mocno, nie zawsze to było wysłuchane, to ja bym chciała być taką osobą, która ma możliwości, kompetencje i tą ciekawość też przede wszystkim, żeby wysłuchać i pomóc.
13: To znaczy, że zaczęłaś zauważać to, co leży na pograniczu obu tych dziedzin u pacjentów swoich?
12: Tak, nieraz. Oczywiście nie wszyscy pacjenci tak przychodzą z takimi problemami, które będą szły w tą stronę. Natomiast jeżeli mówimy o miednicy, o zdrowiu dna miednicy, o tych różnych problemach też okołoporodowych czy poporodowych, no to okej. Okay. Część jest takich tematów, które są związane typowo z ciałem. Jakieś są czasem szycie, blizny, dolegliwości mięśniowe, ale jest też bardzo duży aspekt, ten dookoła. I tutaj już nie dotyczy to tylko tej mojej osoby, tej pacjentki, pacjenta, ale także często jej otoczenia, czyli partnera, partnerki, osób gdzieś tam właśnie takich najbliższych. I to często te pacjentki przynoszą ze sobą też do gabinetu. Może nie na pierwszej wizycie nam wszystko wychodzi, dlatego tutaj też ważny jest ten wywiad i to poznanie się troszkę większej. Też widzę już potrzebę, że jedna wizyta to często jest za mało, bo dotykamy tylko tego największego tematu, z którym ktoś przychodzi. Natomiast kiedy możemy się spotkać jeszcze drugi raz czy kolejny, to już nam się naprawdę odsłaniają dużo głębsze warstwy i tam bardzo często są te tematy, które będą związane z tymi kolejnymi warstwami, problemami związanymi nie stricte z ciałem już, a tak mocno wpływających na ciało i na nasze odczuwanie, otwartość, jeżeli jest to relacja, a są to problemy może związane z jakimś bólem przy stosunku, to no nie zawsze jeszcze, jest kwestia ciała.
13: Przepraszam, że przerwę, bo chciałem właśnie zapytać, jaka jest ta pierwsza reakcja, kiedy przechodzicie z pacjentem, z pacjentką na te sprawy związane z życiem seksualnym?
12: Ja mam to w wywiadzie. Ja prowadząc wywiad, ja mówię, że ja będę zadawać dużo pytań, niektóre mogą zaskoczyć, mogą zadziwić i oczywiście zawsze daję znać, że jeżeli to jest za dużo na ten moment, to można powiedzieć, że chwilowo nie chcę odpowiadać. Bądź odpowiedzieć, część osób bardzo fajnie od razu przychodzi płynnie, no bo skoro jest w takim miejscu i mam wrażenie, że już czuję to zaopiekowanie i taką ciekawość typowo w temacie zdrowia i tego problemu, to dużo szybciej się otwiera. Czyli to jest też ten pytania te właśnie o intymność, o seksualność, o jakiekolwiek zawirowania, czy to będzie nadmierne, wygórowane czucie, bólowe, jakieś tematy, czy zaburzone czucie, czy zaburzona funkcja, tak jak u panów. Też w różne kierunki to może iść i wtedy to może wyjść tak, powiedzmy, po drodze, przy okazji, albo rozwijając tematy właśnie na tej drugiej wizycie. Gdzieś ktoś tam dopiero wtedy się ośmieli, bo zobaczy, a nie było tak źle przy tym pierwszym spotkaniu i może faktycznie to jest ten obszar i to miejsce, gdzie mogę przestać się wstydzić.
13: Ale to musi być tak, że najpierw musisz zrobić ten wywiad z pacjentką i dopiero po tym wywiadzie jesteś w stanie zdiagnozować, z czym pacjentka przychodzi, czy pacjentka od razu wie, z czym przychodzi do ciebie, z jakim problemem intymnym.
12: To tak, ja na początku zawsze pytam, z czym pani, pan przychodzi, czyli jaki jest ten główny cel wizyty. Ale z wywiadu bardzo często nam wychodzi, że to nie jest jedyny temat, albo to nie jest ten temat, od którego powinno się zacząć, bo może to być jedynie ten tak zwany czubek góry lodowej. I ja to też tłumaczę. Ja staram się wiele rzeczy właśnie pokazać, powiązać, wytłumaczyć, dlaczego my możemy mieć tutaj problem, który faktycznie na ten moment jest tym największym i z którym oczywiście będziemy pracować, ale nie możemy zapomnieć, że jeszcze może trzeba popracować w innych miejscach, czy w innych aspektach, nawet właśnie tak typowo, nie wiem, oddechowo, napięciowo, emocjonalnie i to bywa trudne czasami, bo ktoś przychodzi z ciałem, a dostaje trochę informacji też, że to nie tylko ciało trzeba zaopiekować, że czasem trzeba właśnie zobaczyć, czy my się nie nakręcamy zbytnio życiowo. Wiadomo, mamy życie, jakie mamy teraz, wszyscy pędzą, biegną, są nakręcani tym, że trzeba więcej, szybciej, mocniej. Im więcej zrobimy, tym więcej możemy pokazać na zewnątrz i to też niektórych nakręca. Natomiast my coraz mniej umiemy odpoczywać. Nasza kultura jest taka, nie chcę tego mówić, ale na ten bieg i na tę pracę bardzo nastawiona. Na to, żeby cały czas coś robić. Bo jak ktoś cię zapyta teraz, no i co robiłeś? A ty sobie akurat miałeś w ogóle wolne, bo nic ci się kompletnie nie chciało, to aż głupio odpowiedzieć, że nic. I my tak mamy.
13: Ja ostatnio widziałem taką książkę Sztuka bycia leniwym.
12: Cudo!
13: Jeszcze tego nie czytałem, ale faktycznie ten chyba czas na odpoczynek zawsze powinien być gdzieś tam wygospodarowany, bo jednak cały czas jesteśmy w biegu. To jeszcze zapytam, czy panowie też przychodzą do ciebie z wizytą?
12: Też przychodzą, jest ich mniej jednak. No jednak mój profil gdzieś tam na te panie się tak nakierował i panie dużo chętniej, dużo szybciej dowiadują się o tym, że można przyjść i sobie pomóc. Panowie też są, też się pojawiają. Najczęściej w takim momencie, kiedy to już jest duży problem, z którym przychodzą, albo są na przykład w przebiegu leczenia, pooperacyjnie, onkologicznie, jest zaburzenie funkcji jakieś. Ja cały czas marzę o tym, że jednak będą pacjenci przychodzić, czy też właśnie lekarze będą tak współpracować, że nawet przed operacją jakąś będą już przysyłać choćby na jedno takie spotkanie, żeby już pewne rzeczy sprawdzić, nauczyć, profilaktycznie pewne rzeczy wprowadzić, tak samo zresztą z kobietami. I to byłoby cudowne. Natomiast no właśnie nieraz tak, mam jednak tą możliwość już popracować po wszystkim, co i tak jest nieźle.
13: Jakich prostych nawyków na co dzień warto by nauczyć swoje ciało, aby zadbać o to lepsze zdrowie intymne?
12: To znaczy tak, tutaj właśnie my często myślimy o tym zdrowiu intymnym, czy tak jak niektórzy pytają o tą satysfakcję, jak ją poprawić, jak ją podnieść, bo być może się zaczynają tym interesować. Tutaj naprawdę trzeba wrócić bazowo do takich podstawowych rzeczy, do tego, żeby zadbać o ciało, czyli nie tylko pracujemy, męczymy, czy też treningowo, nie tylko treningowo, trening siłowy, który będzie taki super, nie wiem, że musimy ciało zbudować, ale będzie też ten aspekt relaksu, odpoczynku, rozluźnienia tego czasu, kiedy nawet właśnie w tym treningu, kiedy pójdziemy w tą spokojniejszą formę, to wszystko jest potrzebne, czyli ten balans. To jest jako baza i wtedy możemy sobie zaobserwować, jak my w tym wszystkim funkcjonujemy. Czy właśnie z oddechem mamy się dobrze, czy może mamy ten oddech jakoś ograniczony, że bardzo szybko wchodzimy oddechem w ramiona, w barki, jak tylko jakiś stres nam wskoczy, na przykład przestajemy oddychać na chwilę, albo oddychamy bardzo płytko. Później jak długo my funkcjonujemy w takim napięciu? Ten stres, czy ta sytuacja miała miejsce, nie wiem, trwała 5, 10 minut, pół godziny, a my potrafimy tak godzinami jeszcze to ciągnąć i trwać w tym napięciu, zanim zauważymy, bo jesteśmy trochę za mało uwrażliwieni, czy też w ogóle nie mamy takiego nawyku, żeby spojrzeć na ciało. Ono ma nam służyć, ono ma nam pracować, ono ma nas nosić, ćwiczyć z nami i dawać radę. A nie bardzo się nim opiekujemy, za mało, nadal za mało, chociaż i tak się to poprawia, żeby też wspomóc. Wyobraźmy sobie, jakbyśmy wzięli jakieś narzędzie, nawet w pracy, czy nawet ten samochód, to już nieraz były takie też przykłady. O samochód dbamy, robimy przeglądy, robimy różne rzeczy. Narzędzia w pracy też musimy serwisować, jakoś sprawdzać, czyścić tutaj odpowiednio, prawda, żeby mieć też funkcję w pełni. I rzadko kiedy zastanawiamy się nad tym, jak to nasze ciało w tym się ma. I jak już padniemy, to dobra, no to odpocznę. Ale tak, żeby sobie bez wyrzutów sumienia ten odpoczynek dać, żeby go zaplanować odpowiednio dużo, to bardzo trudno nam przychodzi. Albo żeby nawet czasami podotykać ciała i zobaczyć, czy ono jest rozluźnione, czy może jesteśmy w ogóle w dużym napięciu. Dotyk też bywa dla nas bardzo trudny. I to znowu w tym życiu intymnym będzie bardzo ważne. Czy my lubimy siebie dotknąć, czy tego, jak ktoś nas dotyka, to będzie budować znowu te pozytywne wrażenia, albo niestety negatywne. Jeżeli negatywne, to dlaczego? Czy to jest tylko z ciała i z tego napięcia? Czy może właśnie idźmy dalej? Często nam wychodzi ta warstwa emocjonalna, z jakichś przeżyć, z różnych rzeczy, które gdzieś tam się zakorzeniły w nas i tak trwamy sobie z tym, nie zauważając.
13: Właśnie trochę mi odpowiedziałaś na pytanie, jak poziom stresu i emocje przekładają się na ciało w kontekście seksualności.
12: Tak, właśnie najbardziej może nam to zwiększać napięcie. I my napięcie szybko możemy zauważyć, szybciej na pewno, w karku, może w brzuchu, że jest spięte, a rzadko kiedy pomyślimy o kroczu, o miednicy. Nawet na pośladki, panowie to mają naprawdę regularnie i bardzo często, bardzo takie permanentne spięcie pośladków. Chodzą, stoją i ten pośladek jest bardzo często napięty. Proszę sobie sprawdzić, to bardzo dobrze. To bardzo dobrze. My często jesteśmy w takim dużym napięciu, trochę tak, jakby nam cały czas jakieś zagrożenie było nad nami i cały czas coś musimy być gotowi. Musimy być właśnie gotowi do akcji, do pracy, nie wiem, do ucieczki. Przecież to jest ten element działania naszego układu nerwowego, który będzie odpowiadał za nasze przetrwanie, przeżycie i działanie. Ale mamy jeszcze drugą część układu nerwowego, która odpowiada za odpoczynek, relaks, za powrót do harmonii, do tej funkcji takiej, właśnie do odpoczynku przede wszystkim. I my tutaj bardzo często gubimy tą równowagę, przeginamy z tą aktywnością i nawet jak czasami sobie myślimy, dobra, to odpocznę i ja teraz już nic nie robię, a ciało jest tak mocno w tej aktywacji, że ono zapomniało trochę, jak to jest. No i wtedy ruchem, oczywiście masażem, oddechowo, relaksacyjnie warto sobie różne rzeczy podziałać, ale ciało też zapamiętuje różne rzeczy, które nam się wydarzyły bardzo, jakieś na przykład takie stresujące. I czasami to jest tak głęboko zakorzenione, że sam masaż jeden to w ogóle, no to fajnie, na chwilę jest mi lepiej, ale to jakby nie tu. Bo nasza reakcja znowu na kolejny stres, znowu jest taka wygórowana i my bardzo szybciutko wrócimy znów do napięcia. Więc to jest praca trochę głębsza i dlatego też to moje poszerzenie też jest bardzo mocno z psychologią powiązane mimo wszystko, bo ja już nie mogę tego lekceważyć, że to jest tak powiązane i ja wiem, że wielu rzeczy nie mogłam dosięgnąć i zrobić, czy też gdzieś doradzić, czy nawet przekierować, jeśli nie miałam tej wiedzy, którą teraz dysponuję z zakresu tej seksuologii klinicznej. I to jest, myślę, takie ważne, żeby też sobie uświadamiać, że to nie znaczy teraz, że wszyscy do psychologa i proszę już wszyscy na psychoterapię, bo na bank wszyscy mają jakiś temat do zrobienia. To nie o tym. Tylko czasem to, żeby się tak chwilkę zatrzymać i umieć sobie tą chwilę poświęcić. Nie to, że teraz tylko ja jestem ważna, najważniejsza, reszta w ogóle nie ma znaczenia. Nie, to też nie o tym. Nie popadajmy w skrajności, bo my żyjemy w swoich relacjach, w społeczności i tak dalej, w rodzinach. Mamy różne właśnie zainteresowania, więc to nie jest tak, żeby teraz wyprowadzić się do lasu i tylko tam, prawda, na łonie natury chłonąć cały ten blask i luz sobie dawać, ale właśnie, żeby umieć w tym normalnym życiu, w tych normalnych obowiązkach znaleźć ten czas dla siebie, tą chwilę dla siebie, czy tą aktywność, której potrzebujemy, czy wręcz czasami spotkać się w kręgu osób, które lubimy, sobie pogadać, pośmiać się, a czasami nam brakuje na to czasu.
13: Przecież śmiech to zdrowie.
12: No tak, i to wspaniale pracuje, poprawia krążenie, poprawia ukrwienie i to będzie bardzo ważne dla naszego zdrowia intymnego, dla naszego dna miednicy, dla tej satysfakcji również, żeby to ciało mogło prawidłowo funkcjonować, żeby te mięśnie były właśnie nie tylko w tym napięciu dużym i takie super, tą siłę i spięcie idące, bo my czasem mylimy te pojęcia, ale też żeby umiało odpocząć, żeby krew lepiej płynęła, żeby było lepsze odżywienie i żeby reakcja na różne bodźce odbywała się łatwiej, lżej, tak naturalnie, a żeby to nie było z głowy, bo to nasza szczególnie przyjemność idąc w tą stronę, bo czasami bardzo mocno sobie gubimy tą możliwość czucia przyjemności, gdzieś to się blokuje wręcz i my się denerwujemy być może, bo nam na tym zależy, a nie możemy i gdzieś to wszystko ucieka i się rozmywa, że my często tak bardzo w głowie siedzimy i próbujemy to wszystko przeanalizować, a tu bardziej wypadałoby zejść właśnie do ciała, odetchnąć chwilę, dać sobie trochę luzu i
13: żeby
12: zdjąć tą presję.
13: Nie tworzyć sobie barier.
12: Tak, barier, presji, takiego, a ja powinnam, czy powinienem tak. Albo plan jest jakiś, a to dzisiaj nie wychodzi. No dlaczego? No bo dzień był cięższy, bo zdarza nam się, bo czasami wiele rzeczy może mieć wpływ i też żeby właśnie mieć taką przestrzeń i możliwość, żeby sobie zauważyć i powiedzieć, no dobra, dzisiaj mam gorszy dzień, ja po prostu potrzebuję odpocząć albo dzisiaj to, nie wiem, pogadajmy, poprzytulajmy się. Czy takie właśnie bliskościowe rzeczy. Oczywiście, że tak, bo my bardzo często mylimy tą bliskość tylko z tym życiem typowo łóżkowym, nazwijmy to, a zapominamy o tej całej skali, która jest jeszcze dookoła, przed, za, jak sobie chcemy to nazwać.
13: O tych rzeczach małych, które jednak
12: tak,
13: dużo dają.
12: Które dają właśnie tą bliskość bardzo często. To, że czasem się dotknie tylko przechodząc gdzieś tam, czy przytuli, czy da tego buziaka gdzieś tam. Czy możemy sobie po prostu poleżeć w przytuleniu, czy złapać się za ręce i to jest takie, o, fajnie, że jesteś. I to daje takie, że później w tych sytuacjach już intymnych, gdzie faktycznie czasem mamy większy stres i różne tematy gdzieś tam z tym związane i problemy też mogą się pojawiać, że tam też może będzie wtedy lżej i łatwiej.
13: To jeszcze muszę zapytać o jedną rzecz, bo wiadomo, kiedy pojawiają się te problemy intymne, nie od razu o nich potrafimy rozmawiać, nie od razu wiemy, że trzeba zwrócić się w danej chwili do specjalisty, ale zapytam Cię o ten nasz region, o Białą Podlaską, czy to się z roku na rok zmienia, że coraz częściej nie boimy się o tych problemach rozmawiać i coraz częściej kierujemy swe kroki do specjalisty?
12: Myślę, że pomału to się zmienia, rzeczywiście. Jest taka trochę też ciekawość większa, że...
13: Gdybyś tak porównała sobie 5-7 lat temu, a teraz?
12: To nie jest to jakiś ogromny skok.
13: Ale jednak przez 7 lat wiele potrafi się zmienić.
12: Tak, ja myślę, że też...
13: Ta świadomość.
12: Świadomość. Myślę, że też to, że jest... I oczywiście ogrom jest tych różnych materiałów w internecie, z których korzystamy, ale jest dużo wartościowych, fajnych rzeczy, gdzie ktoś posłucha, zauważy i dowie się, kurczę, czyli to jednak właśnie można coś z tym zrobić. Czyli to nie jest nienormalne, to nie znaczy, że ja jestem, że ja nie działam, że to jest nienormalne albo że powinnam się leczyć, tylko czasami właśnie takie znormalizowanie pewnych rzeczy i dowiedzenie się, że aha, no dobra, no to teraz coś tam się dzieje, ale ja mogę coś z tym zrobić. Czyli jeżeli to jest w miarę normalne, no to też nie będę się tak wstydzić, pójść z tym i powiedzieć, że coś tu nie do końca tak działa, czy ja się z tym nie czuję dobrze. Więc to jest też taki mój cel, żeby te tematy tabu zdejmować i mam nadzieję, że właśnie takich barier jest jak najmniej, coraz mniej, może tak, że tych osób, które chcą rozmawiać o tym, uważają, że to jest normalna część życia. Czemu mamy się wstydzić takiego tematu, jeżeli to jest normalna część naszego życia? Ja wiem, że to są często te sfery intymne ukrywane. Oczywiście one przez lata gdzieś tam były stygmatyzowane i tak dalej. To dużo, wiadomo, wychodzi z różnych naszych czy wychowania, czy nawyków, no z różnych dziedzin, to jest temat przeogromny. Natomiast my widzę, że chcemy się otwierać, chcemy trochę tych zmian, szukamy i rzeczywiście szukamy, że ta świadomość się zmienia. To też może być często związane z wiekiem, ale to jest coś, co dla mnie jest też ciekawe w obserwacjach. No ja jestem już tak po 40 i dla mnie jakby ten moment przyszedł trochę później, takiego aha, wow, kurde, no tak, no to jest spoko, to jest fajne, to jest normalne, idźmy w tym kierunku, rozmawiajmy o tym. I mnie zachwyca to, że są osoby, już dziewczyny, które w wieku lat 30 czy nawet 20 paru już zaczynają zauważać to, co ja często zauważyłam dużo później. Być może ze względu na te właśnie czasy, na to, że się nie mówiło, że to jeszcze nie było takie normalizowane. I to jest fajne, że też już wiedzą, że czasami trzeba zdjąć z siebie tą presję, czy nawet w tym macierzyństwie. No kiedyś było tak, to jak to tak nie robisz? No tak musisz robić, to. A teraz te dziewczyny bardzo często mają takie, nie, spokojnie, ja wiem, tak może być, tutaj nie muszę, tu mogę powiedzieć, że nie mam siły przyjmować, nie wiem, gości na przykład. I okej, i wcale mi z tym nie jest źle. To się zmienia. I to właśnie też duża jest część tej narracji, czy to właśnie takiej, którą możemy znaleźć online, ale też takiej, którą myślę prowadzimy właśnie i w takich gabinetach jak u mnie. I gabinety różne, te psychologiczne też bardzo, bardzo fajnie wprowadzają takie zdjęcie presji, bo my bardzo lubimy na siebie nakładać dużo i czasami nikt nam nie powie, że możemy troszkę odpuścić i ja trochę tak lubię mówić.
13: No więc pamiętajmy, żeby się uśmiechać, żeby przytulać się i przede wszystkim, jeżeli pojawiają się problemy intymne, to zwracać się z nimi do specjalistów. A o tym wszystkim opowiadała Aleksandra Kociuk, fizjoterapeutka, uroginekologiczna, a jeszcze niedługo, to już za chwilę, seksuolożka. Dziękuję za rozmowę.
12: Dziękuję również.
11: Połączenie fizjoterapii, uroginekologicznej i seksuologii to nowoczesne, holistyczne podejście do zdrowia intymnego, które rewolucjonizuje opiekę nad pacjentami. Mięśnie dna miednicy, narządy miednicy mniejszej oraz układ nerwowy odgrywają kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu moczowo-płciowego. Mają na koncie niezliczoną liczbę wystaw i plenerów. Fotoklub Podlaski istnieje już od 35 lat. O początkach i teraźniejszości klubu rozmawiał Arek Michlewicz.
13: 35 lat Fotoklubu Podlaskiego. Kawał historii, pewnie się wiele wydarzyło przez ten czas.
14: Małgorzata Piekarska, instruktor fotografii w Bialskim Centrum Kultury imieniem Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej. Fotoklub powstał w 1991 roku. Bialskie studium było fotografii, które trwało 2 lata, no i po tych 2 latach ludzie już w tej dziedzinie razem współdziałali i do koniec zeszli do wniosku, że chcą, żeby coś dalej to kontynuować, no i żeby kontynuować, powstał Fotoklub Podlaski. Tam kilka osób było założycielami, Leszek Szczerbicki, Adam Trochimiuk, Tadeusz Żaczek, tam chyba jeszcze był Jarek Domański, Piotr Świderski i to było takie grono, które zakładało fotoklub, a później to się już rozwijało, osoby dochodziły do tego fotoklubu i obecnie mamy ponad 40 osób w fotoklubie. Po tych 35 latach niektórzy odchodzili, przychodzili nowi, więc przez ten fotoklub podejrzewam, że się przewinęło, nie liczyłam tego, pewnie ze 100 osób.
13: To pewnie tak samo niezliczona ilość wystaw, które przeżyliście.
14: Kiedyś właśnie liczyłam, no są to wystawy indywidualne. Były też wystawy tematyczne, które żeśmy kontynuowali przez 10 lat. Też wystawy powarsztatowe, poplenerowe, bo wystawy też Podlaski Przełom Bugu, w której właśnie w większości też bierze udział Fotoklub Podlaski. Już tych wystaw było naprawdę dużo.
13: Co tak naprawdę daje wam Fotoklub Podlaski? Bo rozumiem, że traktujecie to wszystko jako hobby.
14: Spotykamy się, są miłośnicy fotografii. Jesteśmy taką grupą otwartą, że ludzie przychodzą do nas coraz nowi. Jak już ktoś tam czy wyjeżdża, czy nie ma czasu na tą pasję. Są pasjonaci właśnie fotografii i spotykamy się, wyjeżdżamy razem na plenery, na warsztaty, przychodzimy, a teraz jeszcze zostało od 5 lat bialskie spotkania z fotografem, więc różne formy, nawet kilka razy było bialski fotospacer, więc tych form spotykania się jest bardzo dużo i ja myślę, że my tak współdziałamy na takiej zasadzie, jak bardziej już tworzymy taką wielką fotoklubową rodzinę.
13: A jeżeli chodzi o młody na rybek, to łowicie go jakoś?
14: Tak, albo przychodzą, dowiedzą się od kogoś, zostaną zachęceni, bo przeważnie albo jeżeli przychodzą na wystawy, na spotkania z fotografem, ktoś, kto się interesuje fotografią, to ja myślę, że takie no, pierwsze wejście to jest, ale zawsze zostanie namówiony, jeżeli przyjdzie ten pierwszy, drugi raz, a jeżeli już zdecyduje się pojechać na plener czy warsztaty, to wtedy już łapie tego bakcyla bardziej, bo wtedy i kontakt jest bardziej nawiązany i przyjaźnie, więc ja myślę, że taka forma, że pamiętam właśnie już od lat, że kto już pojechał na warsztaty, na plener czy na wspólny jakiś wyjazd, to już w tym fotoklubie zostaje.
13: Ja jeszcze wrócę do tej historii, bo w momencie, kiedy były początki tego klubu, wy jako klub dysponowaliście swoim sprzętem własnym, prywatnym, czy mieliście jakiś taki sprzęt klubowy, z którego każdy mógł korzystać?
14: Zazwyczaj to, i to zawsze było tak, że fotoklub opiera się na tym, że każdy ma swój aparat i robi swoim sprzętem. Jak czasami na warsztatach czy na plenerach, to wymieniamy się, próbujemy właśnie na innych. Jeżeli ktoś tam ma coś nowego, to pokazuje i można wypróbować, sprawdzić, jak to działa, jeżeli zamierza sobie coś kupić. Ale także nie w ten sposób, że nie działamy. Jedynie co mamy, tak właśnie ramy na wystawę, które organizujemy. No, różnie to się zaczynało. Pierwsze nasze wystawy Fotoklubu Podlaskiego były organizowane w Regionalnym Ośrodku Kultury. Obecnie tam jest Akademia Bialska na ulicy Sidorskiej. Później właśnie takie zostały przeniesione już, jak Miejski Ośrodek Kultury otrzymał oficynę zachodnią w Parku Radziwiłł. Wtedy tam była sala wystawienniczo-konferencyjna i w tamtej sali były wystawy. Następnie już przenieśliśmy się do Bielskiego Centrum Kultury. Zaadoptowaliśmy na galerię korytarz na pierwszym piętrze i to się nazywało Bielska Galeria Pierwsze Piętro Strefa Sztuki. I tam były organizowane wystawy przez 12 lat i teraz też obecnie są też małe wystawy, a już w 2023 roku powstała Bielska Galeria Fotografii. Już 29 września była pierwsza wystawa inauguracyjna. Oczywiście to było na otwarcie i od tamtej pory są już wystawy w Bielskiej Galerii Fotografii, są zmieniane co miesiąc. No i kilka wystaw jest właśnie fotoklubów, galerii albo zbiorowych, albo indywidualnych, więc mamy już większe pole do popisu i jest to w centrum miasta i jest to po prostu galeria przygotowana już typowo do prezentacji fotografii.
13: Jeżeli chodzi o klub, to współpracujecie z producentami sprzętu fotograficznego, może dla swoich członków przez to oferujecie zniżki na zakup sprzętu. Macie jakieś korzyści z tego?
14: Nic takiego nie robimy, to tylko się tak wydaje. Nie, każdy sobie szuka w internecie albo w jakichś sklepach sprzętu, jaki mu odpowiada. Kiedyś jeszcze, jak tylko powstał Fotoklub Podlaski, no to były wyjazdy do Warszawy na giełdę fotograficzną do Stodoły. Były organizowane takie wyjazdy. Ja też raz uczestniczyłam w takim wyjeździe ze 30 lat temu, ale teraz, jak już w podobie internetu, to ja myślę nawet i w bielskich sklepach nie są sprowadzane aparaty, bo po co, żeby to stało na półce, każdy kupuje w internecie, kiedy są ceny okazyjne i każdy już wie, jaki model chciałby mieć.
13: No, dużo jest filmików z testami aparatów konkretnych, więc tutaj już nie ma tej potrzeby. Czy jeżeli chodzi o organizowanie wystaw, to zawsze poddajecie temat? Czy ten temat każdej wystawy jest dyskutowany z wszystkimi członkami klubu?
14: A czy nie zawsze jest poddawany temat? Bo jeżeli ktoś robi indywidualną wystawę, to sam mówi, jaki ma temat wystawy i jaką fotografię robi, bo każdy inną fotografię robi i w ten sposób. A na przykład było kilka wystaw takich zbiorowych, jak Wiesław Denisiuk i Andrzej Jędryczkowski zrobili wspólną wystawę panoramicznie. Więc sami sobie ten tytuł wymyślili i do tego przynieśli zdjęcia gotowe na wystawę. A jeżeli były na przykład wystawy tematyczne, to na spotkaniach fotoklubu była dyskusja, jak temat wybieramy. Tematy tematy były różne, każdy co jakiś temat podawał, a potem była wspólna decyzja, jaki temat ma być na danej wystawie. Te wystawy robiliśmy w Klubie Muzycznym Jedynka.
15: Nieistniejącym już.
14: Tak, w Klubie Muzycznym Jedynka, nieistniejącym już. To przez 10 lat myśmy funkcjonowali z wystawą, kiedy wyszliśmy bezpośrednio do ludzi, że nie tylko kto przyjdzie do Bielskiego Centrum Kultury, do galerii obejrzy, tam mogli właśnie wszyscy, kto tam przychodził, sobie oglądać. Taka niewielka to wystawa była na 20 małych antyram.
15: Jeżeli trafiają do Was nowi członkowie, to Wy ich wspomagacie, pomagacie wybierać sprzęt, podpowiadacie, jak najlepiej robić zdjęcia, czy każdy już przychodzi ze swoją własną wiedzą?
14: To znaczy różnie. Przychodzą czasami osoby, które już fotografują i już mają sprzęt i przeważnie tacy są, bo rzadko się zdarza, że ktoś przyjdzie i nie ma sprzętu, fotografuje. Ja myślę, że jeżeli ktoś zmienia aparat, to się radzi. Radzi się osób, którzy bardziej interesują się technologią i sprzętem, bo dla innych to jest sprzęt naprawdę nie jest ważny, skupiają się na obrazie, na tym, na kadrach, które uwieczniają, a nieważny jest sprzęt.
15: W tym roku 35-lecie będziecie cały rok świętować? A jeśli tak, to jak?
14: W ten rok jubileuszowy planujemy wiele wydarzeń, jak fotospacer, też wystawy indywidualne, udział w Wschodnim Festiwalu Fotografii. No wiele będzie się działo zdarzeń związanych z fotografią, ale też normalnie będzie galeria też działała, w której będą wystawy zaplanowane, które są w planie przez cały rok.
15: Czy w związku z jubileuszem przygotowujecie też taką wystawę, która będzie może akurat poświęcona waszemu jubileuszowi, waszej pracy? Może wy siebie wzajemnie jako członkowie klubu fotografowaliście przez całe te lata i może to będzie coś takiego, taka niespodzianka?
14: Czy będzie to niespodzianka, ale wystawa będzie to świat nieodległy. Natomiast taką niespodzianką no jest to prezentacja, która będzie po prostu wyświetlana w galerii na ekranie telewizora. Będzie to zapętlona, będzie to tam dużo fotografii, jest chyba ze 200, więc jeszcze do końca jej nie obejrzałam, bo zdjęć tam dałam chyba z 400 sztuk, ale to jeszcze z innych wydarzeń, niektóre się powtarzały, więc w wersji takiej już do oglądania to jeszcze nie widziałam.
15: Czyli generalnie cały ten rok świętujecie i oczywiście z aparatem w ręce. Małgorzata Piekarska, szefowa Fotoklubu Podlaskiego, bardzo dziękuję za rozmowę.
14: Dziękuję.
11: Fotoklub Podlaski powstał w 1991 roku przy dawnym Wojewódzkim Domu Kultury w Białej Podlaskiej. Wśród założycieli byli m.in. Leszek Szczerbicki, Adam Trochimiuk i Henryk Koleszczuk. Dzisiaj klub liczy ponad 40 członków.

0: Magazyn lokalny.
1: Bartek Ważny, zapraszam. Kapela ludowa Podlasiacy z Białej Podlaskiej od ponad 30 lat pielęgnuje i promuje muzykę ludową regionu. Skład grupy tworzą uczniowie i nauczyciele bielskich szkół i uczelni, którzy wspólnie wykonują pieśni i melodie z różnych regionów Polski.
2: Andrzej Karaś, szef kapeli ludowej Podlasiacy z Bielskiego Centrum Kultury Białej Podlaskiej.
3: Od początku?
2: Od początku.
3: Założyciel?
2: Założyciel.
3: Skąd pomysł przyszedł na to, żeby założyć kapelę Podlasiacy?
2: Pomysł to jest związany był z moją poprzednią pracą, gdzie byłem akompaniatorem w zespole pieśni i tańca Lublin. No i grałem też w kapeli na akordeonie przez 7 lat.
3: No i od czego zaczęło się werbowanie? Bo trzeba sięgnąć trochę do tych kart historii.
2: Nie było źle tak z tym werbowaniem. Na początku w kapeli było 5 osób. Mało. No ale to czegoś trzeba zacząć.
3: To 5 osób i kto na czym grał?
2: Ale wtedy to były tak skrzypce, trąbka, bębenek, akordeon i kontrabas. Prawie skład jak teraz. Teraz mamy podwójne obsady czasami tam.
3: Tylko śpiewaków więcej?
2: Więcej, zdecydowanie. Ale wtedy też były dziewczyny.
3: Ale to był jakiś casting?
2: A, trudno mówić o castingu, ale tak, ogłaszaliśmy się i przez prasę, i w mediach. Jeszcze wtedy media społecznościowe nie działały tak jak teraz, ale głównie przez prasę.
3: Cofając się lata wstecz, to trudno zapamiętać, kiedy był ten pierwszy koncert.
2: Zdecydowanie, ale na pewno był koncert, we wrześniu żeśmy zaczęli, to na pewno był koncert na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w 1992 roku.
3: Prawie z nimi zaczynaliście.
2: Prawie. Nawet Jurka Owsiaka znam osobiście także.
3: Dobrze, a jeżeli chodzi o sam dobór repertuaru?
2: Repertuar to jest przede wszystkim pieśni podlaskie, ale nie tylko. Gramy pieśni też z innych regionów Polski, takich jak Rzeszów, Łowicz, Śląsk, Lublin, no inne regiony, tańce narodowe. Naszym zadaniem też jest posiadać głównie swój repertuar, ale też akompaniujemy dziecięcemu zespołowi pieśni tańca Podlasiacy.
3: Swoje utwory piszecie?
2: Nie.
3: Nikt jeszcze nie odważył się, żeby własne utwory stworzyć i zagrać jako Podlasiacy własny repertuar i może płyta, żeby powstała.
2: Znaczy, tutaj generalnie autorem jest lud. Nie ma autorów takich z imienia, z nazwiska, prawda? Także czerpiemy z folkloru podlaskiego.
3: Dobra, to teraz co macie? Widzę bardziej sfeminizowaną grupę, czyli więcej dziewczyn niż facetów, czy jest tak pół na pół?
2: Mniej więcej pół na pół. Dzisiaj wszystkich dziewczyn nie ma. Ile nas jest? 8. 8 dziewcząt jest. Właściwie to więcej chyba jest dziewczyn.
3: A to jest tak, że cały czas nabór prowadzicie, czy już skład jest na tyle wypełniony, że zaprzestaliście?
2: Znaczy, nigdy nie zaprzestajemy, bo część przychodzi, część odchodzi, część idzie na studia już. Chociaż mamy tutaj i studentkę w kapeli, która 11 lat już śpiewa z nami. A że studiuje w Białej Podlaskiej, to postanowiła, że będzie dalej z nami śpiewać.
3: To idę do najgrubszego głosu tej kapeli, czyli kontrabas.
4: Mariusz Polak.
3: I jak to się zaczęło? Kto namówił?
4: No oczywiście, że do Podlasiaków namówił mnie Andrzej, chociaż jeszcze pamiętam w pierwszym, kiedy się Podlasiacy zawiązywali, jeszcze rozmawiała ze mną, świętej pamięci Barbara Kendra. No wtedy jeszcze człowiek myślał zupełnie o innych priorytetach, o innych jakichś założeniach, które realizował, ale po jakimś czasie do tego pomysłu, że tak powiem, się uśmiechnąłem pozytywnym okiem, no i już kilkanaście lat tutaj taką przygodę z kapelą Podlasiacy i zespołem pieśni tańca Podlasiacy kontynuuję.
3: Jeździcie na koncerty za granicę?
4: Ja nie byłem z Podlasiakami na koncertach zagranicznych. Nie pamiętam, czy... No byliśmy w Czarnogórze, dokładnie, Czarnogóra. Tak, Podlasiacy, Czarnogóra.
3: Czyli już pamięć zawodzi. Tyle tych koncertów było, że...
4: Koncertów i różnych formacji jednocześnie. I stąd może tak trochę pamięć zawodzi, ale tak, były koncerty zagraniczne.
3: Poznam ciebie z tworzenia też utworów, więc tu nie zachęcałeś, że może coś własnego.
4: Ja myślę, że polski folklor jest na tyle bogaty, że wystarczy prześledzić po prostu to bogactwo i tam naprawdę jest ogromna kopalnia wiedzy i ogromne źródło do czerpania inspiracji z polskiego folkloru. A tak jak wypowiadał się nasz kierownik, tutaj ludzie odpowiadają po prostu sami i wystarczy po prostu prześledzić troszeczkę to bogactwo folkloru podlaskiego, lubelskiego i przypomnieć dzieła wcześniejszych mistrzów.
3: Ale aranżujecie po swojemu.
4: To już aranżacją zajmuje się właśnie kierownik Andrzej Karaś i on tutaj główne skrzypce nadaje, główny nurt, jeśli chodzi o aranżację, a my jesteśmy od realizowania. pomysłów muzycznych.
5: Sławomir Mielniczuk, skrzypce. Ja przygodę z kulturą zacząłem już tą ludową, gdzieś mniej więcej 40 lat temu chyba będzie w tym roku. Zaczynałem grać w kapeli.
3: Czyli szykuje się impreza 40-lecia.
5: Być może.
3: Koledzy się uśmiechnęli.
5: Zacząłem grać w podlaskiej kapeli ludowej przy Miejskim Domu Kultury. No i w międzyczasie, po już tam latach też dość bogatej działalności, tutaj mi pan Andrzej Karaś, kolega, kierownik, namówił na grę w zespole pieśni tańca studenckim Podlasie, czego śladu teraz u nas nie ma. Zresztą są tej kapeli naszej też stanowią między innymi klarnet Starek, właśnie Mariusz i też ja, no i oczywiście Andrzej Karaś, który był przedtem kierownikiem muzycznym zespołu Podlasie. I ponieważ Andrzej grał w dwóch zespołach, czyli tutaj w Podlasiakach i w AWF-ie, namówił mnie, żebym również zaczął grać w Podlasiakach, tym bardziej, że tam już się kończyła pewna epoka Andrzeja Stępki, gdzie już on tam rezygnował z działalności tamtej kapeli, a ja ze względu na to, że przy tej okazji wiadomo było, że rola kierownika w dwóch kapel to nigdy nie będzie takiej sytuacji, że będzie jakaś niezgodność terminowa w wykonaniu, no akurat mi to pasowało i od tej pory zacząłem grać w Podlasiakach aż do dzisiaj.
3: Repertuar łatwy do grania?
5: No w sumie to tak, bo to jest muzyka ludowa. Ja nie miałem wcześniej do niej przekonania, do muzyki ludowej jako takiej. Ja w tej chwili się czuję takim krzewicielem i z tego się cieszę. Tym bardziej, że i zarówno grają, co zresztą widać, coraz młodsze pokolenia, czyli my przekazujemy i sami jesteśmy przekaźnikiem tej właśnie kultury, która nie ginie w tym momencie. Zresztą przykładem jest również, są różnego rodzaju festiwale, takie lokalne, na przykład jakieś gminne, czy przeglądy kolęd i pastorałek na przykład, gdzie ta kultura jest przez młode pokolenia przekazywana, dalej kultywowana. Także no to jest naprawdę bardzo, bardzo w tej chwili takie zjawisko budujące, że ten folklor nie ginie.
6: Arkadiusz Szuśko, klarnet.
3: Bierzecie udział w konkursach?
6: Ostatnio rzadko, ale wcześniej bywało częściej.
3: A jak się znalazłeś w kapeli?
6: Ja zaczynałem też na Bielskim AWF-ie, bo ja tam jak zaczynałem studiować, poznałem Andrzeja. A że tak jak Sławek mówił, był kierownikiem dwóch kapel, to mnie ściągnął i tutaj. I tak już jestem. 99 bodaj. I Mariusz Polak też tak podobnie. Myśmy razem zaczynali na AWF-ie i potem przyszli tutaj razem. I tak do dzisiaj w różnych formacjach.
3: Kierownik trzyma rygor, tupie nogą czasami?
6: Jak chce się na mnie zemścić, to mi daje co robić. Tak mi aranżuje nuty, że mam aż czarne, jak widać.
3: Bywają trudne chwile?
6: Nie, raczej nie.
7: Aleksandra Tejneka.
3: To jak twoja przygoda z Podlasiakami się zaczęła?
7: Pan Andrzej, na początek tańczyłam w zespole tańca ludowego Podlasiacy i pan Andrzej zaproponował mi, abym przyszła do kapeli.
3: Od razu wiedziałaś, że będziesz chciała to robić?
7: Nie.
3: Repertuar nie przekonał cię na początku?
7: Po prostu miałam wtedy też inne zajęcia dodatkowe i nie wiedziałam, czy znajdę czas.
3: A jednak?
7: Tak.
3: Bywają takie utwory, które są trudne do zaśpiewania?
7: To są tak, tym bardziej, że dzielimy się na głosy.
2: Ola akurat śpiewa drugim głosem, więc drugi głos jest zawsze trudniejszy, bo to jest druga melodia i trzeba się nauczyć i pilnować się, żeby nie pójść za głosem, za osobą, która śpiewa pierwszym głosem. Drugi głos jest zawsze trudniejszy, no nie oszukujmy się. I jeszcze chciałem powiedzieć, że Ola to jest jedna z tych najsolidniejszych osób, jeśli chodzi o frekwencję. To muszę bezwzględnie podkreślić. Tylko choroba ją może zmóc i wtedy nie przychodzi, a tak jest zawsze. Jeszcze jedna rzecz, chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy. Chciałbym powiedzieć, naszym sukcesem to nie tylko jest występowanie tutaj, czy na festiwalach, czy tak jak ciągle występujemy na 50-leciu pożycia małżeńskiego w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, gdzie Urząd Stanu Cywilnego...
3: To już jesteście chyba taką marką jubileuszu tego Złotych Godów.
2: Mam nadzieję. No, stroje robią swoje. Chciałem powiedzieć o takiej rzeczy, że mamy super wychowanków, którzy zaszczepili się tutaj u nas. Trzeba by tu wspomnieć Anię Kirylu, która na akordeonie grała przez wiele lat z nami, a później grała w Uniwersytecie Gdańskim. O braciach Brygoła, Sylwku i Kamilu, którzy później grali w Politechnice Warszawskiej. W Politechnice Warszawskiej grała też Iga Szołucha. Piotrek Papiński grał w UMCS-ie, a tutaj zaczynał. Także gdzieś tam idą nasi, a jeszcze Zadrożniak oczywiście, Paweł Zadrożniak, no świetny trębacz, ciągle go wspominamy, wirtuoz trąbki.
3: To sporo tych osób przewinęło się przez waszą kapelę.
2: Myślę, że jeśli chodzi o muzyków, to może ze 20, no dziewczyn to już nie policzę, na pewno więcej, ze dwa razy więcej.
3: To rotacja wśród muzyków, to nie spodziewałem się, to co, rytmu nie dotrzymali?
2: Nie, no oprócz takiego stałego trzonu, który tutaj zresztą widać obecnie, panowie, którzy się przedstawiali, to jest też, zachęcamy młodzież. Ta teraz jest Szymek, który być może zacznie z nami grać na akordeonie. Czasami gra na bębenku, jak jest taka potrzeba. Także młodzież grającą też zachęcamy i zapraszamy do nas.
3: To najmłodszy albo najmłodsza członkini kapeli? Ile ma?
2: Wiktoria, ale to chodzi o staż czy o wiekiem? Staż. Najmłodsza wiekiem to Aniela. Aniela jest w trzeciej klasie szkoły podstawowej.
3: To młodo zaczyna. A najstarsza?
2: Najstarsza to jest Amelka.
3: Studentka.
2: Studentka. Studentka anglistyki na uczelni bialskiej.
3: To już o wiek nie pytamy, bo nie wypada w takim razie.
8: Szymon Kopacz.
3: I podobno na dwóch instrumentach będziesz tutaj grać.
8: Na razie za dużo akordeonów jest w kapeli, więc nie gram. Ale jak pan Adam nie może grać na bębnie, to ja go zastępuję.
3: To kto cię namówił do wstąpienia do kapeli?
8: No to ogólnie pan Andrzej Karaś.
3: Ale jak, złapał cię gdzieś na ulicy i mówi, słuchaj, jak potrafisz grać, to przychodź?
8: Od 6 roku życia uczy mnie grać na akordeonie, więc któregoś dnia mnie po prostu namówił, a że teraz mieszkam w Białej, to mogę chodzić na zajęcia.
3: A czy to już jest ten moment, kiedy uczeń przerósł mistrza?
8: Nie.
3: Jeszcze trzeba trochę poćwiczyć.
8: Jeszcze.
9: Adam Zieliński, gram w kapeli na bębenku.
3: To tak świeżo w sumie, to kto namówił?
9: Bo przeprowadziłem córkę i czekając na nią, zostałem zaproszony, żeby grać na bębnie.
3: Z przypadku?
9: Tak, z przypadku.
3: To ciekawe, to tak często się zdarza?
9: Nie wiem, czy często, nie znam wszystkich muzyków, więc trudno mi to określić.
2: A Adama rodzina jest bardzo muzykalna, bo Adama córka, która śpiewała wcześniej u nas w kapeli, odnosi sukcesy teraz w innej dziedzinie muzyki, w muzyce rozrywkowej, jazzowej, a to już Adam, ojciec, więcej by powiedział na ten temat. Ale Adam ma wykształcenie politechniczne i gra z nami. Jakaś to chyba dla niego jest odskocznia od tej pracy zawodowej, tak.
3: Czyli wszyscy się raczej tutaj rehabilitujecie trochę po pracy zawodowej, tak?
2: Nie wiem, co pan ma na myśli, ale...
3: W sensie relaksujecie.
2: Nie, no na pewno tak.
3: To jest to wasze hasło główne? Prawdziwi muzycy potrafią zagrać na trzeźwo, ale my ryzykować nie będziemy?
2: To może aż tak, to nie. To jest w rodzaj żartu, nie? Chociaż Kraina Bugu kiedyś tak nam tu właśnie zjeść.
3: Miodem i bimbrem płynąca.
2: Tak, miodem i bimbrem płynąca właśnie umieściła w artykule ten napis. Prawdziwi muzycy potrafią zagrać i tak dalej.
3: Dobrze, jakieś plany macie na ten rok albo w ogóle na przyszłość?
2: Plany to my mamy takie, żeby znowu koncert zagrać, bo graliśmy teraz duży koncert 2 lutego w Białej Podlaskiej. No to duży koncert, bo 1,5 godziny to jest dużo. Dużo muzyki, dużo wykonawców. Wszystkie 4 grupy tańczyły. A teraz koncert będzie w marcu. Jeszcze nie znamy terminu, ale wszystkich zapraszamy, wszystkich słuchaczy.
3: To jeszcze tak na koniec, macie płytę z własnymi wykonaniami?
2: Mamy płytę DVD, ale już się troszkę zestarzała, bo 10 lat temu nagraliśmy płytę.
3: Czyli wersja studyjna czeka.
2: Czeka.
3: I tu stawiamy kropkę. Dziękuję za rozmowę, Kapela Podlasiacy.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Kapela Podlasiacy wielokrotnie koncertowała w kraju i za granicą, odwiedzając m.in. Ukrainę, Białoruś, Hiszpanię, Austrię czy Francję. Uhonorowano ją także Bialską Nagrodą Kultury imienia Anny Sanguszków-Radziwiłłowej za swoje wieloletnie osiągnięcia. Istnieją od 2019 roku i zrzeszają mieszkańców miejscowości Styżyniec w gminie Biała Podlaska. Mowa o tamtejszym kole gospodyń wiejskich, które dość dynamicznie się rozwija, angażując w wiele inicjatyw nowo osiedlających się mieszkańców.
10: Bogumiła Chodun, członek koła gospodyń wiejskich w Styżyńcu. Formalnie koło gospodyń wiejskich w Styżyńcu istnieje od 17 kwietnia 2019 roku. Wtedy zostało zarejestrowane za pośrednictwem Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Grupa założycielska liczyła wówczas 43 członków, a obecnie są nas 84 osoby.
3: A same kobiety czy mężczyźni również?
10: I kobiety, i mężczyźni.
3: To ilu tych mężczyzn?
10: Musiałabym się uciec do przewodniczącej, ale przynajmniej 1/4 całej ilości to będą nasi mężowie, synowie.
3: To sporo, chętnie wstępowali do koła?
10: Chętnie. Zaraz powiem dlaczego, a jeszcze nawiążę, dlaczego powiedziałam, że formalnie koło gospodyń wiejskich istnieje od 17 kwietnia 2019 roku. Ponieważ tak naprawdę koło gospodyń wiejskich w Styżyńcu, jako taka struktura zrzeszająca kobiety wiejskie, chcące działać dla społeczności Styżyńca, istniała wiele dziesiątków lat wcześniej, nawet nie lat, a dziesiątków lat. Koło gospodyń wiejskich miało jako swój majątek naczynia, które wypożyczało na uroczyste okazje dla mieszkańców naszej wsi, łamaczkę do lnu, takie sprzęty, które, tak, szatkownica, także koło gospodyń wiejskich, takie nieformalne, działało na rzecz naszej miejscowości, biorąc udział w różnych uroczystościach gminnych, parafialnych. Włączaliśmy się w organizację dożynek gminnych w 2005 roku, jeszcze wówczas koło gospodyń wiejskich, tak nazwane, w Styżyńcu nie istniało. No ale tak naprawdę to działało.
3: Czyli był pomysł, żeby zainicjować powstanie koła gospodyń w Styżyńcu?
10: Myślę, że pomysł wypłynął od tych osób działających nieformalnie, bo wypożyczalnia naczyń nadal działała i sformalizowanie działalności koła gospodyń wiejskich miało podłoże praktyczne. Dowiedzieliśmy się, że koła gospodyń wiejskich mogą liczyć na różnorodną pomoc instruktażową ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ale też na dofinansowanie przez państwo różnorodnych przedsięwzięć. No i to nas bardzo zainteresowało.
3: A czy w momencie, kiedy kompletowałyście panie całe koło, to szukałyście tych pań, które wyróżniają się jakimś talentem?
10: Kiedy?
3: Na przykład specjalistka od pierogów, specjalistka od babek, specjalistka od jeszcze innych rzeczy?
10: Zaczęłyśmy od tego, że sporządziłyśmy listę osób faktycznie do tej pory angażujących się, działających. No, ale zależało nam też, chociażby ze względów finansowych, na tym, żeby tych członków było jak najwięcej, ale też takich faktycznie działających członków. I stąd się wzięli mężczyźni w naszym kole. Dlatego, czy formalnie, czy nieformalnie, mężczyźni byli zawsze kobietom potrzebni po prostu jako siła wspierająca. Są takie zadania, których kobieta jako słaba płeć po prostu nie jest w stanie sama wykonać. A mężczyźni jeżdżą pojazdami typu ciągnik, czy przenoszą, powiedzmy, jakieś ciężkie przedmioty, czy zresztą mają męskie spojrzenie na wiele spraw, na które my mamy to takie bardziej kobiece i to spojrzenie też nam jest potrzebne przy realizacji różnych celów, dlatego ci mężczyźni się w naszym kole pojawili. Byli nam potrzebni. Chcę też powiedzieć, że wtedy, kiedy myśmy sobie wymyślili, że sformalizujemy działalność koła, nie bardzo wiedzieliśmy, jak ten temat po prostu ugryźć, jak to się mówi, jak się przymierzyć do tego formalizowania działalności. I wtedy bardzo dużo pomogła nam pani Sfeklej. Ona była wyznaczona przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do pomocy tworzącym się kołom gospodyń, ale też stale mogliśmy liczyć na pomoc GOKU w Białej Podlaskiej i tutaj krzątającej się obok nas pani Małgosi Hanas, która jest instruktorem Klubu Kultury w Styżyńcu.
3: A jeszcze mam pytanie, czy ten zespół ludowy, który tutaj działa w Styżyńcu, to pod waszą banderą koła gospodyń działa?
10: Nie pod banderą koła gospodyń. Zespół Barwinek jest zespołem działającym w ramach Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej. Ale Styżyniec to nie jest taka ogromna miejscowość i często członkowie zespołu Barwinek są równocześnie członkami koła gospodyń wiejskich oraz członkami Stowarzyszenia Przyjaciół Styżyńca, które działa tutaj na naszym terenie. I te wszystkie organizacje, że tak to można określić, mają jeden wspólny cel. Oczywiście w statutach czy stowarzyszenia, czy koła gospodyń będzie wiele celów wymienionych, ale tym głównym celem jest integracja społeczności lokalnej. Społeczność Styżyńca przez, powiedzmy, 20 ostatnich lat bardzo się zmieniła i wzbogaciła o nowych mieszkańców tej miejscowości. I zależy nam, żeby ci nowi mieszkańcy zintegrowali się, zasymilowali się z tymi, którzy zaliczają się do tych korzennych mieszkańców. I to nam się chyba dzięki istnieniu tych organizacji udaje, czego przykładem jest nasza obecna przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich, pani Gabriela Skraburska. Z tym, że pani Gabrysia tak jak gdyby przez koneksje rodzinne, bo męża ma jako rdzennego mieszkańca Styżyńca, więc ją może łatwiej było ją wtopić. A do tych mieszkańców, na przykład jeżeli rodzina pojawia się i mąż i żona z innego środowiska, no to trzeba ich tak troszeczkę bardziej szczególnie zaopiekować i do tego mają między innymi służyć przedsięwzięcia podejmowane przez te organizacje. Chciałabym też nawiązać, bo powiedziałam, że przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Styżyńcu jest obecnie pani Gabrysia, a wcześniej przez 5 lat działał...
3: Czyli pani Gabrysia wraz z nowym zarządem weszła na przewodniczącą.
10: Tak, a wcześniej w skład zarządu wchodziła pani Elżbieta Koleśnik jako przewodnicząca, pani tutaj obecna Jadwiga Cokalska, ty byłaś zastępcą, Jadziu, i jeszcze skarbnik to była Zenobia Michałowska. I niestety stało się tak nieszczęśliwie, że nam nasza przewodnicząca bardzo zaangażowana przedwcześnie zmarła i trzeba było dokonać nowych wyborów. I wtedy my, starsze członkinie Koła Gospodyń Wiejskich, pomyślałyśmy, że już czas przekazać władzę młodszemu pokoleniu, a my będziemy dalej działać jako ta siła wspierająca. I ponieważ te 5 lat to było dosyć owocne 5 lat pracy Koła Gospodyń Wiejskich, to chciałabym, żeby teraz pani Jadzia Cokalska, tak jako członek zarządu, powiedziała, co tam udało się zrobić.
3: No właśnie, czym głównie zajmuje się koło?
11: Braliśmy udział w corocznych dożynkach gminnych, przy wiciu wianka dożynkowego, przygotowywanie stoiska reprezentującego Styżyniec z tradycyjnymi daniami i ciastami. Braliśmy udział w konkursach kulinarnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury Białej Podlaskiej. Udział w szkoleniach i spotkaniach aktywistów działających w kołach gospodyń wiejskich, organizowanych przy spotkaniu integracyjnym dla członków własnego koła gospodyń. Było to kiszenie kapusty, ubijanie masła, wieczór z dynią, organizowaliśmy wicie wieńców adwentowego przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury i robienie stroików świątecznych, wieczór organizowany z kolędą, smażenie faworków, wicie palm wielkanocnych, smaki jesieni. To była cykliczna impreza, wsparcie dla Gminnego Ośrodka Kultury, wsparcie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dla której robiliśmy pierogi.
3: Właśnie, pierogi, czyli jednak panie się specjalizujecie też w kulinariach.
11: Tak, jak najbardziej, pierogi, pyzy. No i braliśmy udział w imprezach kulturalnych też. Wyjazd na sztukę teatralną do Siedlec, wyjazd na koncert Michała Bajora do Białej Podlaskiej i współudział w organizacji kilku zabaw karnawałowych.
3: Przechodzimy do pani przewodniczącej. To jak nowa przewodnicząca nastaje, to przychodzi z nowymi pomysłami. Jakie to były pomysły i jakie są plany na dalszy rozwój koła?
12: Gabriela Skarburska, przewodnicząca tak obecna Koła Gospodyń Wiejskich w Styżyńcu. Tymi nowymi pomysłami to jest tak, że oczywiście są, ale też kontynuujemy to, co było. Zaczęliśmy od tradycyjnie, bo były pączki, tłusty czwartek. Wiliśmy palmę wielkanocną, ale też bierzemy udział w programie Biedronki, Danie Wspólnych Chwil, także jesteśmy tutaj w połowie tego programu. Zorganizowaliśmy 3 spotkania dla seniorów, 3 jeszcze przed nami.
3: Ja cały czas mam to pytanie, w czym specjalizujecie się? Czy to pierogi, czy pyzy, a jeśli tak, to z jakim nadzieniem na przykład macie taki sztandarowy produkt, który robi niebo w gębie na każdym festynie?
12: Pyzy z soczewicą albo kluski śląskie, tak, i one cały czas się na każdych festynach przewijają, ale też pani nie robią fenomenalne racuchy. Jeżeli jest jakakolwiek impreza organizowana przez GOK, my tu się bardzo wspieramy, bo mamy i smaki jesieni w Styżyńcu, jak są cykliczne rajdy rowerowe na 3 maja, to one też często się tu kończą i te racuchy zawsze są, bo są pyszne. Mamy zresztą taką kuchnię, która wygląda jak kuchnia fajerkowa i tam też są smażone placki, to też taki znak ziemniaczane, tak, to jest też znak rozpoznawczy Styżyńca.
3: Jesteście jednym z niewielu kół gospodyń, które specjalizują się w pyzach, bo większość jednak stawia na pierogi, a panie poszły w pyzy. To już coś. Czy startujecie w konkursach jakiś ze swoimi potrawami?
12: Jeszcze nie, chyba nie miałyśmy okazji do tej pory.
10: Ale poprzedni zarząd, działając, brał udział w tych konkursach kulinarnych z okazji dożynek. Wielkanocnym to jeżeli chodziło o palmę, jeżeli chodzi o kulinaria, to właśnie z racji dożynek i tam były bardziej wypieki, nie tyle to, co na swoim stoisku mieliśmy jako wieś Styżyniec, czyli te pyzy, pierogi, placki, ciasta też, tylko był określony regulamin konkursu kulinarnego i osoby, które zdecydowały się uczestniczyć, po prostu stosowały się do wymogów regulaminu. Albo ciasto drożdżowe tradycyjne, albo chleb jakiś tam. Ja akurat mówię jakiś tam, dlatego że moją domeną nie są kulinaria, ale przez to, że należę do koła gospodyń wiejskich i mam okazję korzystać z doświadczeń koleżanek i starszych, i młodszych, i bardziej biegłych w tej sztuce kulinarnej i wzbogacać swoje umiejętności. Temu też służą spotkania koła gospodyń wiejskich, ale tak, koło gospodyń wiejskich to nie tylko kulinaria, prawda? To też działalność kulturotwórcza, albo przybliżanie tradycji miejscowości także jej rdzennym mieszkańcom, bo nie wszyscy sobie zdawali z tego sprawę.
3: Spotykacie się jako koła gospodyń? Jakieś wspólne macie takie zjazdy?
10: Jako koła gospodyń to tak, Jadzia brała udział w kongresie. Tak, tak, tak. To bardziej zarząd wtedy wyjeżdżał, a ja jako szary członek uczestniczę w tych lokalnych zebraniach.
3: A czy jako koło gospodyń wiejskich zrzeszacie też rękodzielników?
12: Oficjalnie takich zarejestrowanych, powiedzmy, rękodzielników to tu nie mamy. Mamy w Styżyńcu malarza, który nas wspomaga. Mamy panie uzdolnione manualnie. No, mamy florystkę, zresztą córkę tutaj, pani Bogusi, która nam pięknie zaprojektowała wianek i go wije. Ale właśnie bierzemy udział w różnego rodzaju konkursach, najczęściej tych organizowanych przez GOK na razie i z większymi, mniejszymi sukcesami udaje nam się. Właśnie staramy się angażować osoby tutaj stąd. Pokazywać ludziom, że potrafią, że mogą czegoś nauczyć inne osoby, a przy tym właśnie się zintegrować z tą wioską. Bo tak jak wspomniała wcześniej pani Bogusia, ja się wychowałam w Białej. W Styżyńcu mieszkam od 5 lat. Mój mąż jest, moja teściowa mieszka tutaj, tak? I ona też jest w zespole, śpiewa w Barwinku. I tak oni mnie jakby trochę zmotywowali, tak wciągnęli w to towarzystwo, w to życie Styżyńce, w społeczność. Ale dla mnie takim momentem przełomowym była rozmowa kiedyś z panem urzędnikiem z Lublina. Bo jakoś tam dzwoniłam, rozwiązywałam sprawę, prosił mnie o podanie miejscowości, powiedziałam Styżyniec, a to sypialnia Białej. I tak mi to trochę tak źle zabrzmiało i utkwiło tak w pamięci, bo też nie chciałabym mieszkać w takim anonimowym miejscu. Styżyniec bardzo się rozrasta. W tej chwili to jest jeden wielki plac budowy i rzeczywiście są ludzie, którzy traktują ten Styżyniec jako sypialnię, tak? Swoje życie, całe życie mają w Białej.
3: Włączają się w takie życie Styżyńca, czy niechętnie?
12: Różnie, różnie. I właśnie my jesteśmy od tego, żeby ich zachęcić, pokazać, wciągnąć. W ubiegłym tygodniu mieliśmy spływ kajakowy. Ten spływ kajakowy to już jest taka nasza tradycja młodzieżowa, jak to pani Bogusia powiedziała, chociaż ta młodzież to już jest w wieku średnim w tej chwili, ale tak, to się zaczęło dawno temu. No i były, już pojawiają się takie pary, które są najezdne, tak? Nowe tutaj w Styżyńcu, bo staramy się chodzić, rozmawiać i zapraszać. To wie pan, jak to jest. Jak się zrobi ogłoszenie i zapraszamy, przyjdźcie, albo proszę, trzeba zrobić to i to, to czasami jest problem. Ale jak się pójdzie osobiście, zaprosi, czy mógłbyś coś zrobić, czy mógłbyś przyjść, organizujemy to, a to, czy chcesz się włączyć, to ten odzew jest dużo większy i właśnie tutaj staramy się wychodzić, żeby ten strzyżniec nie był sypialnią, nie był anonimowy, żeby był rzeczywiście taką społecznością.
3: A jeżeli chodzi o młode osoby, to dużo młodych osób jest zainteresowana członkostwem w waszym kole?
12: Dużo. Powiedziałabym, że dużo. Tym bardziej, że tak jak moja przedmówczyni mówiła, mamy tu trzy organizacje. Taki jest zespół Barwinek.
13: Jeszcze zapomniałam wspomnieć o szkole, która jest integralną jak gdyby częścią tego środowiska. I kulturotwórczą, i wspierającą. Także ze szkołą też współpracujemy.
14: Z obopólną korzyścią.
12: Tak jest, bo i przy festynach, które organizujemy,
13: nie gadułą chyba wyjdzie. Jest.
3: Mi to jest na rękę.
13: Bo tak, wspomniałam wcześniej, że nowy zarząd działa, że my jak gdyby widzieliśmy ich potencjał, wiedzieliśmy, że jak oddamy władzę w ich ręce, to będzie korzystna zmiana. I już minęło kilka miesięcy. I po tych kilku miesiącach widzę tę korzystną zmianę. Widzę wchodzącą nowoczesność, chociażby sposób porozumiewania się. Często są to te tak zwane mass media, tak? I widzę, że przepływ informacji jest bardzo płynny. Te dziewczyny są, mówię w tej chwili akurat o dziewczynach, ale panowie też, bo każda, czy większość z nich ma już męża i ten za pośrednictwem żony informacja do domu dociera. Ja to śledzę, bo jestem w tej grupie, mam możliwość i bardzo mi się to podoba, że właściwie to mają ze sobą systematyczny, to znaczy codzienny kontakt. Przewodnicząca Gabrysia rzuca hasło, naradzają się nad tym problemem i to mi się bardzo podoba i stale coś robią. Także nasze jak gdyby zaufanie nie było płonne, pokładane nadzieje się spełniają, a my, tak jak wcześniej wspomniałam, jesteśmy po to, żeby wspierać, jesteśmy takie mentorki.
3: To było właśnie aktywne koło gospodyń wiejskich ze Styżyńca, któremu nie umkną nowi mieszkańcy, którzy postanowią się osiedlić w Styżyńcu, zapewne wstąpią do waszego koła. Dziękuję panią za rozmowę.
13: Dziękujemy bardzo.
1: To była rozmowa Arka Michlewicza z członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich w Styżyńcu, które w przeciwieństwie do innych kół zamiast w pierogach specjalizuje się w pyzach. Zaczęło się od organizowania obchodów Święta Niepodległości, później Dnia Papieskiego, aż wreszcie zapadła decyzja o sformalizowaniu grupy. Tak powstało Koło Gospodyń Wiejskich Czerwone Spódnice z Kłody Dużej w gminie Zalesie, mówi Janina Spyrka, pomysłodawczyni utworzenia koła.
3: Koło Gospodyń Wiejskich Kłodzianki.
15: Kłodzianki, tak, czerwone spódnice. Spyrka Janina Zofia, jestem mieszkanką Kłody Dużej i te koło gospodyń powstało w 2018 roku. Po prostu ono powstało. Tak było, że...
3: Ale nie byłyście pani reaktywacją starego koła?
15: Nie byłyśmy jeszcze razem. Było stulecie niepodległości. I z tej okazji chciałam bardzo coś wprowadzić w gminie, żeby była taka uroczystość, żeby taki był odzew, że też przy tym wschodzie, przy tej granicy jesteśmy patriotami. O swoją wioskę, żeby zadbać w ogóle o wioskę. No mi się wydaje, że o gminę też, nie? No i postanowiłam, żeby zrobić coś takiego jak stulecie niepodległości. Po prostu taki festyn. I to był festyn na odpust. I na to zgromadziłam środki sponsorów i jechałam jakoś tutaj przez małą Kłodę i sama nic nie zrobię. Środki ze sponsorów łatwo było. Nie było żadnego problemu, żeby zdobyć. Tylko gorzej z ludźmi. Jechałam tu przez małą Kłodę od takiego pana sponsora. No i Jolanta stała akurat od kombajna gdzieś tam szła. I jeszcze jedna taka koleżanka Bożenka. No i ja jadę na rowerze i tak zagadałam. Jeszcze mi się za bardzo tak dobrze nie znały. I ja mówię, dziewczyny, taka i taka sprawa. Chcę zrobić odpust stulecie niepodległości w Kłodzie Dużej. Pomożecie mi, bo szukam ludzi młodych. Wy takie młode, aktywne i tak dalej. I one od razu. Nie było, a kiedy, a co, a jak nie było interno, no nie?
3: Czyli było hasło, pomożecie, pomożemy.
15: Tak, od razu tak. Były chętne dziewczynki, przyszły i co. No jak stulecie niepodległości, jak tego, taki festyn patriotyczny, no to trzeba czerwone jakieś spódnice. A one były kelnerkami. No to poszły mi czerwone spódnice, białe bluzki, na korale chybaśmy mieli od razu wtedy, nie Jola? I wie pan, że...
3: Profesjonalne podejście.
15: No proszę pana, to wie pan, to było tak wymowne, ja panu powiem, w czym najbardziej było wymowne, że jak ja przypomnę sobie teraz, to takie wrażenie robi takie od serca. Puściliśmy w powietrze 100 biało-czerwonych balonów jako flagę. Jako flagę, żeśmy zrobili flagę, tam jeszcze z bibuły były na dole i to w Kłodzie Dużej na boisku wszyscy dorośli ludzie stanęli w takim wielkim kręgu. Ja poprosiłam do świetlicy dzieci, jakie tam były dzieci malutkie, jak nie malutkie, no wszystkie dzieci szły, że wyniesiemy balony, no to dzieci biegły, nie? I my tą flagę wynieśliśmy na środek boiska. Był zespół Dobrynianki, w ogóle był zespół taki muzyczny, czteroosobowy i śpiewali piosenkę Coś o niebie, już ja nie pamiętam. Żeśmy taką śpiewali piosenkę i w tym czasie dzieci później odliczały od 10 do 0 i ja mówię, dzieci, puszczamy balony w górę. Tam muzyka gra, my tutaj odliczanie robimy, balony idą w górę. Przepięknie poszły balony na wschód. Ale to było wrażenie niesamowicie piękne, te 100 balonów, prawda, biało-czerwonych. No mieliśmy lody biało-czerwone, to żeśmy były...
3: Po tej inicjatywie, skoro tak to się wszystko fajnie udało i wyszło, to postanowiły panie zawiązać koło gospodyń.
15: I wtedy, wie pan, tak, dużo tego, że było. I wie pan, jeszcze było co? Później, bo to odpust był w sierpniu, a 11 listopada to wiadomo miesiące dalej, prawda? No i też pozyskiwałam środków i zakupiłam 100 flag, takich dużych, biało-czerwonych 100 flag. Znalazłam sponsora na drążki na flagi i tą drogę, że dziewczyny mi tak pomogły z małej kłody, sparły, od kłody dużej do kłody małej, pan nie orientuje się, jaki to jest ten odcinek, żeśmy zrobili akcję i żeśmy zbili 100 flag w pasie drogowym. Jeszcze jeździłam do Białej.
3: To musiało być widowiskowe.
15: Pięknie. Wrażenie. Było wrażenie i powiem panu, że no mało kto się tym zainteresował, bo nie wiem, czy, no nie wiem, no mi się wydaje, że to powinno być dalej, iść w echo i tak dalej i ciągnąć to.
3: Marketing przysiadł.
15: No, nie będę tutaj mówić, że to tak było, nie, no, ale myśmy zrobiły, co mogliśmy. Ksiądz proboszcz nam pomógł w tym wszystkim, no tam miał być taki pan, który tam miał ruchem kierować, a nie będę już narzekać, będę mówić o samych dobrych rzeczach.
3: No to w którym momencie koło gospodyń wiejskich zostało zawiązane?
15: Proszę słuchać i dalej. Później, tak, słuchajcie, bo to nie było tak szybko. I to później, potem jeszcze myśmy zrobili, tak, dlaczego chcę panu to powiedzieć? Dlatego, że my byłyśmy aktywne. I to wszystko nasza aktywność, nasz czas, flagi, to jeszcze flagi były prasowane, pięknie wbijane, łomikiem, to wszystko, to wie pan, żeby ludzi tyle zorganizować, to jest czas. I one mi właśnie, te dziewczyny z mojej chłody pomagały bardzo. To naprawdę dzięki nim to wszystko jakoś tak, ja tam może troszeczkę tak kierowałam, tak może nieśmiało. I później jeszcze na 11 listopada, jak były te flagi wzdłuż drogi, to mieliśmy w świetlicy w Płodzie Dużej wtedy jeszcze takie spotkanie, kto ty jesteś? Polak mały. I też tam wchodzili do świetlicy ludzie i było 100 białych balonów, ale już dmuchali i wiązali flagę i czerwonych po 50, no nie, żeby było 100, po 50 dmuchali. Kto nadmuchał, to był wpuszczony do świetlicy. Kto nie nadmuchał, to po prostu stał za drzwiami, no nie. I te. Ale to tak dla zabawy było. No był tort, był pięknie, dziewczyny tu ciasto piekły, ciasty piekły. Nie? Kasia to się tak urobiła przy tym cieście tyle. A Jolanta, wie pan, coś pięknego. Tak zwane kiedyś takie kozy piekli, takie na oleju, jak do szkoły się chodziło. Nie wiem, pan to takie młodziutki.
3: Ja tego nie kojarzę.
15: No i takie kozy, takie ciasto i rzucało się na olej, no nie? I Jolanta z mężem piekli te kozy pod lipą, na powierzchni, na przestrzeni i tak dalej. Nie, no wie pan, no dużo by to opowiadać. Były dziewczyny chętne. I właśnie i to, że chętne, że tak my wszystko zrobili, co tego, to co dziewczyny, no to trzeba jakieś koło gospody, jakoś się związać, jakoś coś zrobić. Do tego tutaj nie ma tej Bożenki, nie wiem, czemu ona nie przyszła. I ona tak rzuciła hasło, że dziewczyny, no jak się będziemy nazywać? No jak? Czerwone spódnice. Bo od stulecia niepodległości tak się zaczęło, że myśmy się zaczęły spotykać i nam to wychodziło i ludzie ciasto upiekli i my. I jakoś fajnie było. Naprawdę. I od tamtej pory na 11 listopada zawsze spotykamy się. U nas jest pomnik w gminie. No to tam wiadomo, kwiaty złożyć, lampkę zapalić, prawda? Wszędzie idziemy w czerwonych spódnicach, wszędzie nie wstydzimy się. W kościele jest bardzo duży udział jako koło gospodyń i w tych spódnicach idziemy tak ubrane, adorujemy w procesji, niesiemy faletrony.
3: Czyli to są takie wasze mundurki koła gospodyń?
15: Takie o, takie ładne.
3: A już właśnie widzę, fajne.
15: Wie pan, ja tak się ubrałam, bo sobie myślę, no trzeba pokazać czerwone spódnice. No wianków jeszcze nie mamy. Pomyślimy może kiedy o wiankach, no zobaczymy. I ja mówię o głowie. No dziewczynki, tak. Także i od tamtej pory tak się zaczęło i tego. No i dziewczyny już tam zarejestrowały się w tym, no w Białej. No i tak robią co roku coś. Coś robią, coś szykują. Ja chyba po 2 latach odeszłam, odeszłam.
3: O przyczynę mogę zapytać? Czy to tajemnica?
15: Chcę zachować?
3: Oczywiście, niech to będzie tajemnica.
15: Tak, i to już przejęły tutaj Kasia i tutaj taka Bożenka. Nie ma jej w tej chwili, to tam nie wiem, kto tam jak jest, ale dziewczyny są dzielne, bo teraz znowu się zbliża stulecie, nie wiem, pan na pewno może słyszał, że 150-lecie Koniszewskich tutaj u nas, no i stulecie w kościele parafialnym, podwójny jubileusz i dziewczyny jako koło gospodyń naprawdę mają co robić, bo wszyscy się na nie oglądają. Wszyscy się na nie oglądają. Jest ich tam ponoć 31 osób, prawda? Członkiem wszystkiego. Jak to teraz działa? Jak to one tam robią? To wie pan co? To już może ja przekażę tutaj Kasi, bo ona jest całą tą księgową, całym tym wszystkim prowadzi. A ja tak byłam na początku, bo mnie Kasia poprosiła, żebym ja przyszła się wyspowiadać z tego bałaganu, co zarządziłam i uciekłam.
3: To poczułem się jak ksiądz. Już zaraz rozgrzeszenia udzielę. Tymczasem panią Kasię zapytam, a mężczyzn macie w kole?
16: Oczywiście, że mamy. No bez mężczyzn to no, byłoby ciężko. Są potrzebni, chętnie pomagają.
3: Przeważnie ale to oni tylko pomagają, czy są też zrzeszeni w kole?
16: Są, nie wszyscy, ale kilku jest.
3: A, czyli takie męskie prace. A jeżeli chodzi o koło, to macie jakiś swój taki sztandarowy produkt? Na przykład, nie wiem, bo niektóre koła specjalizują się, tak jak na przykład w Grabanowie, w pierogach.
16: U nas też pierogi, głównie pierogi.
3: Czyli jednak te nadzienia to różnią

0: Zawsze robimy Tłusty Czwartek, no różne takie tego typu imprezy, bal maskowy, tak. Tak jak już koleżanka wspomniała, przy kościele bardzo też dużo, jeszcze też za Zosi kadencji jeszcze było robione na urodziny papieża, też było 100 flag przy kościele, też były gołębie, Zosi dekoracja piękna, no.
1: Bo to było stulecie urodzin papieża i żeśmy się też zaangażowały jako koło gospodyń i zakupiliśmy też 100 flag papieskich. No nie, piękny papież, tak u szczytu tam na tym, na kościele, tam w Kalenicy, tak ładnie, żeśmy tam jego upieli, powiesili. I było też na wotum tego wszystkiego, żeby coś się działo i nie tylko flagi, żeby szepotały. To wypuściliśmy 100 gołębi i to też koło gospodyń.
2: Te 100 gołębi to skąd panie wzięły?
1: Wie pan co, okrzyk, kto na wsi ma gołębie, dawać do proboszcza. No. I tam już jak żeśmy powiedzieli o tych gołębiach, to oni między sobą się zorganizowali, chłopaki. Bo to jest tutaj troszkę takich na wsi, co puszczają naloty i tu tego, także to też było duże wrażenie, zwłaszcza dla dzieci. I jeszcze wtedy, jak było też te stulecie całe, ten festyn i tak dalej, to żeśmy dzieciom rozdali takie piękne, duże balony z helem za darmo dzieciom do domu. 100 balonów.
2: Potem te dzieci ten hel wdychały i się bawiły tym.
1: To znaczy, już my nie wiemy, jak tam, bo myśmy poszliśmy na teren zabawy i żeśmy tam się bawili. No fajnie było, bo wie pan, oj, i szaszłyki były, kiełbaska była, i dla dzieci były animacje. I było, no jak coś się zrobi, to jakoś tych ludzi się udało się tak troszeczkę wyciągnąć do czegoś, żeby przyszli i ludzie chętnie idą, chętnie konsumują. Także później, wie pan, dobrze, bo to jest zrobione, żeby ludzie zjedli i...
2: Jeszcze pójdę tutaj, zapytam. Czyli bardziej tak specjalizujecie się w organizowaniu wszelkich różnych imprez takich integrujących lokalną społeczność, czy też idziecie w te kulinaria?
3: Kosińska Ryszarda. Idziemy również w kulinaria, jeździmy na konkursy teraz.
2: Udaje się wygrywać?
3: No tak, na Stadninie w Porusiuku, w Janowie Podlaskim też jeździliśmy tam, także mieliśmy swoje dania i prace również, które tam tutaj wykonywałyśmy, to też pokazywałyśmy. Oczywiście piękne kwiaty, miałyśmy różne serwety piękne, także ładnie to bardzo wyglądało, tak estetycznie.
2: Czy tutaj, panie, macie każda swoją rolę?
4: Twarowska Jolanta. No tak, bo specjalizujemy się tak. Rysia to tak ciasto, nie, prawda? Kasia też takie dekupaż. Jest taka technika zdobienia, przepiękne wychodzą zakładki, zawieszki, słoiczki, lampiony. Kaśka jest rewelacyjna w tym, ona nas nauczyła. Jaja piękne, a to ja z palmami, tak, bo ja lubię te kwiatki. Narcyzy, żonkile, skrypiny pięknie wychodzą, palma konkursowa, palma na handel, także to nam się udaje.
2: Która z pań tutaj trzyma dyscyplinę?
0: Staramy się same jakoś siebie dyscyplinować, bo to tak, tak. Każda wie, co ma robić, każda, kiedy ma czas, wtedy pomoże. Nie, że ktoś, musisz zrobić, tylko tak, no, wszystkie trzymamy dyscyplinę. Jak trzeba się spiąć, to się spinamy po prostu.
2: Macie pani jakieś takie większe zadania, nie wiem, plany na przyszłość?
0: Ja myślę, że utrzymać to, co do tej pory, te takie stałe imprezy, bo tych imprez jest trochę. Trochę też charytatywnie też działamy, wspieramy. No i tyle.
4: Tutaj mieliśmy taki ziołowy, prawda? Ziołowe takie warsztaty. W Świetlicy u nas przyszła taka społeczność wiejska, nasza, miejscowa. No co, przede wszystkim wspieramy tych mężczyzn, bo chcemy tutaj upamiętnić tutaj męczeńską śmierć rodziny Koniuszewskich. Tu jest mnóstwo godzin ciężkiej roboty przy drzewie, przy stodółce. Jest taki plac, Rejmont to opisał w Ziemi Chełmskiej, taką historię Józefa i jego rodziny Koniuszewskich. No, nikt mu nie pomógł. Szedł biedny do Dubienieckiej, do Kalinki pod Parczew, ale no niestety nie udało się. Także no, w 1874 roku oni ponieśli taką śmierć męczeńską wtedy, kiedy w Drelowie i były te mordy na chrześcijan i w Pratulinie. Więc u nas nasza kłoda też jest z tego znana.
2: Czy te wszystkie inicjatywy, które organizujecie, to z własnego budżetu finansujecie, czy może dofinansowania jakieś staracie się, projekty piszecie?
5: Bardziej to Katarzyna Kaliszuk na to pytanie odpowie, bo ona jest tą główną tą panią właśnie, która tutaj tym wszystkim... No co, Kasiu? Tak.
2: To pani mi powie.
0: No przede wszystkim, no wiadomo, że korzystamy z agencji, z dofinansowania, które jest co roku, ale też staramy się w jakiś sposób razem same zarabiać. Właśnie też, czy sprzedając jakieś produkty typu, no pierogi, soczki.

0: I trochę dekupażu. Palmy sprzedawałyśmy też przed Wielkanocą.
1: A imprezy są też koszyczkowe?
0: Różnie. Czasem są koszyczkowe, czasem są składkowe. To różnie bywa z imprezami.
1: Czy jako koło gospodyń wiejskich macie swój fanpage na Facebooku? Ktoś prowadzi?
0: Tak, mamy stronę na Facebooku.
1: I panie wszystkie zdjęcia robicie, a pani Kasia wrzuca.
0: No tak, tak to wygląda.
2: Był COVID, choroba. Ci producenci, co hodowali kwiaty tych i po prostu nie mogli sprzedać. I te kwiaty po prostu im zalegały, zostały na tym. I my jako koło gospodyń, żeśmy pojechali wtedy, i te kwiaty tam, formalnie to było załatwiane, że on, ten pan pozyskał jakieś pieniądze za to, że myśmy od niego wzięliśmy 700 chryzantem. I z tych chryzantem, białe chryzantemy na polu przy E30 był wypisany 11 listopada 2023 czy 2, już nie wiem jaki to był ten rok. Był to wypisany i to z lotu ptaka, wie pan, to wyglądało przepięknie. Było tak wyraźne, że jak ludzie jechali, to tam nie jeden trąbił, zastanawiał się, co się dzieje, bo to takie, wie pan, na polu coś napisana data 11 i tak dalej. No.
3: Zwracali no, bardzo ktoś, uwagę, ktoś lampkę palił.
4: No skoro ktoś tak widzi i tak chce świętować urodziny polskie, no to po prostu poszedł, zapalił sobie lampkę i to był taki ładny gest imienny. Także to było takie bardzo widoczne.
1: Tak, i to było aktywne koło gospodyń wiejskich z Kłody małej i dużej. Kłodzianki. Dziękuję bardzo za rozmowę.
5: KGW Czerwone Spódnice, w przeciwieństwie do innych kół, bardziej niż kulinariami, zajmuje się organizacją wydarzeń integrujących lokalną społeczność. Działają na terenie gminy Drelów w powiecie bialskim od kilkudziesięciu lat. W przeciwieństwie do innych specjalizują się w wykonywaniu wieńców dożynkowych oraz palm świątecznych. Mowa o kole gospodyń wiejskich Czerwone Korale z Zachajek.
6: Anna Wróbel, jestem przewodniczącą koła gospodyń we wsi Zachajki od 2003 roku.
1: Nie jesteście panie nowym kołem czy reaktywowanym?
6: My jesteśmy reaktywowani.
1: Czyli ta historia sięga?
6: Ohoho, jeszcze wcześniej, ile to lat już?
7: Nazywam się Zofia Nazaruk i jestem w tej chwili członkinią koła gospodyń, a wcześniej jeszcze w latach 86, 88 byłam przewodniczącą koła gospodyń. No i wówczas też pierwsze robiliśmy wieńce dożynkowe i też osiągaliśmy pierwsze miejsca.
1: To była bardziej działalność właśnie odnośnie wieńców, czy w ogóle czym jeszcze panie się zajmowały? Czy to się różni ta działalność, która była kiedyś od tej, którą teraz wykonujecie?
7: Raczej może to jest tak bardziej kontynuowane, bo wcześniej może było więcej takich warsztatów, kulinarnych warsztatów, były takie ogniska, na przykład święto ziemniakaśmy urządzali, to no takie różne, bardziej integralne z zapraszaniem innych kół.
1: Niektóre koła gospodyń wiejskich robiły też szkolenia zawodowe. Czy panie też w takim czymś uczestniczyły wtedy? Kursy na przykład.
7: Kursy, tak. Kursy właśnie pieczenia, kurs gotowania był, to kurs makijażu kiedyś tam. To już było później, ale wcześniej to właśnie, no przeważnie tak, kursy były tego gotowania, pieczenia.
1: To kiedy ten pomysł zrodził się, żeby reaktywować koło?
6: No jeszcze przed reaktywacją to miałyśmy dużo, dużo wszystkich, bo tak właśnie były te konkursy na robienie sałatek, na robienie pierogi robione, dużo palmy wiłyśmy. Tak.
1: Ale kto był tym inicjatorem, żeby reaktywować koło?
6: To znaczy u nas to tak, taka ciągłość jest tak jakby. Nie to, że tam reaktywować, tylko...
1: Aha, czyli tylko po prostu panie dopełniły formalności, tak, i zarejestrowały koło.
6: Tak, tak, tak. U nas jest ciągłość. Nie tak, że tam my coś przestałyśmy, bo jak co roku się robiło te palmy, bo u nas właśnie jest taki przegląd coroczny, to cały czas to się robiło. I po prostu tylko było to takie, tak, formalność.
1: Czym panie się specjalizujecie jako koło gospodyń? Idziecie bardziej w rękodzieło, czy może w kulinaria?
6: Chyba rękodzieło bardziej, tak, rękodzieło. Bo właśnie no, u nas to tak słyniemy raczej, no tutaj u nas w gminie, z wicia wieńców, bo zajęliśmy pierwsze miejsce na dożynkach prezydenckich.
1: Czyli ten napis nie bez kozery jest nad świetlicą, czyli pracownia rękodzieła.
6: No tak, miałyśmy tutaj jeszcze warsztaty ze słomy, z wyplatania słomy, z lepienia z gliny, także tutaj no dużo tego było, wszystkiego. To jest nie sposób tego przez tyle lat, no to by trzeba było całą kronikę.
1: Ile teraz panie macie członkiń, członków w kole?
6: U nas są same panie, 12 osób.
1: Raczej takich aktywnych pewnie osób.
6: Tak, tak, takich aktywnych. Że w każdej chwili można na każdą panią liczyć. A jak trzeba coś pomóc, to ludzie chętnie pomagają.
1: To w sumie jestem zdziwiony, bo jesteście jednym z pierwszych kół, które nie idzie w kulinaria, tylko bardziej w rękodzieło. Czyli nie ma tych słynnych pierogów, nie? Nic z tych rzeczy?
6: No, jak gdzieś coś trzeba zrobić, jakieś pierogi, czy stoisko, czy coś, no to my to robimy. Przecież przy każdych dożynkach robimy, wystawiamy swoje stoisko. No, gdzie trzeba, czy gdzieś trzeba coś pojechać, jakieś jest, no, gdzieś spotkanie, gdzie trzeba coś zaprezentować, to chętnie bierzemy udział.
1: Tylko jeżeli chodzi o te konkursy, no to tylko raz w roku można z wieńcem wystartować, a tak oprócz tego jakieś inne konkursy?
6: No palma. Konkursów to bardzo nie ma. No u nas to jeszcze tutaj, no my to jesteśmy tak jakby i w kole gospodyń i jako zespół jeszcze budowy. No to tutaj mamy też dużo takich różnych wyjazdów, bo mamy właśnie i
1: A zespół się nazywa?
6: Też Czerwone Korale. No bo jako Czerwone Korale jesteśmy jako zespół i stwierdziły, że nazwiemy i koło gospodyń Czerwone Korale. Tylko po prostu jeszcze więcej osób jest.
1: Czerwone Korale, bo co, jarzębiny tutaj dużo rosło?
6: Czy ja wiem, może to od śpiewania, od piosenki?
8: Tak, bo pierwszą piosenkę, któreśmy wykonały, znaczy w swoim zespole, jako nas pięć było kobiet i pan, dwóch panów, to była piosenka pod tytułem Czerwone Korale. Tak na wyjeździeśmy mieli. No i tak po prostu nam to przypadło to do gustu, że nazwiemy swój zespół, tak.
1: I tak już zostało. No dobrze, a macie panie jakieś takie plany większe na przyszłość?
6: No tak, zaczęłyśmy organizować dla seniorów spotkanie. W tamtym roku już było pierwsze spotkanie i seniorzy byli bardzo zachwyceni. Właśnie zespół uświetnia to wszystko. Śpiewamy, panowie grają, także no, byli seniorzy bardzo zadowoleni. Coroczne mamy takie spotkania, jesienne spotkania z folklorem, gdzie zapraszamy z zewnątrz, z innych miejscowości i z gminy, i spoza gminy. Zapraszamy właśnie do nas i zespoły, i z kół gospodyń. Takie robimy coroczne spotkania. No, tak myślimy, że może coś zrobić dla dzieci. Może na drugi rok coś zrobimy dla dzieci też. Jakieś takie spotkanie, żeby tutaj sobie przyszły jakieś konkursy.
1: Czy to miejsce, w którym znajdujemy się, to tutaj panie urzędują oficjalnie?
6: Tak, tak. To tutaj jest tak jakby zarejestrowana siedziba koła i tutaj.
1: Takie fajne miejsce pod imprezy koszyczkowe.
6: Tak, no dbamy tutaj właśnie o ten dom, kosimy trawę, no żeby ładnie tu wszystko wokół wyglądało i przecież nasadzenia porobiliśmy razem, no panowie też pomagali.
8: Tak, ale w własnym zakresie.
6: Tak, tak, wszystko w własnym zakresie, wszystko społecznie.
1: No właśnie, a jeżeli chodzi o remont świetlicy, bo widzę, że ten remont był niegdyś wykonany, czy to też w czynie społecznym wszystko same panie zrobiły?
6: Nie, tutaj był przetarg, to był projekt unijny, bo tu była dobudowa, rozbudowa i to był właśnie projekt i to z tego projektu.
8: To było raczej pod patronatem gminy, to było ale mamy wyposażone kuchnię dobrze, także mamy naczynia, mamy wszystko, wyposażenie całej kuchni. Jeżeli tu trzeba coś tam zorganizować, jakąś imprezę, czy nawet i z zewnątrz, jeżeli ktoś tam sobie życzy ze wsi, że jakąś tam uroczystość rodzinną, no to tu się chętnie odbywa, tak.
1: Czyli panie zajmujecie się cateringiem, jak ktoś imprezę chce tu zorganizować?
8: Raczej chyba tak podpowiadamy trochę, ale ludzie robią to w swoim zakresie, bo no my po prostu tak typowo na catering to nie mamy zwoleń takich.
6: Czy jeszcze, to jest po prostu jeszcze wszystko w powijakach, no bo nawet to te całe wyposażenie, co mamy, kuchni, to po prostu kupowałyśmy to z nagród, z wieńców, co dostawałyśmy pieniążki. Wszystko, to te wszystkie pieniądze z nagród, to wszystko poszło w wyposażenie. Naczynia, obrót, brusy, garki, no takie wszystko, co potrzebne jest, towarnik, no takich dużo rzeczy. O to wszystko pokupiłyśmy właśnie z nagród.
1: Czy z gminy też, panie, coś finansowo jesteście wspierane, czy jednak próbujecie własnymi środkami działać?
6: Czasami tak, czy na jakoś właśnie, czy właśnie jesienne spotkanie, jak robimy, to oczywiście to jest wsparcie. Ale tak na te wyposażenie, no jak już jakieś coś większego trzeba kupić, no to wójt nam coś tam dokłada. Bo teraz okupiliśmy sobie wyparzarkę, to właśnie z tej dotacji. Jest świetna sprawa, bo przedtem mieliśmy taką zwykłą zmywarkę, ale ta wyparzarka, no to przecież to jest świetna sprawa.
1: Duże jest zainteresowanie wynajmem tej świetlicy?
6: No, tutaj to jest tak komunie, takie mniejsze imprezy, bo jako typowo wesela to nie, tylko takie mniejsze jakieś tam rocznice, komunie, urodziny, jakieś o takie coś.
1: A jakieś wypieki może? Nic z tych rzeczy? Nie, czyli tak bardziej ogólnie organizacja imprez.
6: Przedtem jeszcze do zreaktywowania tego koła, to tak no bardzo poszliśmy w wieńce. Bo no mówię, no tutaj mam spisane przecież to mamy przecież tyle miejsc.
1: No właśnie widzę, że kilkanaście razy pani nagrody zdobyłem.
6: Mieliśmy tutaj ponad 20, śmiało mogę powiedzieć, ponad 20 razy. Pierwsze miejsca, drugie miejsca w powiatowych, w gminnych, w wojewódzkich i w na prezydenckich pierwsze.
1: A czy pani jako koło gospodyń wiejskich jeździcie czasami na jakieś takie wycieczki krajoznawcze, czy jednak tutaj skupiacie się na działaniach lokalnych?
6: Byłyśmy w tamtym roku w Fabryce Bombek. Świetna, świetna wycieczka, polecam każdemu. To było z warsztatami zdobienia. To był Wołomin pod Warszawą i były warsztaty zdobienia bombek. Później sobie panie pokupiły bombek, były tak szczęśliwe. I w tym samym dniu jeszcze mieliśmy zwiedzanie w zamek w Wielanowie plus ogrody.
1: Bywa tak, że panie jeżdżą gdzieś w Polskę do innych kół gospodyń wiejskich i szkolicie inne gospodynie w robieniu wieńców?
6: No na razie nam się tak nie zdarzyło. My byśmy pojechały chętnie.
1: Ale tyle nagród, to już markę macie wyrobioną, pani.
6: No, może i mamy, no ale tak jakoś nie było okazji, żeby tak pojechać gdzieś, no.
1: Wieniec zrobić to jest sztuka.
6: Jest, u nas wieniec, jak się robiło wieńce, to u nas praca nad wieńcem to trwa już tak jakby od wiosny. Bo trzeba siać kwiaty, len, proso. Później się to wszystko zbiera, zboże w odpowiednim czasie się kosi też, żeby ono nie było mocno dojrzałe. Myśmy się po prostu rozdzielali. Jedni koszą żyto, inni owiec, pszenżyto, jęczmień. I to nie było, że po parę snopków, po 50 snopków, po 40. U nas były takie wieńce, że tego wieńca się nie dało rady podnieść. Tyle było tam zboża w tym wieńcu. I to było pracy 3 tygodnie więcej. 3 tygodnie pracy przy samym wieńcu. Gdzie przychodzimy, to nie tylko my robiłyśmy, tylko przychodzili nam ludzie, pomagali ze wsi starsze panie i nawet młodzież.
1: Czyli w sumie ile tych osób tworzyło wieniec?
6: Różne, to zależy którego dnia. I 15, i 10. To było w stodole, akurat to było u nich w stodole. Ale to było takie naprawdę świetne spotkanie integracyjne, były rozmowy, były herbatka, był śpiew. No naprawdę świetnie, ludzie tak chętnie przychodzili pomagać kłoski te ciąć układać.
1: A to nie było kłótni? No bo taki wieniec to jest zawsze z jakiejś koncepcji powstaje i to nie kłóciło się z koncepcjami innych?
6: A w żadnym wypadku. Nie, naprawdę.
8: Co do koncepcji, to powstania tego całego stelażu, to kilka osób po prostu tak się tym zajmowało. Tam 4-5 to góra. A już resztę do układania samego, do wicia samego, no to już dużo więcej osób, ale to wtedy one dostosowywały się do tego, co potrzeba było.
6: Żyto. Siadają, no żyto. Co teraz robimy? Układamy kłoski jęczmieniu. No to układają kłoski jęczmieniu, a my po prostu wijemy, my to tam robimy już przy konstrukcji, a ludzie tak po prostu nam pomagają.
1: A kiedy wiadomo, że już skończyło się pracę nad wieńcem?
6: Jak już jest piękny. Jak już się dekoruje go. Jak się przyczepia już świeże kwiaty, bo to już jest w ostatnim dniu przed wyjazdem na dożynki. Trzeba kwiatki, trzeba go ubrać, trzeba go dopieścić, tak już, żeby był taki piękniutki.
1: To nie jest tak, że ktoś jeszcze podejdzie, a i jeszcze jeden kwiatek dodam.
6: Raczej nie.
1: Czyli jak już jest hasło skończyłyśmy, to już nikt się do wieńca nie dotyka, tak?
6: Raczej nie. Chyba, że gdzieś ten kwiatek wypadnie, to go tam dołożyć. O, przecież tutaj wysokość wieńca to jest w porównaniu człowiek, a takie wieńce mieć.
1: 2,5-3 metry.
6: Tak. Był złożony z 3 części, bo tu była podstawa, tu była druga część i tu była korona. I korona zawsze jest zakończona krzyżykiem. I my robiłyśmy wieńce typowo tradycyjne, bo jest dwa rodzaje. Są nowoczesne i tradycyjne. To my robiłyśmy tradycyjne.
1: O, i tak działa koło gospodyń wiejskich w Zachajkach, Czerwone Korale, które słyną z wieńców, które wciąż są nagradzane. Wieńców dożynkowych. Dziękuję za rozmowę.
6: Dziękujemy.
5: Wieńce i palmy wykonywane przez koło gospodyń wiejskich w Zachajkach zdobywają niezliczoną ilość nagród. Jedna z ich prac otrzymała nawet nagrodę prezydenta Polski.

0: celu. Pomiędzy zdroje to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: Biała Podlaska.
1: Chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: jeszcze. SK2. SK2.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały.

0: SK2 Biała Podlaska. Biała Podlaska.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu

na nie. A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez